0: naukowcy chcą mieć pewność, że Komisja Europejska nie zrobi wyjątku i że Brazylia będzie musiała spełnić te same wymagania, które obowiązują europejskich producentów.
1: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Polacy w świetnym stylu wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Po zwycięstwach nad Słowenią i Stanami Zjednoczonymi wczoraj pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1.
2: To co, już docelowa forma? Pokazaliście kawał świetnej siatkówki.
3: Jakby była docelowa, to 3-0 by było, a nie 3-1. Myślę, że wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki, Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze i z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
1: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Polacy wygrali memoriał Wagnera po raz 12 w historii. Ten turniej to ostatni duży sprawdzian przed Mistrzostwami Europy.
4: Niektórzy grali więcej, niektórzy mniej, natomiast super było sprawdzić pewne zagrania też przy pełnej publiczności, przy przeciwniku z wysokiej półki. Uważam, że ten memoriał spełni swoje założenia.
1: Przekonywał z kolei rozgrywający Marcin Komenda. Przed wylotem do Sofii jeszcze jeden mecz towarzyski, 5 września z Finlandią. Zamek Kwidzyń na Pomorzu przeżył prawdziwe oblężenie turystów. Wczoraj mieli ostatnią szansę, by zajrzeć do środka twierdzy i obejrzeć znajdujące się w niej eksponaty. Zamek przejdzie gruntowny remont.
5: Takie pożegnanie, zobaczymy, co będzie kiedyś.
6: Była taka okazja ostatnia. Specjalnie przyjechaliśmy, żeby zobaczyć zamek, zwiedzić. Byliśmy w Malborku i tak jeździmy sobie, oglądamy wszystkie zamki po kolei.
7: Na pewno po 3 latach, jak się znowu utworzy, to chciałabym tu wrócić i zobaczyć, co się zmieniło.
8: Warto zobaczyć cały zamek, żeby po prostu spędzić czas fajnie.
1: Usłyszał od odwiedzających reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W tym tygodniu ruszy wielkie pakowanie. Eksponaty wyjadą do zamków w Malborku i Sztumie i wrócą dopiero po 3 latach.
9: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Pozostajemy w niej w temacie siatkówki. Jastrzębski Węgiel nadal będzie grać w plus lidze, najwyższej lidze krajowych siatkarskich rozgrywek. Jeszcze do niedawna wydawało się to niemożliwe, bo główny sponsor, Jastrzębska Spółka Węglowa, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej musiała wycofać się ze wspierania klubu. Pojawiła się nawet informacja, że utytułowaną drużynę z Jastrzębia trzeba całkowicie wycofać z rozgrywek. Pojawiło się jednak rozwiązanie, czyli połączenie drużyny z Jastrzębia z Barkumem Lwów, który także gra w naszej lidze siatkarskiej. O przyszłości klubu z Jastrzębia z jego prezesem Adamem Gorolem rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
10: Powiedział pan dzisiaj, że tu nie chodzi o to, żeby stworzyć nowy klub Jastrzębie Barkom, tylko żeby uratować Jastrzębski Węgiel. To projekt na lata?
11: Przede wszystkim celem moim od chwili, kiedy Jastrzębski Węgiel popadł w poważny kryzys, jakby stracił szansę na udział w kolejnym sezonie w rozgrywkach Tauron Ligi, to pojawił się mój pomysł, żeby po pierwsze utrzymać siatkówkę na najwyższym szczeblu rozgrywek w Jastrzębiu, ale też znaleźć szansę, znaleźć podłoże do odbudowy Jastrzębskiego Węgla. Jastrzębski Węgiel popadł w kryzys i potrzebuje odbudowy. I ta odbudowa, ten program naprawczy zbudowany przeze mnie, oparty jest na aktywach Jastrzębskiego Węgla, na wartościach materialnych, ale również na know-how, na marce Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, bo to Jastrzębski Węgiel jest właścicielem tej marki. To jest ta marka, która może generować duże przychody dla klubu, ale pomysł Barkomu polega na tym, że po pierwsze utrzymujemy siatkówkę w Jastrzębiu, a dwa, poprzez ustalenia z właścicielem Olkiem Baranem będziemy wspierać pośrednio finansowo Jastrzębski Węgiel, żeby mógł odbudować się finansowo. Czyli z jednej strony zależy nam na tym, żeby Jastrzębski Węgiel odbudować jak najszybciej, ale to jest, realnie trzeba mówić, okres 3-4 lat może. Natomiast z drugiej strony nam zależy na rozwoju Barkom Jastrzębie i tu nie ma sprzeczności interesów. Na najbliższe 2-3-4 lata mamy absolutnie spójność interesów. Natomiast jeżeli by doszło, oby jak najszybciej doszło do tego, że Jastrzębski Węgiel odzyska tą zdolność finansową do budowy nowego zespołu na kolejne lata do Tauron Ligi, to wtedy mamy możliwości znowu takie, że albo połączymy siły z Olkiem Baranem, bo trzeba wiedzieć jedno, że przez lata nie było możliwości pozyskania sponsorów małych, średnich. Poza Jastrzębską Spółką było ciężko. Dzisiaj w Jastrzębiu mamy pasjonata, mamy przedsiębiorcę, który wydaje duże pieniądze. Już w okresie kilku lat jest bardzo stabilny. I ja uważam, że wtedy, że trzeba robić wszystko, żeby wtedy, kiedy już będzie ta możliwość powrotu Jastrzębskiego Węgla, żeby rozważyć bardzo poważnie przez dwa kluby, czyli Wolej Klub i Jastrzębski Węgiel, możliwość połączenia sił organizacyjnych, finansowych, i wtedy ten klub może być, ten projekt może być jeszcze większy.
10: Długo go pan namawiał, albo jak on zareagował na pana pomysł?
11: Ja z Olkiem Baranem znam się kilka lat, natomiast mój pomysł był tak, no powiem nieskromnie, przekonywujący, mocny i realny, który daje korzyści wszystkim, że tak naprawdę no myśmy bardzo szybko podjęli decyzję o współpracy, to ja już nawet nie pamiętam, ale to chyba było, na pewno to było na drugim spotkaniu, także to bardzo szybko przebiegało. Olek Baran jest przedsiębiorcą, mi też jest łatwiej z nim rozmawiać pod kątem biznesowym, także my bardzo szybko się zrozumieliśmy. Natomiast później szukałem poparcia w Polskiej Lidze Siatkówki, w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Wszędzie, gdzie się da, pomysł ten konsultowałem na szczeblu miasta z prezydentami miasta Jastrzębie-Zdrój. Można powiedzieć, że były wątpliwości, ale tak naprawdę wszyscy podsumowywali zawsze jednym. Nie ma innej drogi.
10: To znaczy, że liczy pan na pełną halę?
11: Oj, no liczę na pełną halę. Chciałbym doczekać tego momentu i wtedy wypijemy szampana takiego dużego, mocno schłodzonego, dobrej marki. Oczywiście wiem, że to jest droga daleka, ale ja wierzę w to, że pomimo tego, że ciężko jest na początku, szczególnie kiedy klub kibica wstrzymał się ze wsparciem zorganizowanego dopingu, to jakiś wymiar ma, nie mały, ale ja ich rozumiem też, bo oni mentalnie, genetycznie są związani z Jastrzębskim Węglem.
10: No ale Jastrzębie całe.
11: Ale Jastrzębie całe i okolice, środowisko, także ja wierzę w to koniec końców, że tutaj jednak dla kibica siatkarskiego będzie ważne to, żeby przyjść zobaczyć topowe zespoły, nie tylko polskie, bo to będą polskie zespoły, ale zespoły polskie topowe, które są topowymi w Europie i na świecie. Będą gwiazdy, będą nazwiska, będą mistrzowie świata, Europy, medaliści olimpijscy. No to przecież chyba ma wartość siatkarską. Ja wierzę w to głęboko, że tutaj kibice przyjdą. Ja jeszcze z okresu rok, dwa, trzy do tyłu pamiętam takie sytuacje. Do mnie, jako do prezesa Jastrzębskiego Węgla, dochodziły telefony, zapytania, kilka zapytań w sezonie o to, czy Jastrzębski Węgiel mógłby gdzieś pojechać do jakiejś małej miejscowości po to, żeby rozegrać sparing, bo kibice chcieliby zobaczyć na żywo tych zawodników. No to tutaj w Jastrzębiu będziemy ich mieli. To będzie kilkanaście meczów w sezonie topowych gwiazd.
10: A w styczniu, kiedy pojawiły się po raz pierwszy te informacje, że braknie sponsora, pan w ogóle rozważał, że Jastrzębie może być bez siatkówki na tym najwyższym poziomie?
11: Znaczy przede wszystkim były sygnały o możliwym i realnym ograniczeniu finansowania przez sponsora i oczywiście potwierdzam, że miałem tego świadomość, bo tu żyję, bo wiem, że sponsor miał poważne problemy i kalkulowałem bardzo mocno to, że to ograniczenie finansowe może być. Natomiast powiem szczerze, nie kalkulowałem tego, że ta współpraca się w takim momencie zakończy całkowicie. Oczywiście, że w takim momencie, podkreślam, bo gdyby to się stało 4-5 miesięcy wcześniej, byłoby nam łatwiej, bo byłby przed nami sezon. Moglibyśmy jeszcze pozyskać sponsora, z którym byśmy się rozliczyli ekwiwalentnie, tak? Ale w momencie, kiedy zakończona została współpraca, właściwie na etapie zakończenia sezonu, nie było żadnych szans. Natomiast no, nikt tego nie dopuszczał, że to może pójść w takim kierunku. A kiedy to się już realnie stało, no to jak sobie przez moment próbowałem wyobrazić, że w Jastrzębiu mogłoby nie być siatkówki na najwyższym szczeblu rozgrywek, no to do mnie to nie dochodziło. Dlatego szukałem rozwiązania, no i znalazłem. Ja jestem przekonany, że to jest jedyne i najlepsze rozwiązanie z możliwych.
10: Ale rozumiem, że niepokój, niepewność przed nowym sezonem są.
11: No oczywiście, że jest niepokój, niepewność i to w wielu obszarach, bo to jakby teraz z mojej pozycji ja muszę tą pewność budować i w Barkomie, i w Jastrzębskim Węglu, bo jeżeli ta pewność będzie, jeżeli to zostanie przełożone na konsekwentne działania pozytywne tu i tu, to wtedy ta symbioza przyniesie efekt, ta kooperacja, no to jest tego celem. Natomiast no tych obaw jest wiele, no musimy pracować nad tym, żeby przekonać kibiców, bo my naprawdę mamy dobre cele, dobre zamiary. I i jak będą kibice, to będą sponsorzy, jak będą kibice, będzie doping, będzie lepsza gra. Jedno napędza drugie. Tak to po prostu działa.
10: To zapytam jeszcze na koniec o przeszłość. A co ze zobowiązaniami wobec zawodników?
11: Od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat rozterminowania. Te porozumienia są negocjowane. Ja zakładam, że w ciągu kilku tygodni porozumienia zostaną zawarte. No i zakładam, że je zrealizujemy. Celem jest to, żeby Jastrzębski Węgiel przetrwał, żeby rozliczyć swoje zobowiązania.
10: Czyli chodzi o to, żeby wyjść na zero.
11: Żeby wyjść na zero, żeby wyjść z twarzą, z honorem, żeby marka Jastrzębskiego Węgla za jakiś czas, 3, 4, może 5, oby jak najkrócej lat, żeby Jastrzębski Węgiel mógł podnieść głowę i powiedzieć: tak, wracamy do Tauron Ligi i rozliczyliśmy się z wierzycielami.
10: A co na to wierzyciele? Jak podchodzą do pana propozycji w sensie tych rozliczeń?
11: Nie są to łatwe rozmowy z oczywistych powodów, bo to są pieniądze, które się należą naszym wierzycielom, zawodnikom, byłym trenerom i ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem. Próbuję uświadomić, że no nie ma możliwości jakby rozliczenia tego jednorazowo w krótkim czasie i ta świadomość jest. Pomaga nam też w tym Polska Liga Siatkówki. Staramy się przekonać do tego rozwiązania. No i ja wierzę w to, że te porozumienia zostaną zawarte i że ten poziom zaufania zostanie utrzymany.
1: Z Adamem Gorolem, prezesem Jastrzębskiego Węgla, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Usiadł w fotelu i sącząc trunek patrzył z zadowoleniem na Lenę. Suknia na szyjnik. Nie mógł oderwać od niej wzroku. Właśnie delikatnie przechylała głowę i zalotnym, typowo kobiecym ruchem, sięgała do uszu, by założyć kolczyki od kompletu. Najchętniej zostałby w domu i zdarł z niej tę kosztowną kieckę. Zostawił tylko w szmaragdach i brylantach i pieścił aż do świtu. Ale weszli na bal. Scenariusz, który rozważał, zostawił sobie na później. Trzeba Lenie dać czas na rozkoszowanie się zazdrością innych bab. W końcu szczęście ukochanej drogą do własnego szczęścia. Jak będzie szczęśliwa, to potem jeszcze chętniej zrzuci te szykowne łaszki. Była już prawie 20, gdy wsiedli do samochodu podstawionego pod dom. Szybko dotarli do Rakowieckiej, skręcili w lewo, w Puławską i wkrótce byli już na Marszałkowskiej. Lena uwielbiała tę ulicę. Ciągnące się wzdłuż niej kamienice miały bogato zdobione fasady, które pyszniły się ogromną liczbą balkonów, płaskorzeźb, filarków i zdobnych portali. Partery rozświetlały setki witryn sklepów, restauracji, kabaretów, magazynów i kawiarni. Kobieta zanurzyła twarz w kołnierzu futra i patrzyła na mijane domy. W świetle okien widziała ciemne sylwetki wytwornie ubranych ludzi, wysiadających z limuzyn i spieszących w ten karnawałowy sobotni wieczór na niezliczone fety, rauty, spektakle, których Warszawa o tej porze oferowała bez liku. Zbliżyli się do skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi. Po lewej miała wieżę zegarową dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej. Po prawej na narożnym budynku migotał w mroku słynny neon z reklamą piwa Żywiec. Limuzyna zatrzymała się na chwilę na światłach. Tłok był spory. Samochód ruszył i wjechali w tę część Marszałkowskiej, którą Lena kochała najbardziej. Między Jerozolimskimi a Królewską po obu stronach wznosiły się imponujące kamienice. Mijali restauracje, składy egzotycznych towarów z całego niemal świata. Po lewej cukiernia Tabaczyńskiego, kino Kapitol, po prawej hotel Metropol, imponujący gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego Rosja. Wreszcie dojechali do magazynu Hersego, który znajdował się przy Marszałkowskiej 150, na wysokości placu Dąbrowskiego przy Kredytowej. W rzęsiście oświetlonych oknach wystawowych eksponowano szałowe kreacje i materiały. Warszawskie elegantki zatrzymywały się choć na chwilę, by popatrzeć na te obiekty pożądania.

0: Wkręcili w ulicę Królewską. Po lewej stronie czerniły się drzewa Parku Saskiego. Chwilę potem podjechali pod rzęsiście oświetlony hotel europejski. Długi rząd luksusowych samochodów czekał w kolejce do podjazdu przed głównym wejściem, wokół którego liczni gapie podziwiali kreacje wchodzących gości. Co ci jest, najdroższa? Bruno mocno przytulił Lenę. Nic nie mówisz całą drogę? Dobrze się czujesz? O tak, kochanie, znakomicie. Tak się tylko zamyśliłam w czasie jazdy. Zawsze jak jestem na Marszałkowskiej, nie mogę się napatrzeć na te piękne kamienice. Tak, tak, wiem. Moja prześliczna warszawianistko. Rzeczywiście wspaniała ulica. Ale wydaje mi się, że nie tylko urok miasta wprawił cię w ten pełen zadumy nastrój, prawda? Zapytał, patrząc na nią uważnie. Nie, tak jakoś. Ach, głupstwo. Może chandra. Lena sama nie mogła określić, co jej jest. Chandra, kochanie, wyglądasz przepięknie. Bruno nachylił się i spojrzał jej w oczy. Prawie wstrzymał oddech na widok twarzy Leny. Futro rozchyliło się, odsłaniając głęboki dekolt jedwabnej kreacji. Światła hotelu wpadające przez szyby odbijały się w potoku brylantów i szmaragdów, a także w jej ciemnych oczach. Uniosła powieki i spojrzała na niego. Za sprawą bliskości i zapachu kochanka otrząsnęła się z chwilowego niepokoju, a źrenice rozszerzyły jej się z nagłego pożądania. Rozchyliła wargi i odruchowo lekko osunęła się na samochodowej kanapie. Bruno nachylił się jeszcze bardziej, prawie przygniatając ją do oparcia. Objęła go rękami za szyję i zbliżyła wargi do jego ust. Jesteśmy na miejscu, proszę szanownego pana. Głos kierowcy sprawił, że rozkoszny nastrój prysł w mgnieniu oka. Unieśli głowy i w tym momencie portier w nienagannej liberii otworzył drzwi samochodu. Natychmiast dobiegły ich dźwięki muzyki, pełne podziwu okrzyki gapiów. Lena wysiadła i resztki chandry zniknęły jak zły sen. Winnicka uwielbiała bale. Podniósł się szmer zachwytów. Piękna para zwróciła uwagę tłumu. Weszli do holu hotelu. Kryształowe kandelabry oświetlały drogę do sali balowej. W pobliżu wejścia kręciło się mnóstwo gości. Futra, salopy, tole i peleryny znikały w szatni dzięki sprawnej obsłudze hotelowej. Pośród czarnych smokingów, fraków i oficerskich mundurów mieniły się kreacje dam. Gwar głosów mieszał się z szelestem satyny, jedwabiu i koronek. Znajomi nawoływali się, panowie podawali sobie dłonie i dworni całowali damy po rękach. Panie strzygły oczami i ze znawstwem oceniały kreacje rywalek do tytułu królowej balu. Powoli goście przechodzili do sal recepcyjnych, gdzie stoły uginały się pod obfitością dań i trunków. Z sali balowej dobiegały dźwięki orkiestry. Na parkiecie już kłębił się tłum. Po obowiązkowym polonezie, który w odrodzonej ojczyźnie zaczynał każdy bal, przyszła kolej na Charlestona, polkę i walca. Mazur zarezerwowany był na koniec balu. Lena uwielbiała tańczyć, a Bruno wśród swych niezliczonych zalet miał i tę, że był doskonałym tancerzem. Ruszyli na parkiet.
1: Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej.

Piękna z nich para. Przyjaciółki Leny z niekłamanym podziwem oceniały kochanków. Zauważyłyście, co ona ma na szyi? Pewnie prezent od Gardellego. To musiało kosztować fortunę, rzuciła Wika Mackiewicz. Owszem, to Bułgarii. Poznałam od razu. Niech to, że też ja nie spotkałam takiego Gardellego, odparła z nieukrywanym zachwytem Stefa Ludwińska. Ładni, bogaci, a jednak żyją bez ślubu. Skandal! Tubalny głos starej damy o obfitych kształtach przebił gwar głosów młodej generacji. Damy umilkły i spojrzały na nobliwą matronę, która w swojej kreacji z piór i koronek wyglądała jak podstarzały, tłusty sęp. Doprawdy, ciociu, to już nie czasy królowej Wiktorii. Jesteśmy w XX wieku, po wielkiej wojnie, kobiety są niezależne, a Coco Chanel uwolniła nas szczęśliwie i od gorsetów, i od konwenansów, zaoponowała blondynka. Nie opowiadaj głupstw, Stefanio. Dobre obyczaje zawsze są w cenie, nawet jeżeli kobiety głosują i pracują w fabrykach, odpowiedziała matrona tonem, który sugerował, że niezależnie od wojny czy pokoju, pryncypia moralne nie powinny drgnąć ani na jotę. Przyzwoita kobieta wychodzi za mąż, a potem dba o męża i prowadzi dom. Na tym stoi nasza cywilizacja. Matrona trzęsła się z pasji, aż jej falowały strusie pióra. Teraz przypominała szamana w rytualnym tańcu zaklinającego deszcz. Ależ księżno, Stefania ma rację. Wika próbowała ratować sytuację. Czasy się zmieniają, po wojnie wiele kobiet pracuje i wybija się na niezależność. Księżna, czerwona z emocji, próbowała coś odpowiedzieć, lecz nagle pojawili się Bruno Gardelli z Leną. Mężczyzna szarmancko

0: gotały jak rozradowana papuga. Całe towarzystwo powoli kierowało się do stołów. Kobiety miały okazję z bliska podziwiać naszyjnik Leny. Skarbie to olśniewające. Od Brunona, jak się domyślam, zapytała Stefa. Tak, Lena musnęła dłonią klejnoty. Jest cudowny, szepnęła. Naszyjnik czy gardelli? Spytała ciemnowłosa Wika. Jeden i drugi, roześmiała się Winnicka. Chodźmy coś zjeść, kochane moje. Z tymi słowy zabrała przyjaciółki do stołów. W europejskim, jak na każdym przyjęciu w sezonie, stoły wprost uginały się pod najwyszukańszymi potrawami. Mięsami, galantyną, pasztetami, egzotycznymi owocami, lodami i deserami. Raczono się przystawkami z homarów, ozora lub drobiu, pasztetami z dziczyzny, musem z zająca, szofła z kwiczołów, galantyną z prosięcia, fałszywym łososiem z cielęciny czy sztufadą z pieczeni cielęcej.
1: Kto ma ochotę na zabójczą wycieczkę? Kolejny odcinek już za chwilę w RMF FM.

0: w RMF FM, pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, zabójcza wycieczka.
1: Na srebrnych tacach puszyły się wypełnione śmietaną eklery, tartaletki z owocami, słodkie briosze, a zwieńczeniem słodkości były torty. Marcello, prowansalski z kremem Russell czy hiszpański. Bar serwował wina, likiery, mrożoną polską wódkę, szampany i nowość, czyli drinki. Pragnienie można było ugasić sokami, lemoniadą oraz orszadą. Głodne towarzystwo szybko opróżniało półmiski, które służba hotelowa błyskawicznie zastępowała kolejnymi. Lena zamówiła u barmana Kir Royal z creme de cassis i czekając na zamówienie rozglądała się wokół. Z sali balowej dobiegały dźwięki walca wiedeńskiego. Goście krążyli, kelnerzy uwijali się jak w ukropie. W blasku kryształowych lamp, w gwarze tłumu i w dźwiękach muzyki nagle poczuła, że chciałaby już być w domu. Ciągle czuła na skórze ciężar jego ciała. Z powodu pożądliwego żaru skóra jej ud zdawała się rozgrzana, pulsowało jej w skroniach, a wyobrażenia oczekiwanej rozkoszy nie pozwalały jej uspokoić gonitwy myśli. Lena, obudź się! Kelner ma dla ciebie kir! Wika Mackiewicz pociągnęła Winnicką za rękę. Co ci jest? Wszystko w porządku? Zapytała zaniepokojona. Co? A, tak, dziękuję. Ujęła nóżkę smukłego kieliszka w dłoń. W tej chwili podeszli Bruno i Stefan Zarzycki. Jak się czują, czarujące damy? Może pani, o piękna, zaszczyci mnie tańcem? Zarzycki podał ramiewice i poszli na parkiet. Lena i Bruno zostali sami. Oparci o bar, powoli sączyli drinki. Gardelli przesunął dłoń pod blatem baru i dyskretnie wsunął palce pod ramionczko sukni na plecach Leny. Pod wpływem ciepła jego aksamitnie gładkiej skóry zamarła, instynktownie oczekując dalszej pieszczoty. Rozkosz rozlała jej się między udami, tętno przyspieszyło jeszcze bardziej, oddychała głęboko. Po drugiej stronie sali bankietowej gromadka dam komentowała balowe kreacje. Jedną z obserwatorek, z której obecności Lena nie zdawała sobie sprawy, była jej odwieczna rywalka i przegrana na modowym ringu, Niuta Kosobucka. Zerkała z nieukrywaną zawiścią na parę przy barze. Przecież pierwsza go spotkałam, a on pewnie nawet nie pamięta, jak wtedy na niego patrzyłam. Wzgardził mną. Myślami potęgowała w sobie nienawiść. Cholera, ta wydra go zgarnęła. Do tego ten naszyjnik. Obnosi się z nim chyba mnie na złość. Kosobucka patrzyła na olśniewającą suknię, na roziskrzony wzrok Gardellego i na ten wspaniały, brylantowy naszyjnik. Potem z niechęcią i obrzydzeniem zerknęła na swojego safanduowatego męża, który właśnie z entuzjazmem perorował o cenie buraka pastewnego i zazdrość ukłuła ją jeszcze mocniej. Przepiękny. Nie mogła oderwać wzroku od naszyjnika Leny. Dla takiego skarbu warto nawet zabić. Tymczasem Gardelli wypił do końca wino i nachylił się do ucha kochanki. Teraz zatańczę z tobą tango. Z sali balowej dobiegały właśnie pierwsze tony tego bodaj najbardziej erotycznego tańca. A potem zabieram cię do domu. Zamykam w sypialni i nie wypuszczę do rana.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S8 i autostrady A1. W faktach również polityczne komentarze na temat afery zonda krypto, a także komentarze mieszkańców Islandii w sprawie referendum dotyczącym negocjacji z Unią Europejską. A na koniec podsumowanie zmagań biało-czerwonych w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Kierowcy, zablokowana w kierunku Warszawy jest trasa S8 w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Jak informują służby, samochód osobowy zderzył się tam z sarną. Wprowadzono objazd przez węzeł Oleśnica Zachód. Musicie uważać także na autostradzie A1 w Śląskiem. W pobliżu Mszany osobówka zderzyła się z kolei z dzikiem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Politycy spodziewają się kolejnych odsłon afery związanej z giełdą zonda krypto. Po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w przestrzeni publicznej pojawia się kolejny wątek. Rozmowy, które zostały nagrane z udziałem wpływowych osób w państwie.
2: Słyszę na mieście, że pisowcy, którzy bardzo lubią nagrania, będą tych nagrań mogli posłuchać, ale czy jest to prawda? Nie wiem, kto nagraniami wojuje, od nagrań ginie. Ja sam byłem ofiarą różnych nagrań w swoim czasie i wiem, że pisowcy się w tym lubują. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się koniec końców okazało, że to nie Kral nagrywał, a ich kumpel z dawnego pisowskiego CBA.
1: Mówi poseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wypłynięcia nagrań spodziewa się również poseł Michał Wawer z Konfederacji.
3: Plotki chodzą, że mają być kolejne zatrzymania i oczywiście jeżeli są mocne, udokumentowane podejrzenia, są dowody na to, że ktoś popełniał przestępstwo i może teraz jakoś próbować uniknąć wymiaru sprawiedliwości, to takie zatrzymania powinny być.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że afera zonda krypto jest rozwojowa, a jej celem jest ujęcie winnych i odzyskanie pieniędzy obywateli. Czy bez członkostwa w Unii Europejskiej mieszkańcy Islandii nie poradzą sobie z codziennymi problemami? Zwolennicy integracji europejskiej na tej wyspie liczyli, że wznowienie rozmów akcesyjnych pomoże w obniżeniu inflacji i stóp kredytowych. Ostatecznie w referendum zwyciężyła opcja sprzeciwiająca się integracji europejskiej. Temat negocjacji na pewno za jakiś czas wróci, ocenia Haukon Erlingsson, mieszkaniec Reykjaviku, stolicy wyspy, który głosował za wznowieniem rozmów z Brukselą. A z nim rozmawiał z kolei nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
4: To jak z umową o Europejskiej Strefie Ekonomicznej. W ciągu 20 lat mieliśmy 24 dewaluacje naszej waluty. Był to bardzo niestabilny okres. Teraz może być podobnie, ale to desperacka próba wejścia do Unii Europejskiej, tak jak podczas kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Nie tego bym wolał. Chcę negocjować z pozycji siły, a nie słabości.
1: W referendum wzięło udział prawie 225 tysięcy osób, co dało frekwencję na poziomie ponad 82%. To najwyższa frekwencja wyborcza w tym kraju od 2009 roku. Złoto Aleksija Koliatycza i dwa brązowe medale Anny Puławskiej i Aleksa Boruckiego. To dorobek reprezentacji Polski w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Niestety Annie Puławskiej i Martynie Klat nie udało się obronić złota z ostatnich mistrzostw w kajakowej dwójce.
5: To nie było ewidentnie nasz dzień. Myślę, że byliśmy tutaj zdecydowanie lepiej przygotowani niż zaprezentowałyśmy to dzisiaj. Ale cóż, no przyjmujemy dzisiaj to siódme miejsce.
1: Mówiła po rywalizacji Anna Puławska. Kolejne Mistrzostwa Świata odbędą się za rok na Węgrzech. W faktach RMF FM czas teraz na rozmowę, a w niej o powstańczych archiwaliach. To jedne z wyjątkowych świadectw historii Powstania Warszawskiego. Największa na świecie kolekcja materiałów dotycząca tego zrywu, a także Polskiego Państwa Podziemnego, znajduje się w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Z okazji 82. rocznicy rozpoczęcia walk powstańczych w stolicy archiwum udostępniło oryginalne materiały z tego okresu. Rozkazy, raporty i meldunki oddziałów powstańczych, ale też powstańcza prasa. Z Rafałem Kieszkowskim z Archiwum Akt Nowych rozmawiała Magdalena Greinert.
6: W zasobie Archiwum Akt Nowych, największym zbiorze materiałów dotyczących w ogóle Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego na świecie, znajdują się setki tysięcy stron dokumentów, więc siłą rzeczy ten wybór, możliwość pokazania jednocześnie jest ograniczone, ale przygotowaliśmy m.in. oryginalne meldunki i raporty, tutaj konkretnie ze Starego Miasta, z oddziału batalionu AK Gozdawa, który bronił rejonu Placu Teatralnego i linii ulicy Bielańskiej. Oddają one charakter walk staromiejskich, wyjątkowo ciężką, taktyczną sytuację, walkę z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Jednocześnie te meldunki i raporty pokazują, że ta walka była prowadzona w sposób skuteczny. Powstańcy starali się utrzymywać swoje pozycje, wykorzystując zabudowę, wykorzystując te skromne środki ogniowe, jakimi dysponowali, no i jednocześnie starając się pozyskać te środki ogniowe na nieprzyjacielu, zdobywając na nim broń i amunicję. Jednocześnie te warunki zwartej zabudowy pozwalały bronić się przed niemieckimi czołgami i niemieckimi natarciami. Prezentujemy również szkice taktyczne z różnych dzielnic, z Mokotowa, Powiśla, Śródmieścia Południowego, ukazujące, w których miejscach znajdowały się powstańcze barykady, punkty oporu, jaka była właśnie taka no, dyslokacja tych środków ogniowych, które trzeba było jakoś odpowiednio obsadzić wzdłuż linii frontu. Z kolei z archiwum wybitnego historyka i powstańca jednocześnie Lesława Bartelskiego wybraliśmy i zaprezentowaliśmy zdjęcia pochodzące z Mokotowa, z dzielnicy, w której on sam walczył. Są to zarówno sceny z linii walk, sceny prezentujące poszczególne oddziały i uzbrojenie, a jednocześnie swobodniejsze sceny odpoczynku na kwaterach, wtedy, kiedy w przerwach między walką można było z przyjaciółmi zjeść jakiś posiłek, porozmawiać, starać się po prostu odpocząć psychicznie od tych ciężkich wojennych warunków. Są również zdjęcia zabudowy, prezentujące te momenty jeszcze przed zniszczeniem, czy w trakcie walk w poszczególnych miejscach Mokotowa, no oddające ten krytyczny moment, kiedy Warszawa jeszcze jest. Po kilku tygodniach walk będzie ona już znacznie zniszczona. Po zakończeniu powstania strona niemiecka zniszczy znaczną część zabudowy jeszcze mocniej. Tak więc no, wiele z tych zdjęć prezentuje już ostatnie momenty tej dzielnicy. Zaprezentowaliśmy również oryginalną prasę powstańczą. Prasę powstańczą wydawaną praktycznie we wszystkich dzielnicach, gdzie powstańcy przez dłuższy czas utrzymywali jakiś większy obszar. To jest prasa ze Śródmieścia, prasa z Powiśla, Żoliborza, Mokotowa czy Czerniakowa. Bardzo ciekawe jest też zróżnicowanie tej prasy. Widać rozwój prasy powstańczej, tak jak pierwsze numery są ukazywane w zasadzie w charakterze jakiegoś maszynopisu odbijanego przez kalkę, tak, no potem jak już zdobyto odpowiednie środki drukarskie, coraz bardziej przypominają one w normalną prasę. Ciekawym przykładem jest biuletyn informacyjny, który 1 sierpnia został wydany jeszcze w małym konspiracyjnym formacie dostosowanym do ukrywania, dajmy na to gdzieś pod ubraniem, tak żeby Niemcy nie byli w stanie tego zauważyć i szybko znaleźć. Natomiast 2 sierpnia ten numer już ukazał się w normalnym formacie. Można powiedzieć, że to taki żywy dowód na wyjście z podziemia i rozpoczęcie otwartej walki.
7: Gdyby pan chciał, żeby ktoś przychodząc tutaj zwrócił na coś konkretnie uwagę, to co by to było? Co pana uwagę tutaj najbardziej przykuwa?
6: Dla mnie wyjątkowo poruszające są te oryginalne szkice i raporty, meldunki z linii walk. One oddają sytuację taktyczną. Jeżeli na jakimś odcinku mamy spokojniejszą sytuację, to widać spokojniejszy charakter pisma, dobrze przygotowane dokumenty. W momencie, w którym zaczynają się niemieckie szturmy, sytuacja robi się naprawdę zaogniona. Nie ma czasu na pisanie pełnych, długich sprawozdań, długich meldunków w pełnej formie. Nie ma takiego dostępu swobodnego do zdobywania jakiejś papeterii. One zaczynają się skracać, są porwane, papier jest zniszczony. W wielu miejscach widać odciski jakichś brudnych rąk z krwią, z kurzem płonącej Warszawy, poodbijane na tych pogiętych dokumentach. Proszę sobie wyobrazić, że te dokumenty w dalszym ciągu pachną. Jeśli chodzi o materiały batalionu Gustawa, one w dalszym ciągu pachną spalenizną Starego Miasta. Tutaj akurat prezentujemy prasę powstańczą. Kilka wybranych numerów z różnych czasopism. Są barykady Powiśla. One tutaj prezentują już wyjątkowo wysoki poziom drukarski. W części egzemplarzy na pierwszych stronach są grafiki oddające miejsca związane z walką. Pałac czy zamek Gnińskich Ostrogskich z ulicy Tamka, czy gmach z ulicy Smulikowskiego, w kościół Świętego Krzyża w płomieniach ze słynnym Jezusem z Ursum Korda. To już jest ten bardzo wysoki poziom takiej sztuki swoistej typograficznej powstania warszawskiego. Mamy również czasopismo Czerniaków w walce. Proszę zwrócić uwagę na pierwszy numer, który jest po prostu takim no, czystym maszynopisem odbitym na jakiejś kalce. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby przekazać najprostsze informacje. Drugi numer, który który już się ukazał. On już ma format normalnej gazety, ma swój tytuł, orzełka, różni się czcionka, nie jest to zwykły maszynopis. To wszystko pokazuje, że ta strona powstańcza również starała się wprowadzić takie normalne warunki, w jaki sposób budować zaufanie społeczeństwa, pokazywać, że to wszystko nie jest jakaś wielka improwizacja, ale są skuteczne i siły powstańcze, i organizowanie tej administracji, zarówno wojskowej, jak i cywilnej, w jakiś sposób idzie. Ciekawe jest również czasopismo Baszta, wydawane przez pułk Baszta na Mokotowie. Tutaj również w okładkach udało się zawrzeć takie drobne, często zabawne grafiki prezentujące sceny z walk, które czasem odnoszą się do zabawnych sytuacji, gdzie tutaj na przykład żołnierze są bardzo poirytowani, ciskają różnymi sprzętami po pokoju, ponieważ widzą, że czołg niemiecki znajduje się zbyt daleko, aby unieszkodliwić go przy pomocy posiadanych środków. Kolejny numer, kolejna okładka została poświęcona bohaterstwu kobiet, sanitariuszek, które wiele razy spod ciężkiego strzału wyciągały rannych żołnierzy. Numer z kolei, który ukazał się 1 września, on pokazuje taką ciągłość walki. Pokazuje ciągłość walki pomiędzy rokiem 39 a 44. Także to jest takie swoiste kontinuum, że tak jak żołnierze polscy w 39 roku rozpoczęli tę walkę, tak te kilka lat później w Powstaniu Warszawskim ta walka w dalszym ciągu się toczy. Nikt nie poddał się. A tutaj właśnie to, o czym wspominałem, taki malutki format biuletynu informacyjnego, jeszcze konspiracyjnego, czy przynajmniej jeszcze w konspiracyjnym formacie z 1 sierpnia 44 roku. Numer z 2 sierpnia w formacie wielkim, normalnego czasopisma. Już nie trzeba było nigdzie tego chować przed okupantem, bo do okupanta można było w sposób otwarty strzelać na ulicy. Polskie państwo podziemne, no wyszło z tego podziemia.
7: Czy możemy spróbować wywąchać ten zapach tych dokumentów, o którym pan wspominał?
6: Tak, śmiało, jeśli tylko ma pani życzenie, to jest to do dyspozycji. Owszem, to jest tak, że część z dokumentów, oczywiście one są po fumigacji, one są po oczyszczaniu, ale w dalszym ciągu ten papier, który w roku 44 przesiąkł tymi eksplozjami, tymi wyziewami trutylu, tym płonącym, w tym wypadku akurat Starym Miastem, a następnie Śródmieściem Północnym, bo tam przeszły oddziały gozdawe, no przesiąkło to do tego stopnia, że ten zapach zachował się do naszych czasów.
7: Jesteśmy gotowe?
8: Oczywiście, że tak.
7: Czuć.
6: Wędzarnia, trochę
7: wędzarnia, trochę piwnica.
6: To jest właśnie to. To jest gruz Warszawy, to jest zapach 44 roku.
7: Zamknięty w takiej szaro-niebieskiej teczce.
6: Zamknięty w szaro-niebieskiej konserwatorskiej teczce. Te dokumenty są bezpieczne, są trzymane w odpowiednich warunkach. No jednocześnie nie da się już usunąć tego świadectwa, które gdzieś wsiąkło w ten papier 82 lata temu.
1: Usłyszała Magdalena Greinert od Rafała Kieszkowskiego z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. I zaczynamy pierwszą kawę z RMF FM. W poniedziałek, w ostatni dzień wakacji, 13 minut po 3:00, kierowcy, jesteśmy z wami, sprawdzamy dla was trasy, przypominamy o objazdach i jedziemy z wami przez tę noc. Kto po drugiej stronie? 3-3-2-2. Anita Janczak, dzień dobry.

Najlepsza muzyka do pierwszej kawy, 24 minuty po trzeciej. Podlasie i Kujawsko-Pomorskie już nie śpi. Pozdrawiamy i tych, którzy jeszcze odpoczywają, i tych, którzy z pieczywem robią kolejny kurs. My jedziemy z wami i przypominamy o utrudnieniach na S8 na Dolnym Śląsku. Tam nie przyjedziecie w kierunku Warszawy na wysokości Oleśnicy. Wprowadzono objazd przez węzeł Oleśnica Zachód. Na A1 w Śląskiem również problemy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. My to wszystko dla was sprawdzamy i czuwamy. Jedźcie ostrożnie i noga z gazu. A prowadzimy was oczywiście z najlepszą muzyką. Kamil Bednarek już teraz. Można się tak nastroić przed nowym tygodniem.

Ciągle tak jakoś romantycznie się zrobiło film. RMFFM, 3:32 na zegarach. Tymczasem czytam właśnie o rewolucji w blokach. To koniec papierowych ścian. Rząd finiszuje z przepisami, które mają wyciszyć nasze mieszkania. Ha! Dodatkowo od 3. piętra obowiązkowa będzie też winda. Czyli co? Koniec z poznawaniem sąsiadów bez wychodzenia z domu? Jeszcze tylko trzeba wymyślić, jak wyciszyć sąsiada, który wierci w sobotę o 8 rano. To może być już trudniejsza sztuka.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w RMF FM, a tu pierwsza kawa. To nasz program, w którym informujemy Was o wszystkich najważniejszych rzeczach z kraju i ze świata. Pod naszą lupą teraz Mołdawia, bo wczoraj w jej przestrzeń powietrzną wleciał już nie dron, a samolot.
1: Zgadza się dokładnie tak. Nieznany samolot naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Wleciał po południu około godziny 16 od strony Ukrainy, w zasadzie od strony separatystycznego Naddniestrza. To zbuntowana prowincja Mołdawii. I krążył nad tą Mołdawią 10 minut, po czym wrócił tą samą trasą, a to wszystko działo się po rosyjskich atakach na Ukrainę.
0: Ale nie tylko w okolicach Mołdawii dochodzi do podobnych incydentów.
1: Tak, wcześniej, tego samego dnia w niedzielę zresztą w Rumunii, w regionie Tulczy ogłoszono alarm, to w związku z pojawieniem się przy granicy rumuńsko-ukraińskiej, jak to ujęto, nieznanego celu powietrznego. W obu przypadkach na szczęście nic nikomu się nie stało. No to nie jest pierwszy raz, kiedy przestrzeń zarówno Rumunii, jak i Mołdawii jest naruszana. Wszystko oczywiście ma związek z konfliktem w Ukrainie.
0: Mateusz Bożek, jego usłyszycie również w faktach RMF FM. Punktualnie o 4:00.

i od razu jakoś więcej energii, prawda? Tak, można zaczynać ten poniedziałek, ostatni dzień wakacji. Korzystajcie, wydłużamy ten dzień, wydłużamy wakacje z RMF FM.

Słuchacie pierwszej kawy w RMF FM. Mamy najnowsze informacje z Cypru, tam zatonął prom. Trwa akcja ratunkowa, są ofiary i od tej informacji zaczniemy fakty RMF FM punktualnie o 16:00.

0: Zbliża się godzina czwarta, sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM. W studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u północnych wybrzeży Cypru. Płynęło nim blisko 300 osób, 17 nadal jest poszukiwanych. W faktach także o propozycji szefa CIA dotyczącej trójstronnego spotkania przywódców Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Unikał płacenia alimentów, chciał uciec do Norwegii, zdradził go wystające stopy. Na koniec powiemy o niecodziennej akcji policji w Rawie Mazowieckiej. Fakty zaczynamy jednak od dramatycznych wydarzeń u północnych wybrzeży Cypru. W katastrofie promu zginęło co najmniej 8 osób, a 17 nadal jest poszukiwanych. Jak informowaliśmy Was w faktach, jednostką płynęło blisko 270 osób, 237 udało się uratować. Polskie MSZ potwierdziło, że wśród pasażerów nie było obywateli Polski. O szczegółach tego zdarzenia dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Jednostka zaczęła nabierać wody 4 mile morskie od portów Kireni krótko po wypłynięciu w morze. Był to filojet, szybki statek pływający pod turecką banderą o długości 40 i szerokości 10 metrów. Część osób utknęła, uwięziona pod pokładem przewróconej jednostki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji poinformowało o wysłaniu na miejsce 4 jednostek Straży Przybrzeżnej, statku pasażerskiego, a dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe 5 jednostek piechoty morskiej i 2 śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują dziesiątki osób w kamizelkach ratunkowych, które podpływają do portu. Widać też kilka osób stojących na przewróconej na morzu łodzi. Władze poinformowały, że są osoby ranne, ale nie ma poszkodowanych w stanie krytycznym.
1: Szef CIA z propozycją spotkania Trump-Zełenski-Putin. Według portalu Axios John Ratcliffe podczas niespodziewanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnych rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Podobne pomysły pojawiały się już wcześniej, ale Rosja je odrzucała. Ratcliffe spotkał się w Moskwie z szefami rosyjskiego wywiadu zagranicznego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. O przebiegu rozmów została poinformowana Ukraina. Axios podkreśla, że to pierwszy przypadek bezpośredniego zaangażowania szefa CIA w działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Rosja odpowiada, że spotkanie przywódców wszystkich trzech państw mogłoby się odbyć po to, aby zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia. Przypomnijmy, negocjacje pokojowe z udziałem USA, Rosji i Ukrainy zostały wstrzymane w połowie lutego w związku z wybuchem konfliktu między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. Również Watykan apeluje o dialog w sprawie wojny w Ukrainie. Szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, po powrocie z Rosji zaapelował o prowadzenie rozmów ze wszystkimi stronami, aby doprowadzić do zakończenia wojny. Duchowny podkreślił, że izolowanie państw i ludzi nie pomaga w rozwiązywaniu konfliktu. Podczas wizyty w Moskwie, pierwszej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Gallagher spotkał się m.in. z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, doradcą Władimira Putina Jurijem Uszakowem oraz przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego.
4: Są i takie fakty.
1: Zdradziły go wystające spod kołdry stopy. Ukrywający się za niepłacenie alimentów mieszkaniec Rawy Mazowieckiej został złapany przez funkcjonariuszy. W ostatniej chwili, bo mężczyzna miał już plan ucieczki do Norwegii. Szczegóły tej sprawy zna dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
5: Policjanci ustalili, że 35-latek poszukiwany za to, że nie płacił alimentów, poznał inną kobietę przez internetowy komunikator, a nowa znajomość szybko przerodziła się w uczucie. Para planowała wspólny wyjazd do Norwegii i już była na etapie kupowania biletów. Mundurowi namierzyli miejsce pobytu mężczyzny, który próbował jeszcze ukryć się przed policjantami, chowając się pod kołdrą. Zdradziły go jednak wystające spod nakrycia stopy. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
1: No i cóż, z planów nici, ale może na podstawie tej historii powstanie scenariusz komedii kryminalnej. Będzie sportowo, rodzinnie i przede wszystkim zdrowo. W niedzielę w małopolskim Tarnowie pierwszy półmaraton Mościcki. Razem z nim biegi dla dzieci, sportowe pokazy i miasteczko medyczne, wylicza główny partner wydarzenia Jacek Brzeziński.
6: Pokaz tapingu, dużo różnych ciekawych rzeczy, które mają wspólnego dużo ze sportem, z aktywnością, bo jednak no, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, kontuzje i różnego rodzaju przeciążenia się zdarzają, mimo że sport to zdrowie.
1: Starty półmaratonu w niedzielę 6 września o 10. Jeśli kochacie aktywność fizyczną, to warto zaplanować to wydarzenie w swoim grafiku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Te teraz zdecydowanie taka pogoda i temperatura, że można sobie wystawić stópki spod kołdry, bo tak mniej więcej od 15 do 18 stopni, a nawet 20 teraz w Katowicach. Ale w ciągu dnia, jeśli zastanawiacie się, jaki będzie ten ostatni dzień wakacji, to będzie deszczowy, ale ciepły przynajmniej. No bo z tego, co widzę, to tutaj mapy mi pokazują wszędzie deszcze i nawet burze, ale tak mniej więcej od 24 do 27 stopni, więc ładnie. A tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak, mówię wam piękny dzień dobry. Kto już na nogach?

I niestety, tytuł tej piosenki stał się faktem. Ostatni dzień lata z Gipsem i Igo w pierwszej kawie w RMF FM, 15 minut po czwartej. Słuchajcie, ciekawy artykuł znalazłam. Znowu to zrobiliśmy, bo są najnowsze badania, że Polacy wzięli pracę na wakacje. Ponad 40% z nas pracowało podczas wakacji, prawie 60% sprawdzało służbową pocztę, a ponad 70% z nas, no to tak spędzało sobie czas z telefonem przez co najmniej godzinę dziennie. No to skoro dziś ostatni dzień wakacji, czyli co? Jutro wracamy do pracy, tylko część z nas może nie zauważyć różnicy.

To najlepsza muzyka do wczesnej pobudki, Smolasty w RMF FM. A z kim piję teraz pierwszą kawę, nie herbatę z imbirem, pierwszą kawę? 3322 to nasza lista obecności, dajcie znać. A ja mam dla was dobrą informację. Przejedziecie już EZ-8 na Dolnym Śląsku. Informowaliśmy was o wypadku na wysokości Oleśnicy. Droga w kierunku Warszawy jest już przejezdna. I właśnie, jeśli macie pusty bak, posłuchajcie, sprawdzamy, co dzieje się z cenami paliw i czy jest szansa na tańsze tankowanie i do kiedy, to już za chwilę w RMF FM. A teraz taką nowość dla was przemyciliśmy na ostatni dzień wakacji. Fast Boy, Music Sounds.

0: I tak można zaczynać ten poniedziałek. PZ Dom nad Wodą w RMF FM. A tu pierwsza kawa i tak jak obiecałam, zaglądamy na stacje benzynowe. Dziś to nie tylko ostatni dzień wakacji, ale niestety ostatni dzień pakietu ceny paliwa niżej. Mateusz Bożek z nami, no to powiedz ty, przekaż tę smutną informację,
1: nie
0: o ile wzrosną nam ceny paliw.
1: Nie chciałbym w ogóle mówić o żadnych podwyżkach, no ale niestety ekonomiści spodziewają się wzrostu cen o 60, nawet 90 groszy na litrze. No właśnie, a to dlatego, że jutro wróci 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Jeszcze dziś będzie to 8%.
0: No dobrze, ale czy chociaż jest jakaś nadzieja, szansa, że na stacjach znowu będzie taniej? Powiedz.
1: Bardzo chciałbym ci odpowiedzieć na to pytanie tak.
0: Naprawdę się
1: stara. Bardzo się staram, niestety muszę powiedzieć nie. Niestety, minister energii już w sobotę na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie mówił, że rząd nie przewiduje przedłużenia programu, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych. Co gorsza, Stany Zjednoczone i Iran przeprowadziły dziś wzajemne ataki. Pierwsze od końca lipca. Amerykanie ostrzelali irańskie wyrzutnie rakietowe w rejonie Cieśniny Ormus. Teheran z kolei odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii. A to oznacza dalszą niepewność na światowych rynkach.
0: Czyli co? Dziś przed pracą pierwsza kawa na stacji benzynowej.
1: Zgadza się. Nawet dwie.

0: od dawna to wiem.
1: I jak zaczynać tydzień i żegnać weekend i wakacje, to tylko z najlepszą muzyką. Męskie granie orkiestra w RMF FM to za nami. 16 minut do piątej, a my pijemy z wami pierwszą kawę. I słuchajcie, wszyscy tutaj mamy nieprzespaną noc, tak? Tak, ale wiecie, że jest dla nas nadzieja, bo czytam właśnie, że naukowcy odkryli, że 20-minutowy trening albo 90-minutowa drzemka pomagają zmęczonemu mózgowi tak samo. Czyli co? Jest nadzieja dla tych, którzy po nieprzespanej nocy wybierają jednak poduszkę zamiast hantli?

Jutro 1 września. Kto cieszy się bardziej z powrotu do szkoły, rodzice czy dzieci, to sprawdzimy dla was w faktach RMF FM o 5. A już teraz do pierwszej kawy podkręcamy tempo. Human w RMF FM, 8 minut do 5.

0: Zbliża się godzina piąta. Sprawdzamy dla Was najważniejsze fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie szefa polskiego komitetu Radosława P. Niewykluczona jest interwencja międzynarodowej organizacji. W faktach także spór o zamrożone rosyjskie aktywa i pomysł wykorzystania ich do pomocy Ukrainie. Jutro, 1 września, uczniowie wracają do szkół. O ich nastawienia przed nowym rokiem szkolnym pytał reporter RMF FM. Samodzielna rezygnacja Radosława P. z funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jego odwołanie lub zawieszenie przez zarząd, albo interwencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To trzy rekomendacje Międzynarodowej Organizacji na rozwiązanie kryzysu w Polskim Komitecie. Jak wynika z ustaleń Onetu, jego członkowie otrzymali w tej sprawie specjalny list od wiceprezesa Tomasza Hamery. Według niego trzeci scenariusz jest najbardziej ryzykowny. Hamera wskazuje, że jeśli Polski Komitet, tu cytat, samodzielnie nie uporządkuje swoich problemów, to Międzynarodowa Organizacja może ograniczyć mu prawa członkowskie, a co za tym idzie, polscy sportowcy nie mogliby uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich, także tych młodzieżowych. Belgia odpowiada na apel kilku państw Europy, w tym Polski, które chcą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów po to, by wspomóc Ukrainę. Zdaniem autorów dokumentu unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarcza na potrzeby tego kraju. Większość zamrożonej kwoty znajduje się na belgijskim koncie firmy rozliczeniowej Euroclear. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Belgia na razie ponawia swój sprzeciw. Premier Bart De Wever nie zmienił stanowiska i sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy, bo obawia się, że Belgia poniosłaby największe ryzyko, gdyby Rosja wystąpiła z roszczeniami. W rządzie pojawiła się jednak pewna rozbieżność. Minister spraw zagranicznych Maxime Prévot zostawia drzwi uchylone, natomiast minister obrony Theo Franken mówi, że są całkowicie zamknięte. Belgia powtarza, że chce, aby ewentualne ryzyko zostało rozłożone na całą Unię, a nie spadło przede wszystkim na jeden kraj.
3: Śledzimy fakty.
1: Stolica Islandii chce integracji z Europą, ale to głosy poza Reykjavikiem zdecydowały o przyszłości Wyspy Lodu i Ognia. Przypomnijmy, przeciw rozmowom akcesyjnym w ogólnokrajowym referendum zagłosowało blisko 53% mieszkańców. O tym, co mogło zdecydować o ostatecznym wyniku, mówi nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Stolica Islandii, Reykjavik, tu zagłosowało więcej zwolenników integracji europejskiej. Poza głównym miastem wyspy zwyciężyła jednak opcja na nie. Zagraniczne media wskazują, że swój udział w tym może mieć tak zwana mafia rybacka, czyli rodzinne firmy zajmujące się rybołówstwem. Szwedzki dziennik Svenska Dagbladet podaje, że 80% kwot połowowych należy na Islandii do około 20 firm, a połowa z nich należy do zaledwie 6 islandzkich rodzin. To właśnie kwestie rybołówstwa i nowych regulacji w tej gałęzi gospodarki oraz niezależność były głównym argumentem eurosceptyków. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Premier Islandii Kristrún Frostadóttir przekazała, że sprawa dalszych negocjacji z Unią nie będzie kontynuowana. To już ostatni dzień wakacji. Jutro uczniowie wracają do szkół. W faktach RMF FM sprawdzamy, kto bardziej czeka na pierwszy dzień września. Rodzice, czy może jednak uczniowie?
5: Ja nie czekam.
6: Ja czekam.
7: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
6: Tak.
7: To na co najbardziej czekasz?
6: Na WF.
7: Brakowało tego?
6: Tak. No i na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
7: Nie widywałyście się z koleżankami w czasie wakacji? No. Czy mniej było tych spotkań?
6: Widziałam tylko niektóre koleżanki, bo byliśmy razem na kolonii, ale tak to nie widziałam bardzo dużo koleżanek.
7: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
5: Ja bym oczywiście przedłużyła.
7: O ile?
5: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
6: ja
5: nie?
6: Ja przedłużę o rok.
1: Głosy uczniów i rodziców zebrał reporter RMF FM Michał Dobrowowicz. Setki osób odwiedziły wczoraj zamek w Kwidzynie na Pomorzu, aby po raz ostatni zobaczyć ukryte w nim eksponaty. Do końca roku będzie trwała wielka wyprowadzka twierdzy, w której w przyszłym roku rozpocznie się ponad 3-letni remont generalny. Eksponaty trafią do magazynów innych pobliskich muzeów.
8: Wszystko jest drewniane, metalowe, więc warunki są ciężkie w zamkach. W związku z tym to, co zardzewiało, trzeba po prostu troszkę odczyścić, żeby to zabezpieczyć, żeby dalej nie rdzewiało, żeby nam jeszcze przez następne dekady służyło.
9: A jak bezpiecznie przewieźć te wszystkie rzeczy do innych muzeów w Malborku czy Sztumie?
8: Do tego przydają się nam konserwatorzy. To oni powiedzą, jak bezpiecznie przewieźć, jak zapakować, w co włożyć, żeby nic się po drodze nie stało, bo przecież niektóre są takie wrażliwe, delikatne i trzeba naprawdę uważać.
1: Z kustosz Joanną Jezierską rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A na fakty o poranku w RMF FM zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Pierwsze już za niecałe pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przyjemnie zaczyna się ten poniedziałek. 18 na termometrach teraz w Katowicach, po 17 w centrum, 14 na północy. Przelotne opady deszczu teraz w okolicach Suwałk, a w ciągu dnia to widzę, że ostatni dzień wakacji będzie opłakiwany w całej Polsce. Burzowy poranek czeka Dolny Śląski i Opolszczyznę, a od południa deszczowo będzie wszędzie. Jutro będzie podobnie, więc do tych wyprasowanych białych koszul przyda się parasol, żeby elegancko zacząć rok szkolny. A my zaczynamy kolejną godzinę pierwszej kawy z RMF FM i sprawdzimy dla Was, jakie zmiany czekają uczniów na szkolnych korytarzach. Anita Janczak, dzień dobry. 5 minut po 5.

0: prostu najlepsza muzyka, do której można śpiewać. Mateusz Bożek już próbował.
1: Nie tylko próbował, co w ogóle śpiewał.
0: Dobra.
1: No nie odejmuj mi.
0: Pierwsza kawa z RMF FM, 16 minut po 5. No i sprawdzamy. Wchodzimy na te szkolne korytarze, a tam od jutra zmiany.
1: Od jutra zmiany, dokładnie tak. Przede wszystkim chodzi o zakaz używania smartfonów we wszystkich szkołach podstawowych. Dzieci przed rozpoczęciem zajęć będą musiały zostawić telefony w wyznaczonych do tego miejscach. Mają to być szkolne szatnie albo też zamykane szafki.
0: No to będzie trudne zadanie od samego początku.
1: Może być.
0: A będą od tego jakieś wyjątki?
1: Tak, dokładnie trzy. Pierwszy, jeśli nauczyciel uzna, że telefon jest jednak potrzebny uczniom do tego, żeby realizować zajęcia. Drugi, jeśli będzie na przykład konieczny pilny kontakt ucznia z jego rodzicami albo też w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Oczywiście, ale to są tylko wyjątki.
0: Czyli to jest próba silnej, słabej woli. Okej.
1: Okay. Dokładnie tak.
0: Dobrze, to trzymamy kciuki za wszystkich. Mateusz Bożek, dzięki za dzisiejszy dyżur.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.

jeszcze tak w temacie szkolnym, wpadł mi artykuł właśnie, ile czasu potrzeba, żeby z kolegi z ławki zrobić przyjaciela. Naukowcy to policzyli, na zwykłą koleżeńską relację potrzeba około 50 godzin, na bliższą znajomość od 80 do 100, a prawdziwa przyjaźń może wymagać nawet 200 godzin. 200 godzin. Tylko najpierw trzeba znaleźć kogoś, kto odłoży telefon na tak długo.

0: 9:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Waryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Słuchamy.
1: Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Amerykanie znowu zaatakowali Iran. Teheran odpowiedział zatem koniec zawieszenia walk. Potem tragiczny bilans wypadku u wybrzeży Cypru. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niedzielnego wypadku promu. Jest poniedziałek, 31 dzień sierpnia. To poranne fakty RMF FM. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały cele w Iranie. Amerykańskie wojsko uderzyło w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak w cieśninie Ormus. Według Pentagonu Irańczycy przygotowywali tam pociski z minami morskimi, które miały zagrozić żegludze. Iran odpowiedział atakiem rakietowym na amerykańskie bazy w Jordanii. Waszyngton nazywa swoje działania ograniczoną precyzyjną operacją, ale atak oznacza koniec trwającego od miesiąca zawieszenia walk. Za pół godziny połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. To fakt. Fakty w RMF FM. U wybrzeży Cypru zatonął prom. Na pokładzie było około 270 osób. Jednostka wywróciła się zaledwie 4 mile morskie od portu w Kireni, krótko po wypłynięciu w morze. 8 osób zginęło, są też ranni. Na linii reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, co było przyczyną wypadku?
2: Według wstępnej oceny z powodu trudnych warunków pogodowych, ale ostateczną odpowiedź ma dać prowadzone postępowanie. W akcji ratunkowej brały udział m.in. 4 jednostki Straży Przybrzeżnej z północnego Cypru, statek pasażerski, 2 śmigłowce. Część uratowanych odniosła obrażenia. Po wyciągnięciu z wody i przetransportowaniu na ląd byli przekazywani pod opiekę ratowników. Statek, który zatonął, to Filojet, szybka jednostka pływająca pod turecką banderą o długości 40 i szerokości 10 metrów. Na pokładzie, jak podał nasz MSZ, nie było Polaków.
1: Nie ma co narzekać na formę naszych siatkarzy przed Mistrzostwami Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Pokonali Francuzów 3-1. Fani oczywiście zachwyceni.
3: Jak wam się podobało na memoriale Wagnera?
4: Super było. 3 dni z rzędu.
3: Każdy mecz?
4: Każdy mecz. Każdy.
5: Do końca.
3: No to który najlepszy?
5: Finał. Tak, finał był najlepszy. Francuzów z Polakami.
6: Możemy być zadowoleni ze swojej gry, ale dążymy do tego, żeby było jeszcze lepiej z treningu na trening. Nawet w tym cięższym treningu potrafimy wygrywać z najlepszymi i to na pewno cieszy.
1: A z najlepszym zawodnikiem turnieju, Bartłomiejem Bołądziem i kibicami rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Mistrzostwa Europy ruszają za nieco ponad tydzień. W kalendarzu ostatni dzień sierpnia, od jutra rusza nowy rok szkolny. Zapytamy uczniów, czy udało im się odpocząć. Powiemy też, co w szkołach zmieni się od 1 września. W naszych porannych rozmowach o 7 w RMF FM i Radiu RMF 24 gościem Piotra Saraka będzie Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki będzie odpowiadał na pytania Tomasza Terlikowskiego. Kolejne fakty już o 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jak zaczynać tydzień poniedziałek, to tylko z najlepszą muzyką i takimi nowościami. Hania Kuzimowicz i Keira to nasza muzyczna nowość w RMF FM.
1: A my szkoda na to łez, to panie śpiewało o końcu wakacji.
0: Tak, to jutro przede wszystkim 1 września z dzieciaczkami, z białymi koszulami. Tak domyślam się, że będzie. Szkoda na to łez, trzeba będzie jednak wstać. No ale u nas też pewne nowości będą przecież.
1: Mnóstwo nowości, mnóstwo niespodzianek, zupełnie nowa ramówka. Nie możemy wszystkiego zanim to wam zdradzić. Wszystkiego dowiecie się dzisiaj o godzinie 14, oglądając na internetach prezentację ramówki Radia RMF FM. Magiczna historia.
0: Panowie z poranka szykują specjalne fryzury na ten czas, więc koniecznie musicie zajrzeć na nasz Instagram i również na transmisję na YouTubie.
1: Ale ty wsiadasz teraz w pociąg, jedziesz do Warszawy,
0: oczywiście,
1: też będziesz.
0: Oczywiście. Magicznie. I co ciekawe, jutro od godziny 3 też was będę budziła z pierwszą kawą, także trzymajcie kciuki, żeby ta kawa działała.
1: A ja zapraszam was na pierwsze w tym sezonie Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM i też obiecuję, że będzie się działo mnóstwo dobrych i pozytywnych rzeczy specjalnie dla was.
2: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: Tak

0: Tok.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.
7: Do porannej kawy RMF FM.

0: jest dobre. Temper City w RMF FM. Czy słuchaj, jak jest pierwszy taki już... Wstawaj, szkoda dnia takie. No. Wstawaj, szkoda dnia powakacyjne, to jakieś fanfary powinny być?
1: Nawet ja mogę takie zrobić na szybko, takie...
0: Dobra, o, ładne. Mamy to!
1: Dobra, za chwilę w naszych faktach o proteście nauczycieli i pracowników oświaty i co tam się wyprawia w Iranie, ale wcześniej ważna informacja, musicie dbać o swoje zdrowie koniecznie.
0: A co się dzieje?
1: Czytam o wirusie.

0: Przy gigancie odkrytym chwilę temu na Syberii mierzy aż półtora mikrometra długości, to znaczy, że jest 10 do 20 razy większy od typowych wirusów.
1: Taki wielki byk?
0: To jest taki bydlak, fitowirus. Jakieś 30 tysięcy lat spędził w wiecznej zmarzlinie.
1: Czyli co, powtarzamy zabawę z COVID-em i świeceniem światła łokciem, czy?
0: Tak, ale bez Polski.
1: O,
0: bo podobno jak fitowirusowi naszą służbę zdrowia pokazali, to stwierdził, że jemu się nie chce u nas robić, że nie będzie.
2: Dzień dobry. Szkoda dnia. RMF FM.

0: jest właśnie najlepsza muzyka. Dead Yankee, Con Calma w RMF FM, a na zegarach mamy godzinę 6:00. Co to oznacza? To oznacza oczywiście fakty w RMF FM. Ewa Kwaśnie, Tomasz Weryński w studiu. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. A na początek ważna informacja z drogi numer 25 w Wielkopolsce.
2: Samochód osobowy potrącił śmiertelnie rowerzystę na trasie Międzybórz-Chojnik.
1: Dziś protest nauczycieli i pracowników oświaty z ZNP przed kancelarią premiera.
2: Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie.
1: Amerykanie uderzyli w irańskie wyrzutnie rakiet.
2: Teheran w odwecie ostrzelał siły USA w Jordanii.
1: A w Gdańsku blisko sensacji?
2: Polscy koszykarze postawili się mistrzom świata. Samochód osobowy śmiertelnie potrącił rowerzystę na drodze krajowej 25 w Pawłowie w Wielkopolsce.
1: To odcinek Międzybórz-Chojnik. Trasa jest tam zablokowana, a policja kieruje na objazd. Za niespełna 5 godzin o 11:00 przed kancelarią premiera rozpocznie się protest nauczycieli i pracowników oświaty z ZNP.
2: Czują się oszukani przez rząd, bo złożony przez nich projekt dotyczący podwyżek utknął w Sejmie. Czego konkretnie żądają nauczyciele, o tym nasz reporter Michał Radkowski.
3: Chodzi o skalę podwyżek. Nauczyciele domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się zgodzić rząd, choć nauczyciele przypominają, że wcześniej obiecała im to obecna większość sejmowa.
4: Chcemy przypomnieć politykom, rząd i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom, i tych obietnic do dzisiaj, a minęły już ponad 2 lata, nie dotrzymali.
3: Mówi Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest. Jedyne podwyżki, na które mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji, a to ich zupełnie nie satysfakcjonuje. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje.
1: Jak podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej tylko o 502 zł.
2: To był jeden z najbardziej krwawych epizodów rzezi wołyńskiej.
1: 30 sierpnia 1943 roku oddziały UPA wymordowały ponad 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej.
2: Wczoraj na cmentarzu w Ostrówkach odbyły się uroczystości pogrzebowe ofiar tamtego dnia.
5: Dzisiaj grzebiemy te szczątki, które odnaleziono ostatnio, 55 osób.
6: Które to są miejsca, w których pracowaliście teraz i gdzie znaleźliście te szczątki?
5: Najwięcej w dole, nazywamy to Ustrażyca, na Woli Ostrowieckiej 48 osób, w tym 23 dzieci.
7: Ukraińcy po drabinie nawet tym okienkiem wyrzucili granat i ja widziałam, jak ten granat kręcił się dookoła, ale przecież było tak wszystko jedno wtedy, co się ze mną stanie, bo byłam taka, no bo wiedziałam, że ojciec nie żyje. No i to bałam się tego przerzucenia na drugą stronę tym okienkiem okrągłym. Ja się tak skoncentrowałam, oczy mocno zamknęłam, że to jakoś się nie przestraszyłam. Dopiero jak się znalazłam na ziemi, poczułam, że jest bardzo mokro, zimno mi się zrobiło.
1: Z doktorem Leonem Popkiem z IPN-u oraz z ocalałą z rzezi wołyńskiej panią Teodorą rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Dziś w Późnikach w obwodzie tarnopolskim rozpoczynają się kolejne prace.
8: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus.
1: Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Informuje o poranku nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
9: Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu. Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że wszystkie miny zostały zdetonowane lub usunięte z wód międzynarodowych cieśniny Ormus, a Iranowi powiedziano, że każdy statek lub łódź umieszczająca nowe miny zostanie zniszczony. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Biało-czerwoni koszykarze o krok od sprawienia dużej niespodzianki.
1: Przy wsparciu ponad 10 tysięcy fanów postawili się Niemcom w eliminacjach Mistrzostw Świata.
2: Nasi rywale, obrońcy tytułu, no i dodatkowo też Mistrzowie Europy, wygrali dopiero po dogrywce 96-94. Wcześniej Polacy odrobili 15-punktową stratę.
10: Dogrywka z Mistrzami Świata, Mistrzami Europy, no zagraliśmy naprawdę świetne zawody, cała drużyna, poświęcenie, walka, determinacja do samego końca. To też pokazuje, że my nie jesteśmy dużo gorsi niż Mistrzowie Świata i że możemy rywalizować z najlepszymi.
1: Komentował w Gdańsku koszykarz Michał Sokołowski.
2: Dla Polaków to była dopiero pierwsza porażka w eliminacjach Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Katarze.
1: A za pół godziny pierwsze dziś fakty sportowe RMF FM o poranku. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Jak się ubrać? Na pewno się zastanawiacie. Przede wszystkim ładnie.
14: No i też to się przydaje rzeczywiście.
13: No i ciepło. Teraz na termometrach tak 14-17 stopni. Potem będzie troszeczkę cieplej.
14: Tylko
13: no,
14: tak?
13: No nie, to tak 25, nawet 27 kresek. Czyli 33 w Rzeszowie. To
14: no właśnie,
13: ładnie
14: nie
13: lekko.
14: Nie przesadzamy z tym i mamy świadomość tego, że będziemy wracać w upale, na przykład na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w województwie mazowieckim.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Czyli ubierzcie się.
12: Prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Czyli ubierzcie się na cebulkę, tak żeby się w ciągu dnia, jak będzie rosła temperatura, żeby się rozbierać.
14: 6 minut po godzinie 6 podglądamy teraz zagraniczne telewizje informacyjne. Donald Trump mówi, że miał rozmowę z Putinem.
13: No.
14: O tym już za chwilę we Wstawaj Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz.
13: Przemysław Skowron, dzień dobry.

0: Maroon 5
1: i Christina Aguilera w RMF FM. Zawsze dostajecie najlepszą muzykę o poranku, żeby łatwiej się z nami wstawało, bo po to nas macie po prostu.
2: 13 minut po godzinie 6 właśnie podglądam tutaj telewizję informacyjną i właśnie leci Donald Trump. Mówi, że miał dobrą rozmowę z Putinem.
1: Aha.
2: I że Putin mu powiedział, że nie będzie atakował NATO i Trump mówi, że on mu wierzy.
1: A to tak mu powiedział?
2: No.
1: A nie, to na pewno, nie, to nie ma tematu w ogóle.
2: Znaczy, pytanie, po co w takim razie te samoloty ze Stanów ściągamy, skoro...
1: To jest po to, żeby je pokazywać na festynach za pieniądze.
2: Aha.
1: Wiesz, to niech się trochę zwróci jednak.
3: Wstawaj, szkoda dnia z RMF FM.
2: A za moment u nas... Czy dzieciom służą wakacje? Są nowe wyniki badań. To już za moment.

0: Tumbling in. W RMF FM wstawa i szkoda dnia. Naukowcy wzięli pod lupę wakacje i według ich badań wakacje nie służą dzieciom.
1: Okropieństwo.
0: Do szkoły wracają z dodatkowymi kilogramami, bo więcej czasu spędzają przed telewizorami i smartfonami. Posiłki nie są tak regularne jak w roku szkolnym.
1: Słuchajcie, to może to i dobrze, że te wakacje się kończą. To dobrze, bo to przede wszystkim dzieci szkoda.

0: dla tych, którzy w drodze do pracy. Ewa Farna w RMF FM. Za moment o 6.30 fakty. Czy Islandia wejdzie do Unii Europejskiej? Są wyniki referendum. Pani premier zabrała głos. Szczegóły już za moment.
1: Reklama.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: 6.30, przed nami pora na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
14: Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach paliw. Od jutra wraca 23% stawka podatku VAT. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego od 60 do 90 groszy na litrze.
13: Pakiet ceny paliwa niżej zaczął ponownie obowiązywać 17 sierpnia. Pierwsze o poranku wydanie faktów ekonomicznych po 7.30.
14: Sprawa dalszych negocjacji z Unią Europejską nie będzie kontynuowana. To naturalny bieg wydarzeń, skomentował przegrane referendum premier Islandii Kristrún Frostadottir.
13: Po zliczeniu wszystkich głosów wiadomo, że niespełna 53% Islandczyków sprzeciwiło się wznowieniu rozmów z Brukselą na temat członkostwa we wspólnocie. W Reykjaviku był nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
14: Benjaminie, co jeszcze mówiła szefowa islandzkiego rządu?
15: Kristrún Frostadottir skontaktowała się z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Unia Europejska jest świadoma, że nadal istnieje potrzeba utrzymania silnych relacji, podkreśliła. W sobotnim referendum 118 tysięcy Islandczyków opowiedziało się za niewznawianiem rozmów z Unią Europejską. Zadecydowały o tym głosy spoza stolicy kraju, Reykjaviku. Zgodnie z zapowiedzią islandzkiego rządu, propozycja wznowienia negocjacji z Unią Europejską nie będzie podnoszona do końca kadencji parlamentu, czyli 2028 roku. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
13: A już za moment fakty sportowe RMF FM.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Minimalna porażka polskich koszykarzy z mistrzami świata i Europy. Biało-czerwoni w Ergo Arenie w meczu eliminacji mundialu przegrali z Niemcami po dogrywce 94-96.
14: Basket otwiera pierwszy poranku fakty sportowe RMF FM. Na linii Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Wojtku, emocji i zaciętej walki w tym meczu nie brakowało.
17: No, szczególnie w czwartej kwarcie, w której biało-czerwoni odrobili sporą stratę. Doprowadzili do remisu 83-83 i ostatecznie do dogrywki. W niej gra toczyła się właściwie punkt za punkt, mimo osłabień w naszym zespole, które były spowodowane karami. Niemcy ostatecznie wygrali dzięki dwóm rzutom wolnym wykorzystanym przez Schroedera. Nasza kadra znów jednak pokazała, że jest w stanie walczyć z najlepszymi na świecie.
18: Mistrzami świata nie ma innego meczu. Musimy albo charakterem, albo nie. Jak wiemy, że oni są naprawdę utalentowani i myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną.
17: Mówił Igor Milicic Junior. Kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Polscy koszykarze rozegrają w listopadzie w Gliwicach z Chorwacją. Po raz 12 polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera, pokonując Słowenię, USA, a wczoraj Francję. W krakowskiej Tauro na arenie turniej przez cały weekend śledził Cezary Dziwiszek. Czarku, który z naszych siatkarzy zasługuje na wyróżnienie po memoriale?
1: Dzień dobry, szczególnie wyróżnię MVP Bartłomieja Bołądzia, Kamilę Semeniuka i nasz środek Jakub Iszak, Nowak, Majszak. Blok działał świetnie, ale pamiętajmy, impreza sezonu dopiero przed nami.
8: Czy wszystko jest dobrze, to pozostaje tylko wyłącznie skupić się na treningu, także myślę, że ta optymalna forma przyjdzie na najważniejsze momenty w nadchodzącym turnieju.
1: Mówił Kevin Sasak, dorzuca jeszcze jeden plus, kontuzjowany Bartłomiej Namański lada chwila ma być gotowy do gry. Być może już w sobotę na sparing z Finlandią w Gdańsku, a na pewno na Mistrzostwa Europy, które za nieco ponad tydzień.
17: A na koniec jeszcze kajakarstwo. Trzy medale to dorobek naszej reprezentacji w zakończonych wczoraj Mistrzostwach Świata rozgrywanych na poznańskiej Malcie. W niedzielę ostatni krążek i to ten z najcenniejszego kruszcu dołożył Aleks Borucki w kajakowej jedynce na 500 metrów. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: wyobraź sobie. Jedziesz do pracy. Może masz gorszy dzień. Może no. przeżywasz to, że jest poniedziałek. A tu ci leci Mam Talent. Normalnie Kasperczyk, Vito Bambino w RMF FM. Może być tego, dobrze.
1: Do tego masz jeszcze Skowrona i Tomkowicza i ci powiedzą, co się dzieje w świecie. Tu mam historię, to może być ważne. Zdrowie, rzecz najważniejsza. Kaliski Szpital Wojewódzki zamknął 25 rok na minusie. 28 milionów złotych.
0: Okay.
1: I w tym samym roku 16 lekarzy tamtejszych wzięło łącznie 27 milionów złotych pensji.
0: No ale co, to jest wina lekarzy, że zarabiają? Przecież płacą im, to zarabiają.
1: Ależ dokładnie, oczywiście, że tak. Ja też nie wiem, w czym afera. Trzeba było zostać lekarzem, a nie iść na łatwiznę i zostawać pacjentem.
0: Tak, ludzie zostali pacjentami i narzekają. To ludzie, no nie bądźcie ludźmi.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Wszystko, czego dziś chcesz.
5: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcesz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Brzmi dobry poradnik.

0: reklama.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
9: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
10: Brzydka, za to niesympatyczna.
8: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
11: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
12: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
0: Po reklamie.
13: Dzięki RMF FM, dzięki faktom. Wiecie, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie. Fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Beryński.
14: Po wakacjach Sejm szykuje się do wznowienia pracy.
15: Przed nami gorący polityczny tydzień, a czego możemy się spodziewać, to wyjaśni reporter RMF FM.
14: W faktach o 7:00 także problem z syrenami alarmowymi na Lubelszczyźnie.
16: Do wypadku tak, jak jadą, wszystko słychać, ale syren alarmowych nie słyszałam.
15: Co z telefonami w szkołach?
14: Posłuchajcie, co zmieni się od jutra.
15: W tym tygodniu rusza pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. Zacznie się w najbliższą środę.
14: Według zapowiedzi czeka nas gorący polityczny wrzesień.
15: O poranku w naszym warszawskim studiu zameldował się reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
17: Dzień dobry.
15: Witamy.
14: Witaj, Kacprze. Temat numer jeden na Wiejskiej?
17: Zdecydowanie kryptowaluty i afera związana z Zonda Krypto. Już w tym tygodniu koalicja rządowa po raz kolejny spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach, licząc na wsparcie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To nie jedyne w tym tygodniu spięcie na linii Pałac Prezydencki. Koalicja rządowa, Sejm będzie próbował odrzucić też weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Oprócz tego we wrześniu posłowie zdecydują, czy Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości co do tej kandydatury są przecież w samej koalicji rządowej. Większość stoi więc pod znakiem zapytania. Polityka to też oczywiście różnego rodzaju stołki, a o jednym w najbliższym czasie będzie głośno. Chodzi o stanowisko wicemarszałka Sejmu. Wakat jest jeden, a chętnych trzech. Swojego kandydata ma PiS, ale swoich zgłoszą także Rozwój Plus i Unia Centrum. Wrzesień przy Wiejskiej politycznie zapowiada się więc bardzo gorący.
18: Aktualny obraz faktów.
14: I teraz problem z syrenami alarmowymi na Lubelszczyźnie.
15: W przygranicznym regionie, w którym znajdowało się już rosyjskie drony, miesiąc temu eksplodowała rakieta. Jest około 30 gmin, w których nie ma syreny zdolnej do nadania 3-minutowego modulowanego alarmu.
14: Problem dotyczy m.in. Janowa Lubelskiego. W mieście nie słychać syreny, bo znajduje się ona na nowym budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej, stojącym w szczerym polu poza miastem.
19: Nie słyszałam.
20: Nie słyszałam w ogóle.
21: Nigdy.
20: Nie, nigdy.
21: Nie słychać.
20: Ja się
16: miasta mieszkam i nie słyszałam. Do wypadku tak, jak jadą, wszystko słychać, ale syren alarmowych nie słyszałam.
10: Mieszkam tutaj niedaleko.
19: I tutaj ten sygnał nie dochodzi?
10: Chyba nie.
16: Słabo, bo to jednak jest odległość tam z Borownicy. Kiedyś było dobrze, bo było w mieście, a teraz...
19: Syrena nowoczesna, ale daleko.
16: Nowoczesna, ale daleko.
10: Powinna być umieszczona w kilku częściach, tam na końcu, na środku i na początku miasta.
15: Usłyszał w Janowie Lubelskim reporter RMF FM Dominik Smaga.
14: Co na ten temat mówi wojewoda lubelski? O tym w kolejnych porannych faktach RMF FM.
15: Czy Polska powinna zabiegać o udział w programie Nuclear Sharing?
14: Już za chwilę Piotr Salak zapytał to w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24 Jacka Siewierę, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
15: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
14: Od 1 września, czyli od jutra, zacznie obowiązywać zakaz korzystania przez uczniów podstawówek z telefonów komórkowych.
15: Będą od niego jednak wyjątki, a jakie? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
20: Jeśli zgodę wyrazi nauczyciel, a korzystanie z urządzenia służy realizacji programu nauczania, sprawdzeniu wiedzy albo kontaktowi z rodzicem w nagłej sytuacji. O zgodę na używanie telefonu można wystąpić do dyrektora, na przykład ze względu na stan zdrowia. Z telefonów można korzystać w przypadku zagrożenia życia, zdrowia albo mienia. Szkoła może zorganizować miejsce do przechowywania urządzeń, ale szczegółowe rozwiązania mają być ustalane w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami po zasięgnięciu opinii uczniów. Jeśli uczeń zakaz złamie, musi się liczyć m.in. z obniżeniem oceny z zachowania albo karą statutową.
15: W kalendarzu 31 sierpnia, no, czas wracać do szkoły.
14: Większość z nas ma za sobą też urlop.
21: Byliśmy we Włoszech w czerwcu, także udały nam się wakacje. A wszystkim Łódź, teraz jeszcze w góry jedziemy we wrześniu, ale generalnie w Łodzi tutaj spędzaliśmy wakacje.
22: Udało się do Kołobrzegu pojechać na tydzień. Od soboty do soboty byliśmy w Kołobrzegu. Akurat pogoda była piękna, także udało nam się, trafiło się.
23: Jakie te wakacje były dla ciebie?
24: Były dobre.
23: A dlaczego były dobre?
24: Tylko powodu, że tam było trochę fajnie.
14: Usłyszała w Łodzi reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
15: A wy już po urlopie, czy może przed? Dajcie znać. Nasz adres fakty@rmf.fm.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: No i co tam w pogodzie? Ważna informacja jest taka, że jeśli jesteście na Podkarpaciu, wybieracie się teraz do pracy, to weźcie sobie, nie wiem, do torby krótkie spodenki, koszulkę z krótkim rękawem, bo będzie tam gorąco, nawet 33-35 stopni.
15: Ale weźcie też ze sobą parasolkę albo jakąś taką kapotkę, bo dzisiaj może pokropić przelotnie, bo przelotnie, ale jednak, a chodzi o to, żebyście nie zmokli.
13: To jest to. 4 minuty po godzinie 7. Wstawaj, szkoda dnia. Komaga, powiesz coś, czy cię nie słychać?
25: Jestem.
13: Co jest?
25: No czekałem, nie wiedziałem, zapomniałem, jak to się robi.
13: Obratowski,
26: no, otwiera się usta i się mówi, nie?
25: Czyli do gąbki, tak? Głównie.
26: Do gąbki.
25: Witam serdecznie, niezmiernie się cieszę, że dołączam i wracam. I jak to mówią Grecy, siga, siga, powolutku, powolutku, ale jak przyspieszyć, to tylko z ekipą wstawaj, szkoda dnia.
13: I jest pełen skład. Tomkowicz, Skowron, Olbratowski, Kałamaga. Zaczynamy. Dzień dobry.

0: Rihanna, co tak krzyczysz, jeszcze ludzi pobudzisz? 12 minut po godzinie 7.
1: Jutro do szkoły dopiero. Dzisiaj jeszcze laba.
2: Słuchajcie, ja mam temat naszych faktów. Syren alarmowych nie słychać. Jest wiele gmin, w których w ogóle nie ma syreny zdolnej do nadania 3-minutowego modulowanego alarmu. No to jest problem.
1: No to przepraszam najmocniej. No. Powinien być taki przepis, że każdy, kto słyszy syrenę, sam musi zaraz zrobić syrenę i zawyć. A inni, jak to usłyszą, to też muszą zawyć.
3: No spróbujcie teraz na przykład.
0: Łańcuch wycia.
2: Tak. Wycia.
0: I jak to będzie, to będziemy mogli w końcu powiedzieć, że Polska jest gotowa.
1: Tak. Jedna uwaga, jeśli pojawią się wokół was marynarze, to znaczy, że za dobrze robicie syrenę.
2: Temat wróci za faktach RMF FM. Słuchajcie razem z nami.
4: Reklama.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: O reklamie.
5: Ekipa RMF FM mówi ci dzień dobry.
0: Dzień dobry, kwadrans po siódmej.

0: czego zawsze w życiu mi brak. No w tym momencie na przykład syren alarmowych. Widać, że ten temat was poruszył. Znaczy, temat syren alarmowych, a raczej ich braku. Piszecie pod 3322. To co, Rosja ma nas zaatakować? Ponoć kwestia nie lada miesięcy, czy nawet tygodni, a my nic schronów nie budujemy, a nawet syren nie ma.
1: Słuchajcie, ale też taka syrena to przez 3 minuty wyje. No. To jest straszny hałas. To są 3 minuty stresu, wiesz. A potem czekasz na uderzenie, na rakiety.
2: No, no,
1: to jest...
2: Dzieci się budzą, staruszkowie wypadają z wózków.
1: Czy tam okropne,
3: to może to i dobrze, że nie mamy tych syren. Bo to wiecie, człowiek usłyszy, że syrena wyje, rzuca wszystko, samemu mu się chce wyjść. A tak przynajmniej spokojnie dokończysz, co zacząłeś robić.
0: To, nawet jakby atomówką kto pierdyknął, to pygi po bólu, to człowiek nawet nie będzie wiedział.
4: Wstawaj, szkoda dnia. RMFFM.
0: Dobrą linię ma nasza partia. Czy coś.

0: Monday Morning. W RMF FM 26 minut po godzinie 7. Cały czas jesteśmy w kontakcie z wami. 12,2 miliony, telefon dzwoni, odbieramy. Halo, co
1: halo
0: tam?
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie, będzie dzisiaj felieton Tomka, bo u nas na firmie chcemy zrobić sobie przerwę. Po takim długim czasie go nie było słychać. Fajnie by było, gdyby dzisiaj się zjawił.
1: Jasna, skąd dzwonisz w ogóle?
2: Z Żalna, koło stolicy Borów Tucholskich.
1: Mam tam wujka.
3: Malutek, zrobisz im przerwę?
4: No czemu nie?
0: Dobrze, czyli felieton dzisiaj wraca, ale wcześniej fakty i fakty ekonomiczne, w nich między innymi co z cenami paliw.
5: Ogłoszenie RMF FM.
6: Niejedna w początkach roku 1878 nie dwie, gdyby nie zawiadował. A trzy lalki namieszane na rynku. Seweryn czyta lalkę już we wrześniu w RMF FM.
7: Mama szczęście.
5: Reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
6: Zmieniały się trendy.
7: Ale jedno pozostało niezmienne.
5: To wy wybieracie największe hity.
8: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. Codziennie po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty w RMF FM, jest 7:30.
3: Jedna osoba zginęła w pożarze na gdańskiej Zaspie, informują strażacy.
4: Ogień pojawił się o poranku w mieszkaniu na 10 piętrze w jednym z bloków przy ulicy Startowej. Konieczna była ewakuacja 30 osób.
3: Pożar już się nie rozprzestrzenia, praca strażaków skupia się na wietrzeniu pomieszczeń. Zmiany drogowe w centrum Katowic. Chodzi o przejazdy pod wiaduktami kolejowymi, które są przebudowywane. Marcin Buczek teraz w faktach.
5: Jestem.
4: Witamy się. Marcinie, zacznijmy od dobrej wiadomości, czyli wiaduktu nad ulicą Mikołowską.
5: To samo centrum miasta, no i tam już teraz można przejechać i to w obu kierunkach, no a to oznacza także przywrócenie ruchu sprzed przebudowy na pobliskim skrzyżowaniu.
3: A gdzie jeszcze będą zmiany?
5: To też jest dobra wiadomość, bo od jutra z kolei ma być przywrócony ruch na ulicy Damrota, to niedaleko od Mikołowskiej. Remont wiaduktu będzie tam trwał dalej, ale nie powinno to już wpływać na ruch drogowy. No i na koniec gorsza wiadomość, bo także od jutra zamknięty zostaje z kolei przejazd, jak i przejście dla pieszych na ulicy Francuskiej i od jutra będą tam również wprowadzone objazdy.
4: Już za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM.
3: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były premier Mateusz Morawiecki.
4: Padną pytania m.in. o zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
3: W kogo ta afera uderza najbardziej? Odpowiedź po 8 w RMF FM.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: Na które zaprasza już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Ostatni poranek wakacji i ostatni dzień obniżonych przez pakiet CPN cen paliw. Niestety, już od jutra będzie wyraźnie drożej, co najmniej o kilkadziesiąt groszy. Czasem nawet o prawie złotówkę za każdy litr.
8: W zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą wzrosnąć minimalnie 60 groszy. Maksymalnie 90 groszy na litrze.
7: Wylicza analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. Szczególnie duże mogą być zmiany na stacjach w strategicznych dla kierowców miejscach, na przykład przy autostradach i drogach ekspresowych. Szybko licząc, różnica w zatankowaniu pełnego baku dziś, a jutro spokojnie może sięgnąć nawet 50 zł. A propos złotych, nasza waluta nie ma ostatnio najlepszego czasu. To też będzie mieć przełożenie na koszty tankowania. O poranku euro kosztuje 4,34 zł. Dolar 3,74, frank szwajcarski 4,63, funt brytyjski 5,07 zł. Od stuleci doskonałą walutą pozostaje ziemia. Właścicielom działek przypominamy, to ostatni dzień, by wnioskować się o decyzję o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. Teoretycznie do dziś gminy mają czas na uchwalenie planów ogólnych i to zgodnie z nimi będzie zapadać decyzja, co można wybudować na danej działce. Na przykład, czy będzie to dom. Do tej pory właściciel działki mógł ubiegać się o tak zwaną WZ-kę, czyli warunki zabudowy, a teraz ta opcja zostanie mocno ograniczona. Dlatego w wielu urzędach z pewnością napotkacie dziś kolejki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ten dzień kiedyś musiał nadejść. Ostatni dzień wakacyjnych sejfów.
1: Ostatnia szansa, żeby w te wakacje wygrać 1 000 000 złotych, bo żegnamy dzisiaj wakacyjne sejfy na bogate i uwaga, dzisiaj w RMF FM wygra aż 101 osób.
2: Jeszcze raz.
3: Przepraszam, jeszcze raz. No właśnie jeszcze raz, bo czy ja dobrze
2: usłyszałem? Już ci tłumaczę, tak. Poza finałem z sejfami dodatkowo aż 100 osób wygrywa dziś ekstra kasę.
1: Wow. Czyli wchodzicie do gry tak jak zawsze, wysyłacie hasło RMF SMS-em pod 7474 lub gracie na www.rmf.fm. Tam są bonusy. I grając o 1 000 000 złotych, gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody.
2: I to jest najlepsze, bo wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród.
1: No bo to się dzieje teraz. Wysyłasz SMS-a, logujesz się na www.rmf.fm, ciach i sprawdzasz w tej samej sekundzie, czy coś wygrałeś, czy nie, jak to wszystko wygląda.
3: Czy ja mogę jakoś pomóc tym 101 osobom?
2: Możesz uruchomić ten zegar.
3: Dobra, to ja uruchamiam zegar, bo przez najbliższe 10 minut każde wejście do gry będzie mnożone razy 1101.
2: Dobra, bo 101 osób wygra, tak, dobra, plus 1000 w prezencie od Koła Magii, dobra.
1: To jest tak zwany powakacyjny mnożnik opalonego Koła Magii, weźcie to, wykorzystajcie.
3: I wydaje mi się, że to te nagrody to nie musi być piórnik, tam będzie coś ciekawego.
0: Tam po prostu będzie kasa.
2: 1101 szans, jeszcze tylko przez 9 minut.
0: Wejdźcie do gry właśnie teraz. Zagrajcie o swoje marzenia. RMF wyślijcie pod 7474.

0: Disco Machine. Za chwilę pierwszy felieton Tomasza Olbratowskiego po wakacjach.
1: Wspaniała historia.
2: Potwierdzam.
1: Tymczasem to jest ważna historia. Zapytano Polaków, czy czują luz finansowy. Aha. I uwaga, tylko 12% badanych. 12% z nas deklaruje, że zarobki pozwalają żyć komfortowo i bez większego problemu finansować większe wydatki.
0: Tylko 12%? 12%? No. Czekaj, czyli jak nas jest tutaj czterech, to no. Finansowy luz czuje mniej więcej połowa jednego z nas.
3: Tak. Ale nie, no czekaj, reszta nas to jest 80%, 88% nas też czuje luz finansowy, tyle że w portfelu.
4: Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Chcę rzucić palenia.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
17: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: No i jest, mamy go. Jeden, jedyny, piękny.
3: Ta. Koszula w hawajska koszula jeansowa.
2: Prawie. Prawie jeansowa.
0: Hawajska koszula, tylko bez wzorów.
2: Tak jest.
1: Ale proszę Państwa, dwa słowa.
2: Bez napisów.
1: Dwa słowa. Tomasz Olbratowski.
2: Wakacje minęły. To jest dość zgrabny, słowny początek nowego sezonu, prawda? Nikt się nie przywali, że to nieprawda, bo minęły. Wakacje stały się dla wielu, dla mnie, okazją do pielęgnowania godnej sztuki lenistwa. Lenistwo jest ważne. To ono pchnęło rozwój naszej cywilizacji w przód. Tak w skrócie. Najpierw człowiek latał z maczugą za zwierzętami, ale niektórym się nie chciało i wymyślił włócznie. Rzucasz i nie biegasz. Ci, którym się nie chciało rzucać, bo to męczące, wynaleźli łuki. Ale ktoś leniwy wpadł na pomysł, po co biegać, rzucać i strzelać, jak można hodować zwierzęta i rośliny w jednym miejscu. Nie wszystkim chciało się hodować i uprawiać, wymyślili z lenistwa, że po co się męczyć, lepiej chwycić za maczugę i napadać i grabić tych, co sieją i hodują. I to jest w tym momencie mniej więcej nasz cywilizacyjny stan mentalny, prawda? Patrz, Putin czy Trump. Jak mówię, lenistwo jest ważne. Jako przodujący leń Rzeczpospolitej zamierzałem z innymi leniami propagować ideę lenistwa w szerszym społeczeństwie, żeby sztuka lenistwa nie zanikła. Organizować kursy praktycznego lenistwa, szkolenia teoretyczne o znaczeniu lenistwa w życiu człowieka, warsztaty z wnitrężenia czasu, z siedzenia z założonymi rękami, nie wiem, produkować paletki do zbijania bąków, dawać dyplomy lesera pierwszego

0: Jeszcze przed faktami o 8:00 jedna sprawa. Paweł Zalewski z Ministerstwa Obrony Narodowej mówił ostatnio, że nie chcemy broni atomowej w Polsce. Potem minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że chcemy, a pani wiceminister MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi, że nie wie.
1: Nie wie.
2: To jest celowy zamęt i pozorny bajzel. Tak. Chodzi o to, żeby zmylić Putina. Połowa rosyjskich analityków próbuje ustalić, o co nam chodzi. My zresztą też.
3: Temat bezpieczeństwa na pewno wróci w porannej rozmowie Tomasza Terlikowskiego.
0: Po 8:00 gościem będzie były premier Mateusz Morawiecki. Bądźcie z nami.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Cieszę się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Po reklamie.
3: Nasze radiowe zegary pokazują, że to już prawie 8:00, a skoro tak, skoro taka godzina, to pora na fakty w RMF FM.
0: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Bryński.
3: Mamy ostatni dzień sierpnia i ostatni dzień obowiązywania programu CPN.
12: Czyli od jutra na stacjach droższe paliwo.
3: A co przyniesie nam najbliższy czas w polityce?
13: Sprawa zonda krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą grozę.
12: Pytania dotyczące tej afery na pewno padną w pierwszej po wakacjach porannej rozmowie w RMF FM.
3: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były premier Mateusz Morawiecki. Taniej już było.
12: Dziś na stacjach ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Od jutra stawka VAT na paliwa wraca do poziomu 23%.
3: O poranku na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
12: Witamy cię, Kacprze. Wzmożony ruch przy dystrybutorach?
14: O tej porze kolejek na stacjach nie ma. Dystrybutory pracują w standardowy sposób. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, tankowali dziś rano rutynowo, a nie ze względu na zakończenie programu CPN.
15: Widzę, że pan tankuje samochód. Korzysta pan ostatni dzień z tego programu CPN.
16: No nie, bo tylko dotankowuję do pełna.
17: Tak, pamiętam, ale ja niestety muszę tankować dość często do pełna ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, także dzisiejszy dzień po prostu akurat przypadek.
15: Liczy pan, że na przykład rząd zmieni zdanie i jeszcze we wrześniu przedłuży ten pakiet, czy raczej próżno na to liczyć?
17: Nie ukrywam, że chciałbym, oczywiście.
14: Na stacji przy ulicy Czerniakowskiej, gdzie się teraz znajduję, za litr benzyny musimy zapłacić 6 zł i 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7 zł i 31 groszy. Jutro ceny będą wyższe o 60 do nawet 90 groszy na litrze.
3: A z końcem wakacji zaczyna się też sezon polityczny.
12: Na pierwszym miejscu po obu stronach sceny politycznej rozliczanie afer, a zwłaszcza przełom w sprawie giełdy kryptowalut, z aresztowaniem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: W studiu Tomasz Skory. Tomku, co jeszcze przyniesie najbliższy czas w polityce?
18: Na tym, że na pierwszym planie pozostanie afera kryptowalut, mamy wręcz gwarancję premiera.
13: Sprawa zonda krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą grozę. Nie mamy żadnych wątpliwości, że ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniony. wyjaśniany i że dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy.
18: Mówił Donald Tusk, a minister Żurek już tydzień temu wymienił wprost zamieszane w sprawę osoby, które powinny się teraz spodziewać kłopotów. Za miesiąc sąd ma zdecydować o wydaniu lub nie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, a do Sejmu trafi może w końcu poprawiony wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. I taki jest krajobraz afer, niewiele na ponad rok do wyborów. Rządzący wiedzą, że żeby na czas osiągnąć jakieś efekty, muszą teraz przyspieszyć. I to się właśnie dzieje.
1: 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej kończył się strajk, który otworzył drogę do powstania Solidarności i pokojowych przemian w Polsce.
12: Dziś przy historycznej bramie nr 2 Gdańsk ponownie będzie przypominał wydarzenia z 31 sierpnia 1980 roku.
19: Proponuję podpisać projekt komunikatu.
20: Proponuję zrobić 10 minut przerwy.
19: Nie, dobrze. Proponował, my go nie opublikujemy przecież. Proponuję zakończyć tego rodzaju pracę. Jest komunikat uzgodniony.
1: Dziś w Faktach RMF FM nie tylko archiwalne rozmowy.
12: Nasz wóz satelitarny zaparkuje zaraz obok historycznej bramy nr 2 i Europejskiego Centrum Solidarności.
21: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość.
12: Dzień dobry, witamy panów.
22: Dzień dobry, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier. Witam, panie premierze.
23: Dzień dobry.
22: Panie premierze, pana grozę, tak jak premiera Donalda Tuska, też budzi afera Zonda Krypto?
23: Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera i dlatego mam tutaj ze sobą w studiu uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku i to będzie taki test dla liderów.
22: No właśnie, o to się chciałem zapytać.
23: To taki test dla liderów polskiej klasy politycznej.
22: Ale pytanie, czy rzeczywiście premier Donald Tusk się z panem zgodzi? To znaczy pana zdaniem, panie premierze?
23: Mam nadzieję, jeżeli będzie będzie chciał wyjaśnić naprawdę, to poprze tę uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej. Przecież to jest uchwała, która ma wyjaśnić wszystko od 2019 roku, czyli łącznie z całą kadencją, kiedy ja byłem premierem.
22: Tutaj pan się niczego nie obawia?
23: Ja się absolutnie niczego nie obawiam.
22: Ja czytam na
23: wręcz
22: przykład...
23: przeciwnie. Uważam, że tutaj to jest bardzo dobry test dla wszystkich liderów politycznych, czy się podpiszą pod powołaniem uchwały o Komisji Śledczej.
22: A rozmawiał pan z jakimiś
23: jeszcze
22: liderami?
23: Jeszcze z liderami nie rozmawiałem, bo właśnie dzisiaj wychodzimy z tą uchwałą, zgodnie z moimi zapowiedziami z końcówki zeszłego tygodnia.
22: Ale nawet nieoficjalnie, z nikim? Kogo
23: przez
22: pan...
23: Przez weekend przepracowaliśmy, wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba, jest tutaj wszystko przygotowane i zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, panów prezesów Bosaka i Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu Komisji Śledczej.
22: A liderów PiS pan zaprasza?
23: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
22: A wierzy
23: wszystkich.
22: Pan w to? Wielkiej wiary to chyba wymaga, żeby wierzyć, że PiS się podpisze pod tą uchwałą.
23: Mam nadzieję, że się podpisze, bo jestem przekonany, że podstawowe pytanie, panie redaktorze, szanowni państwo, które tutaj powinniśmy zadawać, jest następujące. Dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Czy, albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać i musi to paść tutaj na tej antenie, czy był ktoś, kto może powstrzymywał służby specjalne przed tym, żeby ostrzegały obywateli przed ryzykami związanymi z tą aferą, z tą oszukańczą machiną
22: Zonda Krypto? Ale pan doskonale wie, że Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że on ostrzegał dla odmiary polityków PiS, żeby nie wierzyli ani Kralowi, ani byłemu oficerowi służb specjalnych.
23: Ale kto rządził, panie redaktorze, od 3 lat? Kto miał wiedzę od roku, bo wiemy, że 11 września było spotkanie u UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z ABW, podczas którego to spotkania pracownicy UOKiK-u przestrzegali ABW przed Zonda Krypto. Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
22: No dobrze, ale pytanie do pana, ale pan również sugerował, że i PiS ma się czego obawiać. To no, tak został odczytany pana tweet dotyczący prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
23: To jest dzisiaj drugorzędne. Najważniejsze pytanie to jest, kiedy się dowiedzieli, co zrobią, żeby Polacy dostali z powrotem swoje oszczędności. To są pytania, na których się dzisiaj skupmy, bo to jest niebywały skandal, że co najmniej od późnego lata zeszłego roku, czyli równo rok temu, co najmniej, podkreślam, służby wiedziały o oszukańczym mechanizmie, o piramidzie Ponziego, czyli o schemacie Ponziego zonda krypto i nie ostrzegły obywateli, to ja, nie wiedząc o tym, ale widząc, co się święci, w różnych wywiadach przestrzegałem w Polsacie, w RMF-ie zresztą wcześniej, porównywałem zonda krypto do Amber Gold.
22: No dobrze, ale nie koledzy mając z tej wiedzy, pana nie posłuchali.
23: Nie mając tej wiedzy, ponieważ nie dostawałem żadnych informacji ze służb specjalnych, rzecz jasna.
22: Pan nie miał wiedzy, ale ostrzegał pan. To dlaczego koledzy z PiS-u pana nie posłuchali? Dlaczego choćby poseł Moskal fotografował się z Kralem? Dlaczego?
23: Panie redaktorze, tego nie wiem. Natomiast proszę zwrócić uwagę na te kluczowe pytania, na które ja zwracam uwagę. Jest cała machina państwa polskiego. To ona powinna ludzi ostrzegać, ona powinna zapobiegać i powinna zapobiegać i leczyć, a nie czekać, aż pacjent będzie chory, będzie umierający i wtedy wchodzi premier Tuska, tutaj słyszałem przed chwileczką u pana w materiale, do gry i mówi, że on będzie wyjaśniał ten serial. Tak, ja chcę wyjaśnić ten serial. Ale tu jest uchwała.
22: Czy
23: zobaczymy,
22: to wyjaśnienie dotyczy również polityków PiS-u, polityków Konfederacji? No bo tutaj ale premier stawia bardzo poważne zarzuty.
23: Czy widzi pan w tej uchwale? Oczywiście nie ma niczego takiego, jakiekolwiek wyłączenie jakiegokolwiek okresu, polityka. Nie. Bo właśnie wszystko ma zostać wyjaśnione, to znaczy wszystko. Ale najważniejszym pytaniem jest to, jak działały służby państwa polskiego w tym okresie, kiedy mogły jeszcze przestrzec
22: obywateli. Panie premierze, a ja mam do pana pytanie. A są jakieś zdjęcia pana z politykami albo z ludźmi umoczonymi w aferę zonda krypto? Bo poseł Bochenek sugeruje ustami, znaczy prezes Jarosław Kaczyński ustami posła Bochenka sugeruje, że pan się też powinien obawiać zdjęć.
23: Nie mam sobie absolutnie nic w tym
22: czyli
23: względzie
22: nie ma żadnych
23: do zarzucenia.
22: Tego rodzaju.
23: Absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii.
22: A nagrania jakieś są? Bo dla odmiany politycy Koalicji Obywatelskiej sugerują,
23: nie mam
22: że
23: żadnych
22: nagra...
23: wątpliwości, że zachowałem się tutaj tak jak trzeba, że mając wiedzę jaką mam, bo nie mam dostępu do materiałów tajnych, przestrzegałem Polaków. Wtedy jeszcze, kiedy to nie było popularne. Również posłowie z Solidarnej Polski, jak pamiętamy, prawda, namawiali do tego, żeby tutaj różne działania w związku z kryptowalutami prowadzić. Ale jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy widział pan materiały, tweety takie widziałem, z których wynika, że ta ustawa, którą forsował obecny rząd, była ustawą de facto na rękę Przemysławowi Kralowi.
22: A będzie następna ustawa, słyszeliśmy poprzez Stowarzyszenie Zespołu.
23: Jeżeli to jest ustawa już trzeci czy czwarty raz przepychana przez Sejm, która ma służyć Przemysławowi Kralowi, to oczywiście jej nie poprzemy.
22: No teraz Przemysław Kral dogaduje się, wszystko wskazuje na to ze służbami, więc może...
23: A to też jest ciekawe, panie redaktorze, kto pomógł uciec panu Przemysławowi Kralowi?
22: Kto?
23: Nie wiem właśnie, uciekł do Izraela, a wszystkie służby już wiedziały od co najmniej 8-9 miesięcy, że coś jest nie tak z Przemysławem Kralem. To znaczy, że nie dopilnowano tego odpowiednio. To też są pytania, które będą musiały być wyjaśnione.
22: Pytanie. A pan ma kryptowaluty, jeżeli chodzi o...
23: Absolutnie nie mam żadnych kryptowalut i nigdy nie miałem. Tu jest ta uchwała, szanowni państwo.
22: Będzie oczywiście prezentowana. To jeszcze pytanie. Zna pan, panie premierze, osobiście Grzegorza Brauna?
23: Znam osobiście Grzegorza Brauna, ponieważ Grzegorz Braun jest z Wrocławia. Mam nawet taki bardzo ciekawy epizod współpracy z Grzegorzem Braunem sprzed chyba 15 lat, mniej więcej, może nawet trochę więcej. Kiedy byłem prezesem banku, to staraliśmy się promować różne patriotyczne wydarzenia i produkty w cudzysłowie.
22: A był pan
23: jednym z takich produktów. Chwileczkę. Jednym z takich produktów były różne bardzo dobre filmy produkowane przez pana Grzegorza Brauna. Na przykład pamiętam taki jeden o spotkaniu się Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu nad Bugiem, drugi o Jaruzelskim. Staraliśmy się pomagać, wspierać produkcję tych filmów.
22: To wtedy, a później pan się spotykał z Grzegorzem Braunem? Na imprezach na przykład wspólnych?
23: Później na wspólnych imprezach nie, ale wcześniej w latach 90., w latach 2000 spotykaliśmy się w różnych wrocławskich, że tak powiem, klimatach. Mieliśmy wspólnych znajomych, myślę, że nawet mogę powiedzieć, mieliśmy wspólnych przyjaciół. Później spotykałem się w okolicznościach parlamentarnych. Na przykład pamiętam takie spotkanie z 23 roku, to chyba był listopad, kiedy rozmawialiśmy jeszcze o możliwości utworzenia koalicji. Tam był pan prezes Bosak, pan prezes Braun.
22: To teraz za chwilę porozmawiamy jeszcze dalej o Grzegorzu Braunie, ale nie tylko. A teraz żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ostatnie...
1: Dziękujemy. Rozmowa trwa w sieci.
12: Polecamy również kolejne fakty już o 8.30.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Jak się dzisiaj ubrać? No tak jak zawsze, czyli dobrze. Zatem weźcie bluzę na wszelki wypadek, bo teraz rano jeszcze może być 15 na termometrach, ale potem będzie cieplej, potem te bluzy ściągniemy, bo termometry pokażą w ciągu dnia od 22 w Olsztynie przez 25 w centrum do 33 kresek dzisiaj w Rzeszowie.
6: Czyli sandale też pasują, bo może jakby zaczęło gdzieś tam kropić, to ci skarpety nie zmoczy.
3: Dokładnie. A deszczowo dzisiaj może być praktycznie wszędzie. Przelotnie, bo przelotnie, ale jednak.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Rozmowa z byłym premierem Mateuszem Morawieckim cały czas trwa w sieci rmf24.pl, tam to można śledzić, ale jeśli chodzi o obecnego premiera, to jego wypowiedź jest hitem sieci. Za chwilę do tej wypowiedzi wrócimy we Wstawaj Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz,
3: Przemysław Skowron,
7: Tomasz Olbratowski i Mariusz Kałamaga.

0: Jeśli właśnie zaczęliście na przykład pracę w poniedziałek, wspieramy was najlepszą muzyką i oczywiście do tego robimy wszystko, żebyście byli na bieżąco. I to nagranie jest hitem sieci. Donald Tusk na kampusie Polska powiedział, że ulga dla młodych nie będzie kontynuowana, a widownia zaczęła bić brawo.
1: Brawo!
0: Zresztą posłuchajcie.
2: Teraz będą gwizdy, bo rząd nie planuje przedłużenia tego okresu bezpodatkowego. Słuchajcie, nie gniewajcie się. A w czym sytuacja 26-latka czy 26-latki jest trudniejsza niż 58-latki? No. Powiedzcie tak szczerze.
0: Brawo!
3: Czyli premier mówi, że podniesie podatki, a ci biją brawo?
1: No. Mhm. Dokładnie. Mi się wydaje, że może tam autobusami zwieźli Węgrów, nie wiem, i oni nie rozumieli, o czym ten uroczy starszy pan mówi.
3: Albo, to jest inna posybilacja, no, na widowni byli tylko 58-latkowie.

0: za chwilę fakty i fakty sportowe w RMF FM. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
11: Tomy! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Co robi? Żeby serce służyło nam przez długie lata?
16: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
22: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
21: Do euro przyjdź.
22: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
0: Czas na fakty w RMF FM, jest 8:30.
23: Były premier Mateusz Morawiecki w sprawie afery Zonda Krypto deklaruje w porannej rozmowie w RMF FM.
24: Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera i dlatego mam tutaj ze sobą w studiu uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku.
25: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim do obejrzenia na rmf24.pl. Były prezydent Lech Wałęsa o poranku złożył kwiaty przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
26: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nie przygotowani.
23: Dziś 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych z 1980 roku. Do Gdańska będziemy wracać w faktach RMF FM. Dziś gwałtowna pogoda nad częścią Polski. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw.
25: Synoptycy prognozują intensywny opad deszczu, porywy wiatru do 85 km na godzinę i miejscami grad. Burze mogą pojawiać się po południu i wieczorem.
23: Na części Lubelszczyzny i Podkarpacia dodatkowo obowiązuje alert przed upałem. Termometry pokażą nawet 30 stopni.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Polskie siatkarki zagrają dziś o awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zmierzą się z Portugalią.
23: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
2: Jestem, witam.
23: Witamy, Wojtku. Nawet przegrane przez Polki jednego seta w tym meczu byłaby niespodzianką.
2: No i to sporą, bo Portugalki grają dopiero po raz drugi na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone będą więc dziś zdecydowanymi faworytkami. No ale to nie może wpłynąć na brak koncentracji, bo rywalki nie będą miały nic do stracenia, podkreśla nasza środkowa Anna Obiała.
3: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i myślę, że nie podda się po pierwszej piłce, po pierwszym secie, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
2: Początek meczu w Stambule o 18:00. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasz tenisista w pierwszym meczu na nowojorskich kortach pokonał w trzech setach Hamada Medwiedowicza.
5: Po troszkę nerwowym początku zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
2: Przyznał Majchrzak, poza turniejem jest już Nowak Dżokowicz. Serb po raz pierwszy w karierze odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając po blisko 5-godzinnym meczu z Argentyńczykiem Mariano Navone. Dziś swoje spotkania na nowojorskich kortach rozegrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Początek tych meczów około 19:00, a około północy pierwsze spotkanie Igi Świątek. A po czterech meczach nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy Raków Częstochowa nadal ma 0 punktów. Drużyna Dawida Kroczka przegrała wczoraj wyraźnie na własnym stadionie 2-5 z Jagiellonią Białystok. Pastwić nad rywalem, jak sam powiedział, nie ma zamaru się po takim meczu trener zespołu z Podlasia, Adrian Siemieniec.
6: Czasami jest tak w piłce, że się ma słabszy moment i myślę, że wszyscy jesteśmy dzisiaj tego świadomi i tutaj ludzie w klubie też, że Raków dzisiaj ma słabszy moment. To nie oznacza, że z tego momentu nie może wyjść.
2: W śląskim klasyku górą GKS Katowice, który w Zabrzu 3-2 pokonał Górnika, Lech wygrał zaś 3-2 z Widzewem.
0: Felieton Olbratowskiego wrócił. Czy wrócą goście? Tej pytacie między innymi o siostrę Izobarę. No nie wiem, ja nie wiem, ale będziemy pytać.

0: Był telefon z ochrony przed chwilą, że widziano siostrę Izabarę, że jest na obiekcie.
1: Chodzi po korytarzach radiowych?
0: Tak, że jest w budynku.
1: Dobra,
0: tak,
1: no to może za chwilę tutaj wpadnie.
2: To ja się idę uczesać.
0: No to tak.
2: Idę się uczesać, bo to kurczę.
1: Długo jej nie słyszeliśmy i nie widzieliśmy.
2: Ty, dobra. Nawet Artur śpiewa, ona jest ze snu.
1: No, a co?
2: Ona jest o Izabarze.

0: Ona jest ze snu.
1: Sześć marzeń! Sześć marzeń, sześć jest ona opalona!
2: Serdecznie nic, panie łobuzy! Rzezimierski z RMF-u!
1: Siostrzyczka, pewnie jakieś Malediwy były, co? Albo Seszele, te tematy.
0: Taka opalona siostra, no.
2: Ta Seszele, sam Seszele załóż, żeby ci gacie nie zleciały. W Juracie byłam, a ta opalonizna to natryskowa.
0: Jak natryskowa, ale że farbą, czy... No.
2: Bejcą. Panie, trzeba sobie jakoś radzić, no. Słońca co kot napłakał nad polskim morzem, a trzeba jakoś wyglądać i się podobać, no
1: tak,
2: nie?
1: To komu tak się siostra chce podobać? Przypodobać może.
2: Na koncercie byłam u prezydenta.
0: A przecież to było spotkanie dla młodych, a prezydent Karol ma żonę przecież.
2: No. Jaki Karol, panie tam Karol. Ja tam dla Sklima byłam. Ech, ten kiełbasiany potentat. Ech, ta paruwa.
1: Ja słyszałem, że ostatnio spadł ze sceny i złamał nogę.
2: Tak, dlatego mówią na niego król Latino. Ale dla mnie i tak wygląda idealnie.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
15: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej masz.
14: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
19: Po reklamie.

0: Pieniądze. Dużo pieniędzy. Po prostu setki nagród. To już można powiedzieć setki nagród, jak jest 101 nagród, nie?
1: Można.
2: Pieniądzory! Ostatni finał wakacyjnych sejfów w RMF FM. Ostatnia szansa, żeby w te wakacje wygrać milion. Dzisiaj ktoś wygra w finale może milion i aż dodatkowych 100 osób wygra dodatkową ekstra kasę.
0: No RMF zwariował. No rozdają pieniądze ludzie. No rozdają pieniądze.
3: Bo my chcemy, żeby więcej niż 12% ludzi w Polsce czuło luz finansowy.
2: Wchodzicie do gry jak zawsze, wysyłacie hasło RMF SMS-em pod 7474 albo logujecie się na www.rmf.fm. I uwaga, bo wchodzicie do zabawy teraz i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Teraz, zaraz, w tym momencie.
0: A dzisiaj 31, czyli ostatni dzień sierpnia. I żeby był jeszcze bardziej szczęśliwy, zróbmy z tej daty szczęśliwe numerki.
2: Dobrze, to ja proponuję tę trójkę.
3: No to ja jedynkę biorę.
2: No to tak, bo
0: 31, super. I ta okazja potrwa tylko 7 minut. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1200 szans, ale kto ma trójkę i jedynkę w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2400 szans. Nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby były oba, żeby była trójka, żeby była jedynka.
2: A zatem wykorzystajcie ten vibe i ten moment, wejście do zabawy na www.rmf.fm, zobaczcie tamtejsze bonusy, albo po prostu hasło RMF, wyślijcie SMS-em pod 7474.
3: Kurczę, ja mam trójkę i jedynkę, ale ja nie mogę, więc nie. Wy skorzystajcie z tej okazji, że możecie.
0: RMF 7474.

0: znaczy wasze dane.
1: Wyciekły, w trakcie tego wycieku danych medycznych, cyberataku na firmę My Doctor. 2 miliony Polaków już sprawdziło, czy ich dane wyciekły. Jak to zrobić, co sprawdzić i jakie poczynić kolejne kroki. O tym już za chwilę w Faktach RMF FM o 9:00.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt. Środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl. Po reklamie.
12: Czas poznać najważniejsze fakty. Jest godzina 9:00, przy mikrofonach ponownie Ewa Kwaśny i Tomasz Wryński. Zaczynamy.
13: Czy komisja zbada aferę zonda krypto?
14: Tego chce były premier Mateusz Morawiecki.
13: 46 lat od porozumień sierpniowych.
14: Za chwilę wspomnienie tamtych wydarzeń w faktach RMF FM.
13: Będą też podpowiedzi dla osób, których dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor.
15: Moja mama, tata, jak i dziadek, też wszystkim wyciekły dane.
14: Wybiła 9:00.
13: Powołanie komisji badającej aferę z zonda krypto chce lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki.
14: Projekt powołania tej komisji były premier zaprezentował podczas porannej rozmowy w RMF FM.
13: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czym ma się zająć komisja?
16: Mateusz Morawiecki niezmiennie deklaruje, że komisja powinna zająć się wyjaśnieniem wszystkich aspektów tej sprawy. Do spodu trzeba więc wyjaśnić także uczestnictwo w niej polityków prawicy.
17: Nie ma niczego takiego, jakiekolwiek wyłączenie, jakiegokolwiek okresu, polityka. Nie.
16: Ale jednocześnie, gdy pytać o szczegóły, niezmiennie kieruje uwagę na koalicję rządową.
17: Dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi?
16: Morawiecki podkreśla też, że powołanie komisji jest testem dla wszystkich formacji politycznych.
17: Zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu komisji
16: śledczej. A liderów PiS pan zaprasza?
17: Oczywiście, że tak.
16: Zaproszenie zostało skierowane, ale rozmowy jeszcze się nie toczą.
14: Cała rozmowa z byłym premierem jest na rmf24.pl.
13: Podziemny protest w kopalni Wujek w Katowicach. Górnicy nie wyjechali na powierzchnię po nocnej zmianie.
14: Na linii Marcin Buczek, nasz reporter. Marcin, witaj. Ile osób pozostało pod ziemią i czego się domagają?
18: W tej chwili wiadomo o kilkunastu osobach. To kontynuacja akcji, którą rozpoczęto w piątek. Wówczas jednak po pewnym czasie górnicy wyjechali. W tej chwili prowadzone są z nimi rozmowy, a postulat się nie zmienia, choć między innymi o prowadzenie likwidacji zakładu, wykorzystując pracowników kopalni, a nie przez wynajmowane firmy zewnętrzne. Dodam jeszcze, że w likwidowanej kopalni nie ma już wydobycia.
19: Fakty, które przeszły do historii.
13: Historię sierpnia 80 pisały też piosenki strajkujących. Były o zmęczeniu, tęsknocie za rodziną i nadziei na zmianę.
14: 46 lat po podpisaniu porozumienia w Gdańsku przy Placu Solidarności zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy ponownie.
20: Dzień dobry.
14: Staszku, czego jeszcze można się z tych piosenek dowiedzieć o atmosferze tamtych dni?
20: Przede wszystkim tego, że za wielką historią stali zwyczajni ludzie. Jedna z najbardziej znanych strajkowych piosenek powstała na Wybrzeżu w gdyńskiej stoczni imienia Komuny Paryskiej.
21: By mieć jutro zapewnione, wolne związki utworzone i do pracy przystąpimy już.
20: Boże nasz bardzo szybko obiegło cały kraj.
21: Boże nasz, jak ten strajk długo trwa.
20: I właśnie wolne związki były jednym z najważniejszych żądań protestujących. Tutaj w Stoczni Gdańskiej powstała z kolei piosenka dla córki.
21: Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach.
20: Strajk tu w Gdańsku trwał 18 dni.
14: O tym, co działo się w Gdańsku 46 lat temu, będziemy mówić jeszcze w Faktach RMF FM.
13: Ponad 2 miliony osób sprawdziły już, czy ich dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor.
14: Taka możliwość jest od soboty na rządowej stronie Bezpieczne Dane. Chodzi przede wszystkim o dane medyczne, m.in. o lekach i receptach. Dotyczą 19 milionów Polaków. Na linii nasz dziennikarz Michał Dobrowicz.
22: Dzień dobry.
13: Witamy. Michale, rozmawiałeś z osobami, którym dane wyciekły. Jaki będzie ich kolejny krok?
22: Spróbują sprawdzić w swojej przychodni albo w gabinetach u różnych lekarzy, których w ostatnich miesiącach odwiedzali, jakie dokładnie informacje na ich temat są w tym wycieku. Taki plan ma m.in. pani Natalia.
23: Ja akurat miałam PESEL zastrzeżony, ale moje wątpliwości są takie, no tak naprawdę jakie moje dane wyciekły, bo mamy historię choroby, mamy leki, które przyjmuję, więc jest to źródło różnych ciekawych informacji z perspektywy oszustów i przestępców.
22: Na rządowej stronie są dwie podpowiedzi dla osób, które są w podobnej sytuacji. Pierwsza, by właśnie zastrzec numer PESEL, druga, by być jeszcze bardziej czujnym, gdy dostajemy SMS-y i maile i nie klikać w pośpiechu na linki w tych wiadomościach.
13: A w kolejnych faktach Polaków portret po wakacjach.
24: A bardzo dobrze, nad morzem, w górę. Także wszystko razem.
14: Zapraszamy na Fakty o 10.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Jeszcze jeżeli teraz to się na najgórzej w Opolu, ale potem po południu padać może praktycznie wszędzie. Dodatkowo możliwe na przykład na Kielecczyźnie albo na pięknej Wrocławszczyźnie, czy w Poznańszczyźnie, czy w Zielonogórzszczyźnie. Tam możliwe są burze.
26: Tylko ty masz niesamowitą dykcję.
25: Proszę, no, widzisz, to
26: coś pięknego.
27: Byle kogo to wstawa i szkoda dnia nie biorą.
26: No wiadomo, no to jest ekstra klasa.
25: W Rzeszowie będzie ciepło, dzisiaj nawet 33 kreski, troszeczkę chłodniej w Opolu, tam tylko 21.
27: Jeśli chodzi o dykcję, to Skowron super.
25: No ale z nami jest Mateusz Opęka.
26: Ja też sobie radzę. Tak, no, dlaczego warto odwiedzić stację benzynową tylko dziś? I mam też mocną informację dla dziewczyn. Po co w ogóle iść na nowego Bonda, jak już go nakręcą w końcu?

taki powakacyjny after nam zafundowali Dubdogs. Mateusz Operchał, cześć, witajcie, to Byle do Piątku, ostatni dzień sierpnia, my w tym Byle do Piątku częściej się będziemy słyszeć, co mnie cieszy. Tutaj wszystko, co najbardziej aktualne. No i właśnie, dziś ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN. Pamiętacie, obniżał stawkę VAT na benzynę i olej napędowy. Od jutra paliwa w górę, czytam o tym na rmf24.pl. Czyli dzisiaj tankujemy. Słuchajcie, ale przynajmniej jutro, jak się będziemy nudzić w tych długich korkach, to będzie można się nacieszyć wskazówką na pełnym baku.

24 minuty po 9, byle do piątku. Kelly Clarkson z taką energią na ten poniedziałek, który potrafi dać w kość. Naukowcy pytają za to, czy wiemy, o której pić kawę. Słuchajcie, no dzisiaj, w ostatni dzień wakacji, to najlepiej o każdej porze i to z jakimś ładnym widokiem. No chyba, że jesteście w pracy, to jak najczęściej przy ekspresie. Ja dorzucę wam jeszcze nowości muzyczne w byle do piątku. Oczywiście, takich u mnie nie brakuje. Za chwilę więcej. Bądźcie bliska.

0: 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Media Expert.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
15: Do euro przyjdź.
14: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Dobrego, spokojnego, bujającego na poniedziałek. Wybrałem dla was nowość od Tame Impali w RMF FM. W byle do piątku, 20 minut, będzie 10. Kończą się wakacje, to wiadomo, no ale kończy się też zabawa z wakacyjnymi sejfami w RMF FM. Przed nami, słuchajcie, ostatni finał wakacyjnych sejfów, ostatnia szansa, żeby zostać milionerem w te wakacje. Żegnamy je na bogato, no ale na zakończenie wakacji mamy coś absolutnie wyjątkowego. W jednym z sejfów 1 000 000 złotych, ale szaleństwem jest to, że dzisiaj dodatkowo aż 100 z was wygrywa dodatkową kasę. 100 osób wygra mega pieniądze. Wchodzicie do gry jak zawsze, wysyłacie RMF pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm i grając o milion, gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody. 100 osób wygra. Bo może myślicie tak jak Rafał.
1: Ja powiem tak, parę lat już wysyłam. Czasami mówię, a już nie będę wysyłał. No przecież nie zadzwonią do mnie. A jednak, jeżeli mamy szczęście, no ja właśnie. Powiem tak, parę
0: a dzisiaj,
1: lat już wysyłam.
0: Myślicie, że się nie uda. Parę lat wysyłacie i w ten poniedziałek na pewno się nie uda. A może będzie tak, że to szczęście się uśmiechnie do was. Najważniejszy jest ten pierwszy krok. Uwaga, przez 13 minut mnożę razy 1013 każde RMF, które wyślecie pod 7474 i to jest bardzo proste. Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Poświęćcie teraz te kilka, dosłownie kilkadziesiąt sekund na to. Jeśli chcecie zagrać, ślecie RMF pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Rekordowa nagroda główna rozdana.
4: Mój drogi, jesteśmy bogaci o 1 300 000 złotych.
5: Ani nie mówiłaś, że grałaś.
3: Lato na bogato. Nagrody płyną do was hurtowo. Nagrodziliśmy już aż ponad 370 osób. I nie mówimy stop.
6: Teraz nowy milion do zdobycia.
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Zawsze z wami.

zobaczymy wakacje na bogato. Ponad 100 osób dzisiaj wygra kasę. Być może wśród nich właśnie ty i od razu możesz sprawdzić, czy wygrałeś w jednym z sejfów 1 000 000 zł. Chcemy jeszcze w te wakacje zrobić kogoś z was milionera. Uwaga! Jeszcze tylko 3,5 minuty mega okazji razy 1013 mnożę każde RMF, które wysyłacie pod 7474. Trzymam kciuki.

0: reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
0: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,90.

0: 3,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
2: I to po raz 9.
3: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
4: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
1: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
3: Dziękujemy.
4: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
2: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
5: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
3: RMF FM to wasz numer jeden.
2: I takie są fakty.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Po reklamie.
9: RMF FM wraca do was z najnowszymi faktami. Na zegarach już prawie 10:00, a w studiu faktów Ewa Kwaśny i Tomasz Beryński. Witamy.
7: I zapraszamy.
10: Nocny pożar w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
7: Przyczyny ustalają teraz służby.
10: Potem w faktach minister sportu Jakub Rutnicki o sytuacji w PKOL-u po zatrzymaniu jego szefa Radosława P.
11: W tej chwili potrzeba przede wszystkim doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: Ceny w sklepach rosną coraz szybciej.
10: 3,4% wyniosła inflacja w sierpniu.
7: Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru na terenie zakładu produkującego w Skarżysku Kamiennej.
10: Ogień pojawił się w budynku działu montażu. Nie ma osób poszkodowanych. Zakład, w którym wybuchł ogień, zajmuje się m.in. produkcją systemów bezzałogowych, czyli dronów.
7: Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co teraz dzieje się na miejscu?
12: Cały czas pracują policjanci, oni prowadzą oględziny, wykorzystują do tego m.in. właśnie drony i kamerę termowizyjną. Od funkcjonariuszy przed chwilą usłyszałem, że pod uwagę brane są różne scenariusze, w tym też taki, że ktoś celowo mógł podpalić to miejsce. Równolegle służby wyjaśniają okoliczności innego, dużego, podobnego pożaru hali magazynowej, który wczoraj po południu wybuchł w Lublinie. Tutaj postępowanie już wszczęła też prokuratura. W tym pożarze też nikomu nic się nie stało, a akcja strażaków trwała wiele godzin.
10: Trzeba doprowadzić do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: To najnowszy komentarz ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego do zatrzymania prezesa PKOL Radosława P.
11: Mówimy my o tym od wielu miesięcy. Teraz jest sprawa absolutnie kluczowa i trzeba szybko działać. I myślę, że całe środowisko międzynarodowe też widzi, że działanie Piesiewicza doprowadziły do gigantycznej kompromitacji tej szacownej instytucji. Trzeba po prostu pilnych zmian.
10: Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą zonda krypto. W areszcie ma spędzić 3 miesiące.
7: 3,4% tyle wyniosła inflacja w sierpniu. To najnowsze wstępne dane z Głównego Urzędu Statystycznego.
10: Oznacza to, że ceny w sklepach rosną coraz szybciej. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Witamy, Igor.
7: Igor, są powody do niepokoju?
13: No, zbliżamy się do niepokojącej granicy, czyli 3,5%. To tak zwany górny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Jeśli zostanie przekroczony, najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej będzie dążyć do zbicia inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych. Tym bardziej, że kolejne tygodnie nie zapowiadają się dobrze. Dziś ostatni dzień pakietu CPN, a więc od jutra ceny paliw będą wyraźnie wyższe. Droższy będzie transport, czyli ceny produktów dowiezionych do sklepów również będą wyższe.
10: Igorze, GUS opublikował też najnowsze dane o wzroście PKB.
13: I to są dane dużo lepsze. W drugim kwartale tego roku polska gospodarka wzrosła o 3,9%. To o kilka dziesiątych punktu procentowego więcej niż w kwartale pierwszym i taki wynik umacnia nas w europejskiej czołówce.
7: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Kwiaty ponownie pojawiły się dziś na historycznej bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej, która zostanie później symbolicznie otwarta. 46 lat mija od podpisania historycznego porozumienia w Gdańsku.
10: Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i reporterem Stanisławem Pawłowskim. Witamy. Staszku, opowiedz, co będzie się działo.
14: Brama numer 2 ma dzisiaj wyglądać jak w sierpniu 1980 roku. O poranku została udekorowana kwiatami. Wtedy przez 2 tygodnie przynosili je tutaj mieszkańcy wspierający strajkujących.
15: Prosimy o natychmiastowe uwolnienie aresztowanych, zatrzymanych.
14: Jednym z najgorętszych tematów podczas negocjacji, co usłyszeliśmy przed chwilą, właśnie po drugiej stronie bramy pozostawało uwolnienie zatrzymanych. Bohaterowie sierpnia 80 będą tu przed bramą stoczniową o godzinie 12. Dwie godziny później Solidarność rozpocznie uroczyste posiedzenie w historycznej sali BHP razem z prezydentem Karolem Nawrockim. Z placu Solidarności Stanisław Pawłowski.
7: Jeśli parkować, to raczej nie pod drzewami, sugerują naukowcy. I ich rada nie ma żadnego związku z ryzykiem występującym podczas burzy.
15: Choć i tu chodzi o wyładowania elektryczne, ale mikroskopijne.
10: No, w studiu z nami Grzegorz Jasiński.
15: Witamy,
10: Grzegorzu. I najnowsze odkrycie Międzynarodowego Zespołu Naukowców.
15: Badacze z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Chin odkryli, że naelektryzowane krople wody mogą znacznie szybciej naruszać powierzchnię, na przykład karoserię samochodów. Znaczenie ma już nie tylko ich działanie mechaniczne i chemiczne, ale też mikrowyładowania elektryczne powstające na tej powierzchni. Krople wody elektryzują się, spływając po liściach. Jeśli więc mamy pod drzewem stałe miejsce parkingowe, karoseria naszego samochodu może ulegać szybszemu zużyciu. Sprawa ma oczywiście znaczenie także dla powłok chroniących elementy infrastruktury. Trzeba szukać nowych, trwalszych powłok, które będą na te naładowane krople wody bardziej odporne.
7: Więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl.
10: A na kolejne fakty zapraszamy o 11.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Niby ostatni dzień wakacji, ale ciepło. Patrzę na mapy pogodowe. Ponad 30 kresek dzisiaj ma pojawić się na Podkarpaciu. Zachmurzenie umiarkowane duże z takimi okresowymi rozpogodzeniami. Przelotnie natomiast popada na pewno i nawet zagrzmi na wschodzie kraju. Tutaj możliwy również grad, ale również na Podkarpaciu. Więcej słońca na północy dzisiaj, tutaj 24 kreski. A w byle do piątkowe RMF FM oczywiście zawsze z wami. Jeśli załatwiamy dzisiaj sprawy w mieście, to ja wam pomogę znaleźć miejsce parkingowe. Spokojnie, ale nie wychodźcie szybko z samochodu, bo zaraz lecimy do Kalifornii jeszcze na te ostatki wakacyjne. Cześć ponownie.

0: od dawna to wiem.
1: 16 minut po 10 mamy w programie Byle do piątku. Jest hit, słuchajcie, krąży po sieci. Podobno jest para w Kalifornii, mieszka w Los Angeles i regularnie wpuszcza niedźwiedzie do swojego basenu, normalnie przy domu. A te się chlapią, pływają z materacami dmuchanymi, flamingami. No jest luzik generalnie, można zobaczyć to w sieci. Mają już nawet imiona. A właściciele mówią, bo tu przeczytałem, cytuję: dopóki nie próbują się włamywać do domu i nie grzebią w śmieciach, to mogą przychodzić. Czyli wszystko jasne, no na razie nie muszą dorzucać się do czynszu.

0: weekend.
1: Dziś Irak przypomina w Byle do Piątku, że jeszcze luz, wakacje się kończą, ale jeszcze trwają. No właśnie, ale pojawiają się sygnały o utrudnieniach na dwójce w drodze na Świecko. Sprawdzamy dla Was szczegóły i najnowsze wieści dla kierowców wrócą na pewno w Faktach RMF FM o 11. Jedźcie ostrożnie, dzisiaj w trybie wakacyjnym. No, słuchajcie, no, zanim spowolnią nas korki, to dzisiaj jeszcze noga z gazu, tak żeby z tych wakacji w ostatni dzień skorzystać.
2: Domu nigdy nie zwalnia.
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
7: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
6: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
16: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
15: To gdzie mam malować?
16: Może następnym razem maluj na tablecie?
17: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
18: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
19: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
20: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
21: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
22: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Po reklamie.

0: Halo, halo. To jest ostatni finał wakacyjnych sejfów w RMF FM. Ostatnia szansa w te wakacje, żeby zgarnąć milion i zostać milionerem. Ja patrzę, słuchajcie, na te statystyki. Ilu z was już dziś wygrało kasę? Bo przecież dodatkowo tylko dziś aż 100 osób zgarnie pieniądze. Te słupki rosną z minuty na minutę. A w finale z sejfami czeka milion. Żegnamy wakacje na bogato. Wchodzicie do gry i od razu macie informację zwrotną, czy wygraliście. Wysyłacie RMF pod 7474 i od razu wiecie, czy macie dodatkową kasę. No to jest mega opcja, żeby odkuć się po wakacjach. Dajcie sobie szansę w ten ostatni poniedziałek wakacji. Zwłaszcza, że uwaga, podkręcam jeszcze okazję. Przez 7 minut mnożę razy 1201 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Kasa na dodatkowe wakacje, na mega szkolną wyprawkę albo, no nie wiem, no na paliwo, które zaraz zdrożeje, na te dojazdy, które nas czekają od jutra. Taka okazja tylko dziś. Ponad 100 osób wygra kasę. Sprawdźcie już teraz, czy jesteście na tej liście. RMF, ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla panów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
8: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z chłopu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Chcę rzucić palenia.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. lat. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: programie Byle do piątku wszystko, o czym powinniście wiedzieć. Kończy się pakiet CPN, jak mówiliśmy w Faktach. Od jutra droższe paliwa. Zagadałem na korytarzu mojego kolegę Igora Skrzypka z redakcji Faktów, czy faktycznie opłaca się dzisiaj jeszcze skręcić na stację. No i chyba po pracy, Igor, trzeba będzie tak zrobić.
1: Trzeba będzie, o ile mamy co tankować. To znaczy, jeśli mamy na przykład w tym baku ubytku na kilka litrów, no to może sobie darujmy, bo to nie jest aż tak duża różnica. Natomiast jeśli ten bak już świeci pustkami, to chyba rzeczywiście warto, jeśli przydałoby się wam takie dodatkowe w portfelu 30, a może nawet 50 zł, no bo taka to może być różnica na pełnym baku. 60, 70, 80, nawet 90 groszy drożej jutro może być za każdy litr paliwa, więc szybka matematyka, sprawdzacie, czy wam się to opłaca. Prawdopodobnie tak, jeśli ten bak naprawdę zrobi się pusty.
0: Czyli patrzymy na wskazówkę już teraz, ja patrzę na zegar, za 10 minut Fakty. Igor pilnuje dla was tego tematu, jeśli coś się zmieni, wróci do was jeszcze dziś z aktualizacją.
1: Oczywiście, że tak.
0: Bądźcie blisko RMF FM.

0: RMF FM.
1: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22:00.
0: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
12: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
13: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już

0: Dziś o 21.30 w TVN.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To już prawie 11 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy.
4: Witam ponownie. Szokujące doniesienia z Łodzi, zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim 5-miesięcznym synkiem usłyszała mieszkanka Łodzi. Potem nowe informacje po nocnym pożarze w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej oraz wczorajszym w fabryce części samolotowych w Lublinie. W faktach także ostrzeżenia dla kierowców, ponad 5-kilometrowy korek po wypadku na autostradzie A2 w pobliżu Poznania, a w faktach kulturalnych m.in. o kinowych nowościach. Zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim 5-miesięcznym synkiem usłyszała 31-letnia mieszkanka Łodzi. Została zatrzymana po tym, jak na policję zadzwoniła jej znajoma. Ta poleciła 31-latce, by natychmiast pojechała z dzieckiem do szpitala.
5: Policjanci pojechali do szpitala, gdzie udała się kobieta z chłopczykiem. Ze wstępnej opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżka i liczne śniaki. Obrażenia te nie wynikały z nieszczęśliwego wypadku, natomiast ze stosowanej przemocy wobec dziecka.
4: Powiedziała nam Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Za znęcanie się nad dzieckiem kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Chłopczyk wciąż jest w szpitalu. Tuż przed nocnym pożarem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej policja dostała zgłoszenie o możliwym włamaniu. To najnowsze informacje od świętokrzyskich policjantów. Jak informowaliśmy już w faktach, to nie jedyny podejrzany pożar. Wczoraj po południu doszło właśnie do takiego w fabryce części samolotowych w Lublinie. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Tomasz Skory.
6: Witamy.
4: Tomku, rozmawiałeś z rzecznikiem koordynatora służb specjalnych. Jak traktują to zdarzenie?
6: Jacek Dobrzyński zapewnia, że chociaż na miejscu w tej chwili działają tylko służby policji i prokuratorskie, do akcji natychmiast przystąpiła też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
7: Funkcjonariusze służb specjalnych oczywiście, że w takich sytuacjach zawsze włączają się w wyjaśnienie tego zdarzenia.
8: Mówimy o zakładzie, który produkował części do dronów bojowych.
7: Mówimy o jednym i drugim pożarze, czyli zarówno w Skarżysku Kamiennym, jak i w Lublinie, bo wszystkie tego typu pożary, gdzie mogą pierwsze symptomy świadczyć o działaniu służb obcych, zawsze są weryfikowane i sprawdzane przez funkcjonariuszy służb specjalnych.
6: Na razie jednak oba przypadki nie są łączone, a słowodywersja występuje tylko jako hipoteza. Faktem jest jednak, że w ciągu kilkunastu godzin spłynęły dwie hale, w których produkowane były części do dronów bojowych w Skarżysku i elementy kompozytowe do śmigłowców wojskowych w Lublinie. Straty w tym drugim pożarze wynoszą około 30 milionów złotych.
4: A teraz uwaga kierowcy. Ponad 5 kilometrów ma korek, jaki utworzył się na autostradzie A2 w pobliżu Poznania. Pomiędzy węzłami Krzesiny-Lubań w zderzeniu ciężarówki i dwóch aut osobowych jedna osoba została ranna. Na jezdni w kierunku Świecka nieprzejezdne są dwa pasy. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada pakiet ustaw, które mają ochronić nasze dane wrażliwe. To pokłosie niedawnego potężnego cyberataku na firmę MyDoktor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Na linii sejmowej studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacprze, witamy. Co to będą za zmiany?
9: To między innymi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, wszystkie podmioty przetwarzające nasze dane będą ustawowo zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie krajowego systemu bezpieczeństwa.
10: Wzmocnienia swoich poziomów zabezpieczeń w zakresie infrastruktury, w zakresie systemu i oceny ryzyka.
9: W praktyce ma to utrudnić hakerom dostęp do naszych danych. Ministerstwo zamierza wprowadzić też m.in. obowiązek informowania pacjentów, kto dokładnie przetwarza ich dane. W praktyce, jeżeli placówka medyczna przekazuje dane do przetwarzania zewnętrznej firmie, tak jak w przypadku firmy MyDoktor, to będzie miała obowiązek nas o tym poinformować. Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że pakiet tych zmian uda się wprowadzić w życie do końca roku.
4: A teraz czas już na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
11: Dzień
4: Cię, Kasiu.
11: Dobry.
4: I na początek opowiesz nam o kinowych nowościach.
11: Gorzkie święta. Nowy film Pedro Almodovara właśnie zadebiutował w naszych kinach. Słynny reżyser opowiedział nam o twórczym impasie i nietwórczym kopiowaniu i wpuścił nas do wnętrza własnej wyobraźni. Gwiazdozbiór psa to z kolei opowieść o świecie zniszczonym przez pandemię. Reżyserem jest słynny Ridley Scott, który o swoim nowym filmie opowiadał na spotkaniu z dziennikarzami w Londynie.
12: To apokaliptyczny film o ludziach, których zastaje koniec świata, ale w gruncie rzeczy opowiada o miłości, która nadchodzi przed rozpoczęciem nowego świata. Zawsze chciałem zrobić western i ten film tak jest, z tym, że główny bohater lata w nim małym samolotem, jak kiedyś Clint Eastwood galopował na koniu.
11: Główne role grają Jacob Elordi oraz Josh Brolin, a Maciej Zakościelny wystąpił we włoskiej produkcji, wcielając się w postać Polaka, Jana. Ta romantyczna komedia to też jest nowość w naszych kinach. Tytuł filmu brzmi Zróbmy sobie przerwę. Po wakacyjnej przerwie wracają popołudniowe fakty kulturalne RMF FM. Słyszymy się o 16.30.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A tu byle do piątku. Jeszcze w temacie filmów to ja muszę Kasię z korytarza zgarnąć, bo podobno wiedzą już, kto będzie nowym Bondem i to jest mocna informacja dla wszystkich dziewczyn, także dziewczyny, bądźcie blisko, byle do piątku i RMF FM. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie.

0: Pięknie obstukuje się kierownicę właśnie z Shada Friend w RMF FM. Warto podróżować, słuchajcie, a propos, znaleźć sobie hobby, poznawać nowych ludzi. Tak mówią mądre głowy w internecie. Wszystko po to, żeby czas płynął wolniej. O, w poniedziałek o tej porze, 16 po 11, to siedząc za biurkiem, na razie tego nie testujcie, bo się będzie dłużyło. Sprawdzimy po 17. O, zaczniemy od podróży do domu.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
6: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: 8 200 8 600.
9: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
10: Potrzebujemy towaru
11: i pieniędzy.
9: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowi.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
16: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: na świeże spojrzenie,
1: na wielkie wejście, na wieczorny chill,
0: na skórę, która ci podziękuje.
1: Na wszystko masz swoją Isanę.
0: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Po reklamie.
3: Dzień dobry, tu RMF FM. Miłego dnia.

0: Byle do piątku w RMF FM i tematy, które bardzo was rozgrzewają. No właśnie, Kasia Sobiechowska-Szuchta w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzięki niej jesteście na bieżąco z nowościami ze świata kultury.
1: Staram się.
0: Ja mam pytanie. Tak. Co z tym nowym Bondem? Ile można czekać? No piszą jakieś tam przecieki, tak, są w sieci, tak, ale co, tak. Nie ma następcy Daniela Craiga?
1: Koniec roku będzie dobrym terminem, tak mówią producenci. Okay. Ale poczekaj, na spokojnie. Jest już krótka lista faworytów, okrojona do tam 7-6 nazwisk.
0: Nie ma
1: i
0: nas
1: nagle,
0: tam,
1: ta-da,
0: nie
1: ma mnie tam. Ciebie?
0: No.
1: Szukałam. Nie ma.
0: Kto tam jest?
1: Jest jeden człowiek, który się wysunął na czoło. Tak, wiesz jak to jest, jak jest taki maraton i nagle wszyscy biegną i myślą, a to już pierwsze, drugie, trzecie miejsce i nagle ktoś tak z tyłu gdzieś atakuje.
0: Kto to jest?
1: Jack Barton. Kojarzysz? A widzisz. 31-letni człowiek, Brytyjczyk, dopiero buduje swoją karierę. Ja zajrzałam na jego media społecznościowe. Troszkę ponad 42 tysiące obserwujących.
0: Co to,
1: no,
0: kto to jest? Ale skąd na niego
1: widzieli?
0: No
1: widzisz, nie jest celebrytą, nie ma go na okładkach jeszcze dopiero buduje swoją karierę. Możecie go kojarzyć z Heartstoppera, w Biednych Istotach zagrał epizod, ale
0: dobra,
1: też drugi
0: Kasia.
1: Sezon Oddziału dla Zuchwały.
0: Ale dziewczynom się podoba?
1: Wiesz co, to jest połączenie tak, Henry'ego Cavilla, Liama Neesona i Harry'ego Stylesa.
0: To jest niesamowite, słuchajcie, jeszcze nie zaczął kręcić filmu, ale dziewczyny już tak.

0: RMF FM. W byle do piątku. 23 minuty będzie... 12 już, no właśnie. Słuchajcie, żegnamy wakacje na bogato, ja już to mówiłem. Ale nie wiem, czy wiecie, to jest ostatnia szansa, żeby w te wakacje zgarnąć 1 000 000 złotych. I mam wiadomość z ostatniej chwili dosłownie.
1: To jest prawda?
0: Zbliżamy się do setki. Już prawie 100 osób wygrało dziś dodatkową kasę, bo dzisiaj wygrywacie dodatkowe pieniądze, w tym m.in. Waldemar z Bydgoszczy zgarnął przed sekundą 5 000 złotych i zostały ostatnie nagrody dodatkowe. Więc naprawdę to jest ostatni moment, żeby jednocześnie wejść do gry o ostatni 1 000 000 tych wakacji i te ostatnie nagrody z kasą. Słuchajcie, to jest bardzo proste. Wchodzicie do gry, wysyłacie RMF pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Mega proste, a taki dzień jak dziś zdarza się bardzo rzadko. Nie czekajcie, wejdźcie do gry już teraz. To jest ostatnia szansa, żeby jednocześnie załapać się do gry o finał z milionem i o te dodatkowe pieniądze. Czas leci, a ja przez... Dobra, zróbmy tak. 10 szczęśliwych minut pomnożę razy 1000. Każde RMF, które wyślecie pod 7474.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
15: Do euro przyjdź.
14: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
16: To będzie dobry dzień z byle do piątku w RMF FM.

Za chwilę fakty, ale ja mam informację, że wszystkie nagrody dodatkowe rozdane. Setka z was już dziś wygrała w RMF-ie. Ale macie jeszcze minutę, żeby załapać się na mega okazję. Milion czeka, a ja razy 1000 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Powodzenia!

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Niektórzy zamiast chodzić na terapię.
2: Izabela Łęcka. Jestem od ciebie uzależniona. Stanisław Wokulski. Jestem od ciebie uzależniony.
1: Tworzą toksyczne relacje.
2: Ignacy Rzecki. Jestem od ciebie uzależniony.
1: Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
2: Góry kasy i 5 samochodów
3: rozdane.
4: Super, rewelacja, dziękuję.
5: Nie ochłonęłam.
6: To jakiś cud świata.
1: To jest lato na bogato. Aktualizacja. Z wakacyjnych sejfów wyciągnęliście już prawie 3 miliony złotych.
7: A dziś znów czeka na was gruby milion.
8: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowid. Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
15: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
16: Brzydka, za to niesympatyczna.
14: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Po reklamie.
19: To już prawie południe, przenosimy się do studia faktów, a przy mikrofonie wita was Bogdan Zalewski.
20: Dzień dobry. Zapraszam serdecznie. Eksperci analizują nagrania z miejsca mordu na kobiecie w Kędzierzynie-Koźlu.

0: Kryminalny rajd ulicami Słupska. Policyjna obława na odurzonego kierowcę. Nauczyciele do tablicy wyzywają premiera na manifestacji w Warszawie. Łatanie dziurawego systemu alarmowego na Lubelszczyźnie. Brakuje syren. Wrzesień to wymarzony czas dla filmożerców. Pasjonaci kina i platform streamingowych, zamieńcie się w słuch. Policja analizuje pierwsze nagrania zrobione w piątek w pobliżu miejsca zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu. Poszukiwany jest sprawca brutalnego zabójstwa kobiety. Reporter RMF FM Marcin Buczek otwiera Fakty w Południe. Witamy, Marcinie. O jakie konkretnie nagrania chodzi?
1: Chodzi zarówno o kamery zamontowane w samochodach, jak i prywatny monitoring. Czas jest dokładnie określony. Policjanci wskazują piątek między 14 a 20. Przypomnę, że ciało kobiety znaleziono około 18. Określone jest również miejsce, to osiedle Żabieniec, rejon ogródków działkowych przy obwodnicy za osiedlem oraz pobliskie centrum handlowe.
0: A co wynika z pierwszych przesłuchań?
1: Ofiara to spokojna, bezkonfliktowa osoba, usłyszałem dzisiaj od prokuratora. Taki obraz wyłania się po wstępnym przesłuchaniu znajomych i bliskich kobiety. Motyw sprawcy na razie nie jest znany. Na środę zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok. Jednocześnie do miasta skierowano dodatkowych policjantów. Chodzi zarówno o poszukiwania sprawcy, jak i uspokojenie mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.
0: Pościg ulicami Słupska za kierowcą podejrzanym o kradzież paliwa. Scenę jak z sensacyjnego filmu opisuje młodszy aspirant Amadeusz Garus.
2: Kierujący na widok interweniujących policjantów, zamiast zatrzymać się, podjął próbę ucieczki. Wjeżdżając do miasta spowodował także kolizję z innym samochodem i pomimo uszkodzeń uciekał dalej. Finalnie mundurowi zatrzymali 18-latka i jego 17-letniego pasażera w Słupsku, blokując jego pojazd i uniemożliwiając mu dalszą ucieczkę.
0: 18-latek zażywał narkotyki i nie miał prawa jazdy. Przywłaszczył sobie auto. To jechał na skradzionych tablicach rejestracyjnych. Politycy do tablicy. Takie hasło można usłyszeć przed kancelarią premiera w Warszawie. Od godziny trwa tam protest nauczycieli z całej Polski. Domagają się przede wszystkim podwyżek. A na miejscu, przy Alejach Ujazdowskich w stolicy, jest wóz satelitarny RMF FM. Już go słyszymy. Właściwie nie wóz, ale syreny. Nasz reporter Michał Dobrowicz na miejscu. Witamy serdecznie, Michale.
3: Tego wozu. Dzień dobry, tu jest głośno przed pierwszym dzwonkiem jeszcze.
0: Właśnie, bardzo wyraźnie słychać ten protest. Ile osób bierze udział w tej demonstracji?
3: Około 2000 i są to przede wszystkim, ale nie tylko nauczyciele, są też pozostali pracownicy szkół. Propozycja, która najczęściej teraz w Alejach Ujazdowskich się powtarza, to wprowadzenie corocznych podwyżek dla nauczycieli. Ich wysokość byłaby uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Protestujący przed momentem wyjęli duże czerwone kartki, bardzo podobne do tych, które często widzimy na boiskach piłkarskich, tylko te są dużo większe. I to jest symbol pokazany tu specjalnie w kierunku gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4: No, czerwona kartka dla pana premiera, który pani... Pamiętam, jak powiedział, że nauczyciele są solą ziemi.
3: Ale jakoś... Pani to czuje teraz?
4: No naprawdę. Bardzo tania jest teraz sól.
3: Przed momentem zauważyłem tutaj też transparent z napisem, cytuję, lekarze na plus, pielęgniarki na plus, a my... Ten transparent z tym pytaniem trzyma jeden ze szkolnych psychologów. Sprzed kancelarii premiera w Warszawie, Michał Dobrowicz.
0: Na to pytanie musi paść odpowiedź. Dopilnujemy tego. Tu Radio RMF 24. Przepraszam. Tu Radio RMF FM. Mam zwyczaj i przyjemność prowadzić program w Radiu RMF 24, stąd ta pomyłka. Przepraszam. Do końca roku na Lubelszczyźnie ma zniknąć większość białych plam na mapie syren alarmowych, zdolnych nadać 3-minutowy sygnał modulowany. Deklaruje to wojewoda i przyznaje, że w około 213 gmin w Lubelskiem takich syren nie ma. Problem dotyczy m.in. Krzczonowa. Tę miejscowość odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. Czego się obawiają i o co apelują mieszkańcy?
5: Mówią, że taki sygnał powinien być słyszalny również w ich gminie, żeby szybko ostrzegać ich o zagrożeniu.
6: Co ostatnio było to ogłoszone, to tu na terenie Krzczonowa nie było słychać tych alarmów.
7: No oczywiście, że potrzebno, żeby ludzie czuli się bezpieczniej.
8: Sądzę, że na pewno byłoby bezpiecznie, gdyby była taka syrena.
9: No bo jak syreny nie ma, no to samolot usłyszymy. Pewnie, że powinna być.
5: I może będzie. Urząd Wojewódzki właśnie zamówił ponad 300 syren.
10: Ta pula syren ma trafiać między innymi właśnie w takie miejsce.
5: Deklaruje wojewoda Krzysztof Komorski i dodaje, że po zakończeniu montażu jeszcze w tym roku system urośnie do 1000 syren.
10: 1000 syren to będzie ponad 80% zapotrzebowania.
5: Czyli białe plamy wciąż będą, ale mniejsze.
11: W Faktach RMF FM zaproszenie do kina.
0: Wrześniowy repertuar kin zapowiada się niezwykle interesująco. Równie ciekawy jest filmowy program w streamingu. Szczegóły przedstawia dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM, Katarzyna Sybychowska-Szuchta. Witamy serdecznie, Katarzyno. Przygotowałeś listę najbardziej oczekiwanych tytułów.
12: I otwierają Totalna Magia 2 z Nicole Kidman i Sandrą Bullock u nas od 11 września. Tak Szef o słynnym kucharzu Antonem Bourdainie będzie od najbliższego piątku, a z drugim sezonem i to już od czwartku wracają stylowi Gentlemani Guya Ritchiego.
0: No i będzie to wrześniowy pojedynek na lalki.
12: Tak, ta serialowa 16 września, a ta kinowa 2 tygodnie później. W pierwszej Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, który mówi mi, że o takiej roli marzył.
13: Jak się człowiek głupio oszukiwał przez lata, że nie ma już takich marzeń.
12: A w nowym filmie Stanisława gra Marcin Dorociński, który też mi mówi o związanych z tą rolą emocjach.
14: Stres, nerwy, czy podołam, a z drugiej strony ekscytacja.
12: Będziemy wracać do tych głośnych tytułów w Faktach.
0: Pasjonacie filmów, słuchajcie radia RMF FM i RMF 24. U nas pełno informacji. Kino, to się wie.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Bardzo ciekawa jest prognoza dziś, ponieważ połowa Polski chodzi już w swetrach jesiennych, a połowa jeszcze w krótkich spodniach wakacyjnych. Na 28,5 stopnia w Tarnowie w tym momencie. Cieplutko tam macie. Ale Jelenia Góra zaledwie 15 kresek. Ja sprawdzam jeszcze prognozy na jutro. Jutro w miarę słonecznie. Przelotne opady deszczu na Warmii i Mazurach, ale na termometrach do 24 na Podkarpaciu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Takie piękne tytuły nam tutaj Kasia zapodała. Ja sobie pomyślałem, jakby wakacje były jakimś filmem u was, nie? Teraz czas na wspomnienia. To jaki tytuł byście im nadali?
12: Totalna magia.
17: Super. Ja bym dał Chłopaki nie płaczą. Myślę już o wrześniu. Jeśli macie jakieś propozycje, to 3322 w SMS-ie. Bardzo chętnie przyjmę. Mateusz Opierchał. Cześć ponownie.

0: Słuchajcie, ale to jest wielka przyjemność spędzać ten ostatni poniedziałek wakacji razem z Gwiazdami Mrozu. No właśnie, już dzisiaj przecież o 14.30 startuje druga wrześnióweczka RMF FM. Mrozu też z nami będzie.
1: Tak, ramówka RMF-u przed nami, Mrozu się kłania, pojawię się na tej ramówce razem z braćmi Kacperczyk. Pokażemy wam premierowo naszą wspólną piosenkę Wszystko, czego chciałem. Do wygrania będą też bilety na moją trasę, odpowiedni moment, w szczególności na Tauron Arenę w Krakowie. Bądźcie z nami serdecznie, już ramówka RMF-u w poniedziałek.
0: Taką informację nam przesłał z pleneru, czyli jest w drodze. Dołączą do nas wyjątkowi goście. Dotrą na miejsce zarówno lądem, jak i z powietrza. No i to będzie piękne widowisko, świetna zabawa. Takie pożegnanie wakacji. Nie przegapcie tego, bo transmisję będziecie mogli zobaczyć na www.rmf.fm. Do zobaczenia.

0: jutra.
1: W Byle do Piątku wszystko co najbardziej aktualne. W Stanach Zjednoczonych ruszają prace grupy G20, czyli przedstawiciele państw, w tym Polski, zasiadają, by porozmawiać o gospodarce. No powiemy o tym w faktach o 13. Ale ja wpadłem jeszcze na najnowsze dane GUS-u. Okazuje się, że w tym roku jemy dużo więcej owoców i cukru w stosunku do poprzednich lat. A to jest bardzo przyjemne połączenie. No jagodzianki, to przecież będziemy tęsknić, no. Ale ja jestem, słuchajcie, o te statystyki spokojny. Idzie wrzesień, za chwilę ciocia wjeżdża na stół z ciastem ze śliwkami.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przez 25 lat zmieniała się muzyka,
4: zmieniały się trendy,
5: ale jedno pozostało niezmienne.
3: To wy wybieracie największe hity.
6: Top Lista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Top Lista. Notowanie. Codziennie po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
10: No.
9: Tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
14: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
2: To jest RMF FM.

0: drodze płyta bardzo sentymentalna i bardzo osobista Artura Rojka, już we wrześniu, a to Omira Fiori, nowość w RMF FM. Tymczasem dokładnie miesiąc temu, słuchajcie, Dagmara wygrała w RMF-ie 1 300 000 zł. To jest niewiarygodne. Jaka była jej reakcja, jak zobaczyła przelew na swoim koncie?
1: Na początku myślałam, że jakąś premię dostałam z pracy. Już się chciałam koleżanki pytać, co to za kasa. No ale potem liczę te zera i to na premię nie wyglądało.
0: Wyobraźcie sobie, patrzycie na konto i zera wam się mienią przed oczami. To jest jeden z fajniejszych widoków. 100 osób wygrało dzisiaj w RMF FM dodatkowe nagrody. Piękny poniedziałek, ostatni poniedziałek wakacji. Tak się żegnamy z tymi wakacjami. No ale przed nami jeszcze finał z sejfami. Finał, w którym w jednym z 30 sejfów czeka 1 000 000 zł, bo my chcemy bardzo jeszcze odesłać jakiegoś milionera gdzieś na dodatkowe wakacje. Sejfy na bogato wakacyjne, a na zakończenie wakacji, no właśnie, ostatni finał, to musimy trochę podkręcić emocje. Słuchajcie, tylko w bilet do piątku, takie sytuacje, nie konsultowałem tego z nikim, ale od teraz startujemy super godziną, czyli przez godzinę macie mega opcję, żeby wejść do gry, bo mnożę razy 1350 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Do ostatniego losowania w sierpniu wpadnie wam 1350 losów. Mega opcja właśnie teraz, przez całą godzinę. Ostatnia taka super godzina w sierpniu. Warto skorzystać. Pomyślcie, na co chcielibyście wydać 1 000 000 zł. Jak bardzo pomógłby wam w tych wydatkach, które nas wszystkich czekają od września. Trzymam kciuki. www.rmf.fm. Tam gracie albo śledźcie RMF pod 7474.

RMF-a super godzina, ostatnia w sierpniu. Od teraz przez godzinę wysyłacie RMF pod 7474, a do ostatniego losowania w sierpniu wpada 1350 losów. Milion czeka. RMF 7474.

0: Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
8: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
7: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
10: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
11: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: W studiu Faktów RMF FM pojawił się już Bogdan Zalewski. Witamy.
14: Jestem, gorąco zapraszam.
13: Czas na nowe informacje, posłuchajmy.
14: Maciej Byrek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? To nie takie proste, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Posłuchajcie o opóźnieniach i sporach wokół trybunalskiej kandydatury byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Strajkowa kartka z kalendarza, obchody rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Deszcz, wiatr, grad i gromy z nieba. Podamy regiony, w których musicie na siebie uważać. Do wyboru Macieja Byrka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego miałoby dojść już w piątek. Tak wynika z wstępnego harmonogramu prac Sejmu. Jednak posłowie nie zaczęli nawet rozpatrywania kandydatur, mimo że od zgłoszenia byłego ministra minęły 2 tygodnie. Fakty ustalił Tomasz Skory. Co jest przyczyną poślizgu, Tomku? Czyżby parlamentarne wakacje?
15: Nie tylko, bo wciąż trwa spór o kandydowanie do Trybunału niemal prosto z rządu. Protestują organizacje związane z praworządnością. Przeciwko jest prawie 60% Polaków, a fundament

0: fundamentalne zastrzeżenia mają też posłowie koalicji.
1: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym.
0: Powtarza Tomasz Trela, część klubów chciałaby się z kandydatem spotkać przed decyzją, jednak przede wszystkim przesłuchania kandydatów wciąż nie zapowiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Trzeba je zwołać 3 dni przed posiedzeniem, więc jeśli zrobi to dziś, jej członkowie mogliby się zebrać najwcześniej w czwartek, na który komisja ma już jednak 3 inne zaplanowane posiedzenia. Do wyboru Macieja Berka dojdzie więc albo w wielkim pośpiechu, albo dopiero za 2 tygodnie.
2: Na posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Maciej Berek wciąż nie otrzymał zaproszenia.
3: To dzieje się teraz.
2: Trwają obchody 46. rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego. Przy historycznej stoczniowej bramie nr 2 zebrali się bohaterowie sierpnia 80, uczestnicy strajku i mieszkańcy Gdańska. A uroczystości obserwuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Stanisławie.
4: Dzień dobry.
2: Jesteście w miejscu, w którym 46 lat temu kończył się strajk.
4: Tak, na Placu Solidarności, w cieniu pomnika poległych stoczniowców, a zaraz obok, już współcześnie, wybudowane Europejskie Centrum Solidarności. Właśnie 31 sierpnia 1980 roku, po ponad 2 tygodniach strajku i trudnych negocjacjach, Lech Wałęsa mógł powiedzieć:
5: mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku.
4: Jak powiedziała ze sceny Henryka Krzywonos-Strycharska, były prezydent niestety gorzej się dzisiaj poczuł, dlatego nie mógł wziąć udziału w obchodach. Teraz przy bramie numer 2 są m.in. sygnatariusze Porozumienia Gdańskiego, uczestnicy strajku i dawni działacze Komitetu Obrony Robotników.
6: Było nas kilku na początku, ale na końcu to było setki tysięcy.
4: Wspominał Bogdan Borusewicz. Mówił też o strachu, który w sierpniu był tutaj bardzo realny. W pamięci wciąż pozostawał przecież grudzień 70 roku i ofiary protestów na Wybrzeżu.
6: Nie był to spacerek. Wszyscy pamiętali, że 10 lat wcześniej strzelano do ludzi.
4: I właśnie w tym momencie symbolicznie otwarta została brama numer 2. Widzę, jak kolejne osoby przechodzą przez nią na drugą stronę. To jest ta sama brama, przez którą po zakończeniu strajku stoczniowcy wychodzili do domu.
2: Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy. Już 12 województw jest objętych ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu i silny wiatr. Miejscami możliwy jest także grad. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia wydano natomiast ostrzeżenia przed upałami. Szczegółową prognozę mamy na rmf24.pl. To już ostatnie godziny wakacji. Jutro 1 września i pierwszy dzwonek w szkołach. W faktach pytamy was, jakie to było lato? Łyska reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka poprosiła o wspomnienia i dzieci, i dorosłych. Co miłego, sympatycznego, niezapomnianego wam się zdarzyło?
7: Jeździłam na pokartach.
8: Przykład?
7: Byłem w basenie. Pływania. Opalałam się.
8: To te wakacyjne kierunki w tym roku jakie były?
9: Jak na razie to tak województwo łódzkie, żeśmy sobie objeżdżali różne jeziora, stawy, lasy, co tylko się dało.
10: Intensywne. Bardzo intensywne. Dużo pracy, dużo odpoczynku. Wszystkiego było dużo.
2: Dużo dobre. Wszystkim życzymy. To co, zaczynamy odliczać dni do kolejnych wakacji? Zostało ich tylko 299. Czas start.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Może i 299 dni do wakacji, ale po Kevinie to już jakoś zleci. Słuchajcie, naprawdę. Jesteśmy blisko, można powiedzieć. 5 minut po 13, tu byle do piątku. Nie odchodźcie zbyt daleko. Najlepsza muzyka ciągle z wami, gdziekolwiek jesteście. Dajcie głośniej RMF FM.

0: To już te ostatnie chwile wakacji. Odliczamy powoli do 1 września, ale na razie o tym pierwszym dzwonku nie myślimy. Jeszcze trwają wakacje, ale jutro, no właśnie, podwyżki na stacjach, mówiliśmy o tym. I piszecie pod 3322. Auto zadało mi dzisiaj głupie pytanie, dlaczego lejemy do pełna. No tak, no pewnie powiedziałeś mu, że od jutra przechodzi na dietę. A swoją drogą... To musi być super auto, że da się z nim pogadać. No w ogóle auta to powinny gadać, nie sądzicie? Najlepiej wcześniej, dużo wcześniej o tym, że się zepsują, żebyśmy mogli sobie przygotować portfele.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: O czym marzy każdy uczeń na początku roku szkolnego? O dobrych?
4: O odjazdowych rollercoasterach w Energylandii!
5: Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, opiszcie na www.rmf.fm klasę, której mamy zorganizować wymarzony dzień w Energylandii. Do wygrania wyjazd bajkowym autobusem z wyżywieniem i noclegiem w Western Camp Resort.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowid.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
16: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
17: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
18: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16.00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
21: Zdrowid.
22: I jak się sprawdził nowy Chang'an?
23: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
24: Nowy Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Chang'an. Fun should be easy.
25: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Chang'an. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
26: Po reklamie.
27: RMF FM. Najlepsza muzyka.

słyszeliśmy na TikToku. A teraz gramy w RMF FM, bo chcemy, żebyście byli na bieżąco z nowościami. Ring my bell w byle do piątku. Po wakacjach wiem o tym, że portfele zbliżają się grubością do karty. No nie? No, bywa cienko czasem. Co tu dużo mówić. A wyobraźcie sobie taki przelew w wysokości 1 000 000 złotych. Od razu inaczej można startować z nowym sezonem, co? Tyle czeka w sejfach. 1 000 000 złotych w jednym z 30 sejfów. Chcemy zrobić z kogoś z was milionera, dlatego w ten ostatni finał wakacyjnych sejfów w RMF FM macie tę ostatnią szansę w te wakacje, żeby tyle zgarnąć. 100 osób dzisiaj wygrało. Od rana RMF sypie kasą i to jeszcze nie koniec. Poczekamy na tego głównego finalistę. Przypominam, uwaga, patrzę na zegar. No trwa jeszcze super godzina. Razy 1350 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Ostatnie minuty super godziny. Trzymam kciuki. 10 ostatnich minut. RMF. Ślecie pod 7474.

0: Może i wakacje się kończą, ale Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej Faktów wie, jak wydłużyć życie i na te informacje czekaliśmy. Koniecznie bądźcie blisko RMF FM. Szczegóły o 14, a we wrześniu no mamy dla was masę nowości. O 14.30 już niebawem przecież startuje ramówka. Będziecie mogli ją oglądać na www.rmf.fm, a dziś wieczorem coś zupełnie nowego.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Politycy znów coś wymyślili. Świat znów czymś zaskoczył. Internet znów się o coś pokłócił. A my sprawdziliśmy to za ciebie. RMF FM na koniec dnia. Wszystko, co wydarzyło się dziś. Bez przewijania, bez klikania, bez bólu kciuka. Codziennie po 22.
1: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: Tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenie.

Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kup

0: Rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Reklamie.
3: Ostatni finał wakacyjnych sejfów w RMF FM. Ostatnia szansa w te wakacje, żeby wygrać milion. Może to jest właśnie ten moment, który da wam tę szansę. Ostatnia okazja w byle do piątku, żeby zwiększyć swoje możliwości. Ostatnia minuta super godziny. Razy 1350 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474.

0: składzie Ola Filipek
1: i Olek Sikora,
0: czyli wasze
1: radiowe Olki.
0: Już oni wam tu dadzą energii
1: na koniec pracy
0: i na powroty do domu. A to nie wszystko, bo będą z wami także
1: Paulina Stawicka
2: i Paweł Jawor.
0: Dwa duety, popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia, codziennie po 14 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
20: Mateusz Opyrchał, dzięki za dziś. Spokojnego popołudnia wam życzę, a teraz czas na fakty punktualnie o 14. Temat dla nas Bogdan Zalewski.
21: Zachęcam do słuchania. Ostrzegamy kierowców jadących trasą S3 w Zachodniopomorskiem. Wskażemy miejsce, gdzie po wypadku pojawiły się problemy z ruchem. Kłopoty z przejazdem są też na A1 w Łódzkiem. Koniec pakietu CPN. Znika rządowy program ceny paliw niżej. Spodziewane podwyżki przeanalizuje dziennikarz ekonomiczny RMF FM. Lepsza marchewka niż kij, lepiej nagradzać niż karać mandatem. Posłuchajcie o eksperymencie w USA. Ostrzegamy kierowców podróżujących ekspresową S3 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości Głazowa, pomiędzy węzłami Myślibórz i Pyrzyce, samochód potrącił pieszego. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Utrudnienia też na autostradzie A1 w Łódzkiem. Pomiędzy węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba jest poszkodowana. Na jezdni w kierunku Katowic zablokowane są dwa pasy. To ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT. Od jutra na stacjach zobaczymy wyraźnie wyższe stawki. O końcu rządowego programu CPN i jego konsekwencjach opowie Igor Skrzypek, dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, jakich cen mogą się spodziewać kierowcy?
22: No, wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
23: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
22: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Masiak, a to dlatego, że ropa znów jest bardzo droga, więc i gotowe paliwo.

0: Paliwa też kosztują coraz więcej. W rafineriach Orlenu metr sześcienny benzyny 95 kosztuje najwięcej od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak drogie tankowanie odbije się z czasem na paragonach w sklepach. Inflacja wyraźnie wzrosła już w sierpniu i to mimo, że przez połowę miesiąca mieliśmy obniżone ceny paliw.
1: Czy zamiast karać kierowców przekraczających prędkość, nie lepiej nagradzać tych, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami?
2: W kilku amerykańskich miastach trwają testy systemu, który właśnie tak robi. Wzorowi kierowcy mogą liczyć na krótsze oczekiwanie na światłach.
1: System przeanalizuje Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Na czym ta metoda polega?
2: Systemy różnią się w zależności od miasta, ale pomysł jest taki, by na głównych arteriach, gdzie choćby w godzinach nocnych najczęściej kierowcy przekraczają prędkość, sygnalizacja świetlna domyślnie pokazywała czerwone światło, dopóki nie zbliży się pojazd. Jeśli samochód nadjeżdża z dozwoloną prędkością, zielone pojawi się niemal natychmiast, jeśli z nadmierną, czerwone przetrzyma go na skrzyżowaniu. System opracowany wraz z naukowcami Uniwersytetu Stanowego w Oregon doprowadził w Portland do spadku średniej prędkości pojazdów na tych skrzyżowaniach z 63 do 48 km na godzinę, czyli do obowiązującego limitu.
1: Czyli to działa?
2: To działa. W Karolinie Północnej na przykład wdrożenie systemu na 5 wybranych drogach przyniosło spadek liczby wypadków o 43%. U nas światła pomagają czasem uspokoić ruch z pomocą tak zwanej zielonej fali. Czy dodatkowy spoczynek na czerwonym mógłby się jeszcze przydać? To temat do dyskusji.
3: Fakty RMF FM. O tym będzie głośno.
1: Pełen odlot. Pod tym hasłem już za pół godziny rozpocznie się prezentacja jesiennej ramówki RMF FM. Specjalne spotkanie z udziałem naszych prezenterów, dziennikarzy i gwiazd zaplanowane jest nieprzypadkowo na terenie lotniska Aeroklubu Warszawskiego. Na miejscu jest już wóz satelitarny RMF FM, a w nim nasz reporter Michał Dobrowicz, który obserwuje przygotowania do tego wydarzenia. Witamy serdecznie. Dlaczego ta prezentacja odbędzie się właśnie na lotnisku, Michale?
4: Część osób, które usłyszycie tej jesieni w RMF FM niebawem tutaj przyleci, nie tylko dojedzie, przyleci specjalnymi samolotami. Może słyszycie w tle warkot silników samolotowych. Nieprzypadkowo właśnie ten dźwięk będzie nam towarzyszył. Ja przed momentem, bo na lotnisku najważniejsze jest zielone światło. Ja to zielone światło dostałem, by powiedzieć wam o pierwszej nowości. Dzisiaj o 22:00 pojawi się nowy program RMF na koniec dnia. Tutaj obok jest jeden z prowadzących, Daniel Dyk. Ten program to będzie podsumowanie najważniejszych, ale też najbardziej zaskakujących wydarzeń danego dnia.
5: Takie 5 najgorętszych tematów się pojawi. Podsumujemy je krótko, rzetelnie z dziennikarzami najlepszej redakcji informacyjnej świata, czyli Faktów RMF FM. Dlatego Michał, mam nadzieję, że będziesz często u nas gościem i gospodarzem zarazem, bo to jest program, w którym my tak naprawdę mówimy, zadajemy pytania, ale wszystko ma być krótko, dynamicznie. Masz się w 2 minuty dowiedzieć właściwie wszystkiego na temat tematu, o którym mówiła dzisiaj cała Polska.
4: Ja oczywiście przyjmuję zaproszenie. Bardzo dziękuję. Kolejne samoloty tutaj dookoła i startują, i lądują, a pozostałe szczegóły jesiennej ramówki RMF FM będą odsłaniane tutaj kawałek po kawałku. O wszystkim opowiem wam w popołudniowych faktach.
1: Bardzo dziękujemy, na razie, ale będzie więcej. Relacje z tego wydarzenia możecie śledzić w naszych mediach społecznościowych. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Uwaga, gotowi, proszę. Sami słyszeliście w faktach. Nowy sezon w RMF FM, czas zacząć.
7: Oficjalna prezentacja ramówki w hangarze lotniczym w Warszawie. Tam nowości specjalnie dla was na jesienny czas. Gwiazdy, programy. Wszystko zdradzimy, wszystko powiemy. Na pewno będziemy się też z nimi łączyć, a wy możecie zerkać na nasz kanał na YouTube o 14:30.
6: Tak, jak nie macie jak zerknąć na telefon, na YouTube, to będziecie to mieć u nas w lepszej połowie dnia. Będą artyści znani z anteny RMF FM. Paweł Jawor.
7: Paulina Sawicka. Nowa, lepsza połowa dnia. Tu RMF FM.
6: I cały czas.
7: 14:05.
6: Najlepsza muzyka. Bruno Mars. It's

0: Jason Derulo w RMF FM. Z nim na pewno te wakacje będą dużo dłuższe, zdecydowanie. Nowa, lepsza połowa dnia od teraz. Z wami to może trochę wyjaśnimy, co?
1: A, zgadza się, będziemy z wami. Znaczy, że my, Paulina i Paweł,
0: tak jest,
1: ale także wasze Olki, czyli Ola Filipek i Olek Sikora.
0: To popołudniowy skład lepszej połowy dnia w RMF FM. Możemy już teraz wam zdradzić, że na jesień szykujemy jeszcze więcej niespodzianek i ujawnimy je na naszej odlotowej ramówce. Zaraz wystartuje w RMF FM.
1: 14.30 przypominamy live na YouTubie, ale też słuchajcie radia, będziemy zaglądać na tego live'a. Czy mamy tutaj ostatniego wakacyjnego milionera?
0: Psst, jesteście tam? Halo, halo. Bo dziś ostatni milion do wyciągnięcia z wakacyjnych sejfów.
2: My będziemy
0: jeszcze...
2: go może wręczać.
0: Ja mam nadzieję, także wszystko już wkrótce. No to gramy, bo jeszcze przed 15 pojawi się Sylwia Grzeszczak z nową piosenką.

0: tu lepsza połowa dnia w RMF FM. Jutro rok szkolny. Aby na www.rmf.fm bawicie się z nami, gdzie razem z nami przenosicie się też z powrotem do szkolnej ławki.
1: Tak, Łukasz z oferty Media Expert wybrał dla córki głośnik mobilny Marshall Emberton z dźwiękiem 360 stopni.
2: My już jesteśmy na...
3: Ja myślę, że właśnie dzięki temu moje dziecko zgłębi fizykę fal dźwiękowych. Tak sobie to wyobrażam.
0: Sąsiedzi też, co?
3: Też, bardziej praktycznie. Może odkryje rezonans, zanim oni odkryją numer do administracji.
1: Pozdrawiamy sąsiadów, to nie hałas, to nauka. Do Łukasza leci karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup tego lub innego sprzętu. No i czekamy na wasze zgłoszenia.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Ogłoszenie RMF FM.
6: Panie redaktorze, proszę państwa.
7: W porannej rozmowie Tomasza Terlikowskiego padają ostre komentarze.
8: Premier Tusk mówi, ale nie robi. Jest mistrzem w przykrywaniu problemów.
9: Prezydent pokazał, że jest miękiszonym. No wystraszył się.
10: To oznacza, muszą polecieć głowy, musi być pełna jasność.
11: I tutaj będę naprawdę bezwzględny, nawet jak minister Bogucki będzie płakał.
7: W tym sezonie też nie będzie taryfy ulgowej. Poranna rozmowa w RMF FM. Najważniejszy wywiad dnia. Już jest.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Tak zakręconej loterii.

0: Toto.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Rekordowa nagroda główna
4: rozdana.
5: Drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych.
6: Ani nie mówiłaś, że grałaś.
2: Lato na bogato. Nagrody płyną do was hurtowo. Nagrodziliśmy już aż ponad 370 osób.
7: I nie mówimy stop.
8: Teraz nowy milion do zdobycia.
9: Śmij SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
15: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Euro przy...
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
16: Paulina Sawicka i Paweł Jawor, czyli lepsza połowa dnia w RMF FM.

specjalny live na YouTubie RMF FM właśnie wystartował. Będą niespodzianki, będą konkursy, nowości, gwiazdy. Wpadajcie koniecznie. Jeżeli teraz nie macie czasu, bo macie jeszcze pracę albo jesteście w trasie, spokojnie damy wam znać. A już teraz Dawid Podsiadło w RMF FM.

0: ostatni dzień zabawy z wakacyjnymi sejfami w RMF FM. I te wakacje zapamiętamy na długo. Dokładnie miesiąc temu Dagmara rozbiła bank.
1: 1 300 000 zł!
0: Ile?
1: 1 300 000 zł!
0: Dagmara ma już te pieniądze na koncie i tak nam dziś powiedziała.
2: W tym dniu, kiedy ten przelew przyszedł, miałam jakieś dziwne przeczucie, że to chyba już niedługo będzie.
3: Może też macie przeczucie, że to wasz szczęśliwy dzień, że to się wydarzy dzisiaj, to musi się wydarzyć dzisiaj. Wiecie, w którym sejfie jest 1 000 000 zł. To wiecie co, trzeba dać sobie szansę. Zagrajcie, bo dzisiaj ostatnia szansa
0: ostatnia.
3: Na to, żeby wyciągnąć 1 000 000 z wakacyjnych sejfów RMF FM.
0: I dlatego teraz odpalamy wam specjalną bonusową strefę 11 minut, 1111 losów. Jeżeli zdecydujecie się wejść do gry właśnie teraz, no bo to jest ostatnia szansa na 1 000 000 zł w te wakacje.
3: SMS RMF pod 7474 www.rmf.fm i słyszymy się w lepszej połowie dnia i będziemy wybierać ten sejf, ale trzeba zrobić ten pierwszy krok.
0: RMF
3: 7-4.

ostatnia okazja na zostanie milionerem w te wakacje. Dziś ostatni dzień wakacyjnych sejfów i teraz ostatnie 5 minut na wejście do gry na bonusie razy 1111. 1111 losów za jednym razem. Hasło RMF SMS-em pod 7474. Jeszcze 4 minuty, 43 sekundy. RMF 7474 w sejfach. Milion złotych.

0: Już wystartował oficjalna prezentacja ramówki RMF FM w hangarze lotniczym. Możecie oglądać live na YouTubie. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
1: Teraz oficjalnie jest mi bardzo przyjemnie ogłosić, kto tę ramówkę otworzy swoim wykonaniem pięknej, nowej piosenki zresztą.
2: Mango, cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
3: Odpalajcie.
2: Live na YouTubie. Przepraszam, Paweł, aż po prostu mam ekscytację. Bilety na koncerty Gwiazdy. To wszystko tutaj będziecie mieli, także przebojowo zaczynamy tę jesień i gramy Sylwię Grzeszczak w RMF FM.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w Ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
9: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
10: Brzydka, za to niesympatyczna.
8: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
11: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest godzina 15, czas na fakty. RMF FM, Bogdan Zalewski.
17: Zapraszam gorąco, zachęcam do słuchania. Dziewczynka zaatakowana w Kędzierzynie Koźlu. Policja poszukuje napastnika. W przyszły wtorek mają obradować władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsza decyzja po aresztowaniu prezesa Piesiewicza w związku z kryptoaferą. Polacy na Islandii o komforcie życia na wyspie. Wysłannik RMF FM rozmawia z naszymi rodakami po referendum odrzucającym rozmowę o wejściu do Unii. Jesienne gibango w nowej ramówce RMF FM. Napaść na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu. Napastnik jest poszukiwany. Policja nie łączy tego ataku z piątkowym zabójstwem kobiety. Reporter RMF FM Marcin Buczek zdobył nowe informacje. Witamy, Marcinie. Jestem. Co wiadomo o napadzie na dziecko?
18: Do ataku doszło w sobotę. Według wstępnych ustaleń policji do dziewczynki miał podejść mężczyzna. Miał ze sobą przedmiot przypominający nóż. Napaść miała podłoże seksualne. 12-latka uciekła i wezwała pomoc. Zgłoszenie policja dostała od ojca dziewczynki. Napastnik jest teraz poszukiwany. Ponieważ chodzi o dziecko, może ono być formalnie przesłuchane jedynie przez sąd i dopiero wówczas policja będzie miała zapewne więcej informacji dotyczących tej sprawy. Jednocześnie policjanci od razu sprawdzali, czy napaść na dziecko może mieć związek z piątkowym zabójstwem kobiety w Kędzierzynie Koźlu i jak usłyszałem, na razie nic nie wskazuje na to, aby można było łączyć obie sprawy.
17: Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące prezesa Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonta Krypto. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywał PKL do zdymisjonowania Piesiewicza. Zimny islandzki prysznic. Stracona szansa i porażka Unii Europejskiej. Tak media w Europie komentują wyniki referendum w Islandii. Mieszkańcy tego wyspiarskiego kraju opowiedzieli się przeciwko rozmowom o wejściu do Unii. Obawiają się utraty swobody w podejmowaniu decyzji i ograniczeń w rybołówstwie. Od lat Islandia zajmuje czołowe miejsca w rankingach państw najlepszych do życia. Nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku rozmawiał z mieszkającymi na wyspie Polakami.
19: Miejsce spokojne, zasoby naturalne, w sensie utrzymanie się dalej, prąd, woda, to jest fajne. Jeżdżenie elektrycznym samochodem, prawie za darmo. Wiadomo, że tak jak po całej sytuacji na świecie, wszystkie ceny poszły do góry.
20: Tu jest tak spokojnie, jakby wszystko się rozwiąże, wszystko tak fajnie płynie. Ludzie są mimo wszystko dużo bardziej przyjaźni.

0: do siebie. Może dlatego, że ta natura jest dosyć ostra.
1: A jaka jest ta druga strona medalu?
2: Jest nas tutaj 300 coś tysięcy osób na wyspie. Dużo rzeczy jest tak, że się leci trochę na prowizorce.
3: O wielkich plusach i minusikach życia na Islandii usłyszał wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Razem tworzymy fakty.
3: Sporo nowości pojawi się w jesiennej ramówce RMF FM. Od kilkunastu minut na lotnisku Aeroklubu Warszawskiego trwa specjalna prezentacja tego, co przygotowaliśmy dla Was na najbliższe miesiące. Łączymy się podobnie z wozem sanitarnym RMF FM. Och, jaki szum, jaki huk lotniczy. Niespodzianki ujawni reporter Michał Dobrowicz. Michale,
5: Dzień dobry.
3: Co zaskoczy...
5: A z tych samolotów wysiadają gwiazdy co kilka chwil. Tylko tak, tylko dzisiaj.
3: A co jeszcze zaskoczy naszych słuchaczy?
5: Na przykład nowa odsłona sobotniej rozmowy w RMF FM. Wielu z Was pytało, zastanawiało się, czy będzie znów Krzysztof Ziemiec jako gospodarz tej rozmowy. Mogę już oficjalnie potwierdzić, tak, wraca Krzysztof Ziemiec, ale rozmowa będzie miała nowe hasło i to hasło brzmi Sprawdzam.
6: Chcemy wspólnie powiedzieć w sobotni poranek Sprawdzam. Sprawdzam, bo idzie czas trudny dla polityków, czas kampanii wyborczej, kiedy oni mają usta pełne frazesów, obietnic, programów, a my realnie powiemy, jak to zrobić, za co, dla kogo i dlaczego i po co.
5: A z drugiej strony w jesiennej ramówce zostaje to, co sprawdzone, to, co lubicie, jest tutaj i będzie z nami tej jesieni, między innymi Piotr Pręgowski, czyli słynny król Gibango.
7: Król nabiera impetu i powołuje nowy ksiąstewka.
5: Czyli będzie Gibango w wersji jesiennej?
7: Może być, niewykluczone, tak.
5: Na razie niektórzy tu tańczyli przed chwilą, gdy występowała na scenie na żywo Sylwia Grzeszczak. Mrozu też przed momentem pojawił się przed mikrofonem, a to dopiero początek. Kolejne gwiazdy za chwilę wysiądą z kolejnych samolotów, czekamy na nich i polecamy Wam transmisję właśnie z tego wydarzenia, z tej prezentacji.
3: Możecie śledzić to spektakularne wydarzenie w naszych mediach społecznościowych oraz na www.rmf.fm. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: To ja polecę z temperaturami, a ty proszę sprawdzę, czy ja tu nie zmyślam, dobra? Południowy wschód 31 stopni. Tak, Tarnów u Was jest teraz najgoręcej, najchłodniej w Kaliszu, czyli to jest tak, no powiedzmy, że centrum kraju, 17 stopni, wybrzeże od 20 do 25, dalej nie zmyślam. Nie
9: to teraz ja wrócę jako niszczyciel dobrej zabawy, może pokropić i to w całym kraju, może być burzowo, ale delikatnie, także uważajcie na siebie, jeśli wyskakujecie na spacer.
8: To teraz, to dziś na YouTubie trwa live z oficjalną prezentacją nowego sezonu w RMF FM, występy gwiazd, no i bilety na ich koncerty.
9: Właśnie, która piosenka Mroza najlepiej opisuje Wasz moment w życiu do wygrania bilety na koncert? Piszecie w komentarzach na YouTubie odpowiedzi, a to lepsza połowa dnia w RMF FM.
8: Nie możecie oglądać live'a, bądźcie z nami, Paweł Jawor, Paulina Sawicka i zaraz będziemy mieć dla Was premierowo piosenkę Mroza i braci Kacperczyk.

0: to lepsza połowa dnia. Przenosimy się właśnie do hangaru lotniczego w Warszawie. Jest nasza ekipa, nowe programy na jesień, niespodzianki dla was, no i mrozu.
1: Premierowo dzisiaj w RMF FM nasz nowy singiel, jest to singiel z mojej nowej płyty Wszystko czego chciałem. Gośćmi na tej płycie będą bracia Kasperczyk, z którymi miałem okazję. Brawo dla braci Kasperczyk.
2: Dzień dobry.
3: A bracia będą gośćmi na trasie mroza? My tego nie możemy chyba powiedzieć. Pomidor.
4: To jest na żywo, to jest nasza jesienna ramówka. A teraz gramy.
5: Premiera w RMF FM.
4: No i właśnie, mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko czego chciałem. Tak gramy w lepszej połowie dnia. Takie nowości u nas.

0: ostatni finał wakacyjnych sejfów RMF FM i to jest ostatnia szansa w te wakacje, żeby wygrać milion złotych. Czyli ostatni raz w wakacje do zgarnięcia milion. Sami wiecie, jedynka, sześć zer. Dobra, to robimy z tych sześciu zer i z jedynki szczęśliwe numerki.
1: Proszę bardzo.
0: 6 i 0. To są wasze szczęśliwe numerki. Jeśli macie je w numerze telefonu, macie naprawdę dużo szczęścia właśnie w tym momencie.
1: Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, w tym momencie dostaje 1250 szans, 1250 losów. Ale kto ma 6 i 0 w numerze telefonu, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2500 losów. Znaczy nie muszą być to 6 i 0 obok siebie, nie muszą być po kolei. Ważne, żeby były oba, 6 i 0. Macie gigabonus, 2500 losów. Ostatni raz wakacyjne sejfy. Ostatni raz dziś do zgarnięcia milion w wakacje.
0: SMS RMF wysyłać pod 7474. Do gry wchodzicie na www.rmf.fm. 1250 lub 2500 szans. Tylko przez 10 minut.
1: RMF 7474.

0: Milion złotych w sejfach. Ostatnie 5 minut. Szczęśliwe numerki 6 i 0 w numerze telefonu. To aż 2,5 tysiąca szans. Hasło RMF pod 7-4. 7-4. 5 minut.
1: Reklama.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Pocisz się, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Chcę rzucić palenia.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: 15.30, fakty w RMF FM, Bogdan Zalewski.
18: Kandydatury na sędziów Trybunału Konstytucyjnego będą jednak głosowane w tym tygodniu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przesłucha w czwartek zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską Macieja Berka oraz kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Kotowskiego. Cały Sejm dokona wyboru nowego sędziego w głosowaniu w piątek. Tymczasowy areszt dla mężczyzny, który w piątek zaatakował pracowników szpitala w Częstochowie. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, 4 osoby zostały wówczas poszkodowane. 20-letni napastnik odpowie za naruszenie nietykalności ratowników oraz grożenie jednemu z nich. Grozi mu do 5 lat więzienia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 91 w Szpudrowie w Pomorskiem. Nie ma rannych, wprowadzono ruch wahadłowy. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na trasie S8 w pobliżu miejscowości Gaj na Mazowszu. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Reprezentacja Polski w soka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, rozegra dziś drugi mecz na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w niemieckim Essen. Biało-czerwoni, broniący tytułu walczonego przed rokiem w Meksyku, zmierzą się z reprezentacją Maroka. Oto jak ocenia przeciwników Klaudiusz Hirsch, trener naszej reprezentacji.
19: Trudna konfrontacja z rywalem, który również wygrał swój pierwszy mecz grupowy. Maroko ma w swoim składzie bardzo dobrze wyszkolonych technicznie zawodników i zapowiadają się niezwykle duże emocje.
18: Dopingujmy naszych. Początek tego emocjonującego spotkania o 20.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobra. Zaraz wam powiem, czy jechać na stację benzynową dzisiaj, czy nie, czy czekać do jutra. To na pewno lepsza połowa dnia.
1: 15.32, Sawicka Jawor. Dzień dobry, to teraz.
0: Hello.
1: I koimy zmysły po pracy.

0: prezentacja Wrześniowieczki w RMF FM w hangarze lotniczym w Warszawie. Nowość na jesień, bilety na koncerty. No i Andrzej Seweryn, który rzucił przed chwilą.
1: Ja nie jestem tchórzem.
2: Padają mocne słowa, nie przegapcie, wpadajcie na YouTube'a RMF FM właśnie teraz. A pan Andrzej Seweryn będzie czytać lalkę, to będzie prawdziwa uczta.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Namiętności.
5: Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejście z panią.
4: Przywiązanie.
5: Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny.
4: Pasja.
5: Co mnie żeniaczka kobiety oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła.
4: Tego nie kupisz w sklepie. Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
19: O czym marzy każdy uczeń na początku roku szkolnego? O dobrych?
1: Odjazdowych rollercoasterach w Energylandii!
6: Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, opiszcie na www.rmf.fm klasę, której mamy zorganizować wymarzony dzień w Energylandii. Do wygrania wyjazd bajkowym autobusem z wyżywieniem i noclegiem w Western Camp Resort.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Jakie

0: Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Po reklamie.
4: Halo, ludzie! To jest lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Don't Forget You. To o telefonie komórkowym, żebyście zabrali z pracy i się nie wracali potem w szóse w RMF. To ty, tak. Lepsza połowa dnia.
1: Obiecaliśmy wam to przypomnieć i sprawdzić. Dziś kończy się pakiet obniżający VAT na benzynę i olej napędowy. Analitycy przewidują podwyżkę do od 60 do nawet 90 groszy na litrze.
0: Wow. Ostatni dzień wakacji, niestety. Ostatni dzień tańszego paliwa. Czyli wrzesień wjeżdża na pełnej fakturze.
1: Jeśli łapie was właśnie zmęczenie. Po całym dniu gonitwy, zakupów. Teraz macie ten moment, żeby odpocząć. To już teraz gra dla was Jasiek Piwowarczyk w RMF FM.

0: Ważna informacja dla mieszkańców regionów przygranicznych z Białorusią. Co ze strefą buforową? Najnowsze ustalenia naszych dziennikarzy już za chwilę punktualnie o 16 w Faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie

0: sumy złotych.
1: A dziś znów czeka na was gruby milion.
2: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
4: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: 16. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski. Dzień dobry, słuchamy.
9: Dzień dobry.
10: Policyjna specgrupa zbada okoliczności nocnego pożaru w Skarżysku Kamiennej.
9: Ogień pojawił się w zakładach produkujących drony.
10: Rosyjski samolot 30 km od Łeby.
9: Maszyna została przechwycona przez polskie myśliwce.
10: Lalka Bolesława Prusa.
9: W interpretacji Andrzeja Seweryna.
10: To jedna z licznych atrakcji w naszym radiu.
9: Posłuchajcie o nowościach w ramówce RMF FM.
10: Specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach ma wyjaśnić okoliczności nocnego pożaru w Skarżysku Kamiennej w zakładach produkujących drony. Trwają też poszukiwania podpalacza.
9: Ogień nie wyrządził wielkich szkód, nikt nie został też poszkodowany. Na linii faktów reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak wyglądają te poszukiwania?
11: Do działań, jak się dowiedziałem, skierowano dodatkowych policjantów. Weryfikowany jest każdy sygnał, który może przybliżyć śledczych do ustalenia okoliczności tego incydentu. Drobiazgowo analizowane są zapisy kamer monitoringu. Wewnętrzny system w firmie zarejestrował sprawcę w kominiarce z plecakiem, który miał podłożyć ogień w jednym z pomieszczeń. Wcześniej intruz uruchomił alarm antywłamaniowy. Sprawdzone są też filmy z ulicznych kamer. Biegli badają, jakiej substancji użyto do podpalenia. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że służby analizują, czy są podstawy, by łączyć ostatnie incydenty związane z pożarami w zakładach produkujących systemy wykorzystywane w armii. Przypomnę, w zeszłym tygodniu odrębniono próbę podpalenia fabryki dronów na Słowacji. Wczoraj w Lublinie spłonęła hala zakładów produkujących kompozytowe części do samolotów. W nocy z kolei ogień pojawił się właśnie w Skarżysku Kamiennej.
10: 30 km na północ od Łeby polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20.
9: Maszyna nie naruszyła naszej przestrzeni nad Bałtykiem, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie przedłużające do 29 listopada obowiązywanie strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej.
10: Decyzja ta wynika z konieczności utrzymania najwyższej czujności operacyjnej oraz wysokiej skuteczności ochrony granicy z Białorusią, czytamy w komunikacie ministerstwa.
12: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
9: To ostatni dzień programu Ceny paliwa niżej i ostatnia okazja, by zatankować taniej.
10: Jutro ceny na stacjach znów wzrosną.
13: Dla niektórych drożej, dla których taniej, no bo dla firm i jakiejś działalności gospodarczej będzie taniej, no VAT będzie wtedy pełny, można odliczyć, a tak to się nie odlicza VAT-u, więc różnica może być niewielka, powiedzmy.
14: Zjadacz chleba zwykły?
13: Zjadacz chleba, no musi płacić więcej, no tak jest, no. Paliwo mówi tak trochę tańsze niż jest gdzie indziej, ale no to różnie bywa.
15: Co mamy zrobić, jeżeli nie mamy wpływu na to? Bo byle się nie podziało gorzej dalej.
16: Właśnie mi się już kończy i pomyślałam, że już rano w RMF-ie usłyszałam, że jest ostatni dzień, gdzie jest taniej, więc tankujemy do pełna.
9: Najlepsze źródło informacji. Prawda? Komentują kierowcy.
10: Pytani w Krakowie przez naszego reportera Pawła Koniecznego.
9: Nowe programy i nowe głosy oraz prowadzący, których znacie i lubicie.
10: Taki będzie sezon jesienny w RMF FM. Na terenie lotniska Aeroklubu Warszawskiego trwa specjalna prezentacja naszej jesiennej ramówki.
9: Wracamy na płyty lotniska. Tam jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrowicz.
10: Witamy, Michale.
17: Dzień dobry ponownie.
10: Które programy polecasz naszym słuchaczom?
17: Absolutnie wszystkie, ale szczególnie polecam program Byle do piątku, a w nim po dziewiątej od poniedziałku do czwartku usłyszycie, i tutaj niespodzianka, Mateusza Oprychała tym razem. Mateusz tutaj deklaruje, że będzie wam ułatwiał te codzienne obowiązki i codzienną pracę.
18: Nie będę za długo i za bardzo zagadywał.

0: Ale wyniesiecie z tego programu wszystko, co chcecie wiedzieć tak naprawdę, co w trawie piszczy i jest najbardziej aktualne, jak to w RMF FM. No i oczywiście najlepsza muzyka z nowościami muzycznymi. Bardzo się cieszę.
1: W programie Byle do piątku regularnie pojawiać się też będzie Andrzej Seweryn, słynny aktor, który przeczyta fragmenty lalki Bolesława Prusa. Pan Andrzej przyznaje tu w rozmowie ze mną, że to będzie dynamiczna interpretacja słynnej powieści.
2: Rytm nagrania tego, co słuchacz usłyszy, jest szybszy niż spontaniczny rytm, w którym bym to nagrywał. Po prostu wiedziałem, że muszę się do tego dostosować. Staram się to zrobić.
1: Wielu z was pyta też, kto poprowadzi popołudniowy program Lepsza Połowa Dnia. Na ten program jesienią zaprosi was duet Ola Filipek i Olek Sikora, czyli radiowe Olki. Regularnie usłyszycie też jesienią duet Marcina Jędrycha i Darka Maciborka. Szykuje się powerplay na naszej antenie i to będą muzyczne wieczory tej jesieni na naszej antenie.
3: Taki jest nasz rytm. Transmisję z prezentacji jesiennej ramówki pod hasłem Pełen Odlot możecie śledzić na naszej stronie w sieci.
4: Adres dobrze wam znany: www.rmf.fm. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Pogoda na nowy rok szkolny. Będzie nawet fajnie, bo tak 20 stopni do moich czasów to się marzło. Już w kurtkach się chodziło,
9: ale
8: 20
9: ale
8: stopni,
9: właśnie.
8: Krótki rękaw.
9: I teraz znowu psuję zabawę, dlatego że powiem troszeczkę o burzach i deszczu. Te pojawią się w okolicach w tej chwili centralnej i wschodniej Polski. Tutaj może zagrzmieć, może pokropić również na południu kraju, okolice Krakowa, Tarnowa, więc przygotujcie się na to, ale faktycznie ciepło jest i ta pogoda powróci.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Zaglądamy na wrześnióweczkę, bo nastanie w popołudniowych korkach. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale mamy dla was Wiki Gabor w zupełnie nowej odsłonie. Na pewno was zaskoczy.
8: To już za chwilę, a tu nowa lepsza połowa dnia. Paulina Sawicka, Paweł Wiapor. Cześć!

0: To lepsza połowa dnia w RMF FM. Jest 16.13, a dziś w RMF FM wielki dzień, prezentacja nowego sezonu, nowej ramówki, nowych niespodzianek antenowych.
1: Tak, to się dzieje na żywo, na live, YouTube, w samolotowym hangarze. Teraz kolejna gwiazda.
2: Vicky Gabor, która jest już na scenie. Moi drodzy, Vicky zaczęła swoje początki, pierwsze muzyczne kroki stawiała między innymi w RMF FM, kiedy to zaśpiewała w naszym studiu cover tej piosenki.

występ live na naszej wrześniu-beczce. A teraz w oryginale. Amy Winehouse, Back to Black. To tu jest RMF FM. Tu się gra najlepszą muzykę.

0: słynne Yamaha, Yamaso, a teraz szykujemy się na coś wielkiego. Ostatni finał wakacyjnych sejfów RMF FM i za mniej więcej godzinę dzwonimy, to już po 17. Pytamy was o numer sejfu, więc musimy was teraz na to przygotować. Uwaga, bo to ostatni finał wakacyjnych sejfów. Najpierw jest SMS RMF pod 7474. Od tego wszystko się zaczyna. Dalej, odbieracie, wybieracie numer sejfu, my go otwieramy i w tym momencie możecie usłyszeć: wygrywasz 1 000 000 złotych! I mam nadzieję, że tak będzie.
1: Jezu! Nareszcie! Jak się cieszę strasznie, Jezu!
0: I takie rzeczy dzieją się w RMF FM. Naprawdę, to nie sen.
2: Tak, i słyszycie może teraz ten zegar. On jest specjalnie ustawiony, tylko dla tych, którzy teraz są przy radiu. 1001 szans właśnie dla was. Macie 13 minut, żeby na bonusie wejść do gry. Już po 17 dzwonimy, już po 17. Ostatni finał tych wakacji, ostatnia okazja na zostanie milionerem. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Jeszcze teraz. 1001 szans. Macie 13 minut. RMF pod 7474.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać

No wiem, że pędzicie, żeby przygotować swoje dzieci do pierwszego dnia w szkole. To teraz dla was Fast Boy. Music Sounds.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: Po reklamie.
10: 16.30. Fakty w RMF FM.
11: Sąd w Kielcach tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto, wioząc 4 dzieci.
12: Grozi mu do 5 lat więzienia. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty kierowania autem w stanie nietrzeźwości i wbrew sądowemu zakazowi.
11: Podejrzany usłyszał także zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W Karolinie Północnej w USA rozpoczęło się spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20.
12: Polskę reprezentują minister finansów Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński.
11: O ich roli opowie nasz dziennikarz ekonomiczny w Faktach RMF FM o 17.
12: Islandia pozostaje jednym z najbliższych i najbardziej wiarygodnych partnerów Unii Europejskiej, zapewnił przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
11: Po tym, jak mieszkańcy tego kraju w referendum odrzucili propozycję wznowienia rozmów o wejściu do Unii.
12: Islandia na pewno nadal będzie celem turystów z kontynentu.
11: Jakie miejsca odwiedzają? Pytanie zadał wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
13: Gejzer, kanion Justina Biebera, góry tęczowe, które były moim marzeniem i się to marzenie spełniło, ale w planach jeszcze są fiordy, jeszcze Reykjavik i Islandia zimą. No i być może rajd wokół całej wyspy.
12: Miejsca warte odwiedzenia przedstawiła w rozmowie z naszym dziennikarzem pani Małgorzata.
11: Turystka z Rzeszowa.
12: Czas na fakty kulturalne RMF FM, a zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witam,
14: dzień
12: Kasiu.
14: Dobry, zapraszam.
11: Kłaniamy się nisko. Na początek o nowej roli Stinga.
14: Znany muzyk został narratorem filmu o Ninorocie, jednym z najwybitniejszych włoskich kompozytorów, który stworzył ścieżki dźwiękowe m.in. do Ojca Chrzestnego, Słodkiego Życia czy 8,5. Dokument łączy archiwalne nagrania i unikalne fotografie z wypowiedziami wybitnych postaci świata kultury. Światowa premiera 11 września na festiwalu filmowym w Wenecji. Gwiazdozbiór Psari dla Jaskota to kolej nowość w naszych kinach, film o świecie zniszczonym przez pandemię. W rolach głównych Jacob Elordi, Josh Brolin i Margaret Qualley.
15: Zafascynowała mnie jej nadzieja. Sima dąży do słońca, jest urodzoną opiekunką. Dużą częścią jej tożsamości jest chęć niesienia pomocy ludziom. Więc kiedy na ekranie pojawia się Hig, grany przez Jacoba Elordiego, razem decydują się iść przed siebie.
14: O swojej postaci aktorka opowiadała na spotkaniu z dziennikarzami w Londynie. Jeszcze przez 2 tygodnie nie można zwiedzać wystawę Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mikiewicz w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wśród ozdób jego kolekcji są arcydzieła Stańczyk, Jana Matejki czy Babie Lato Józefa Chełmońskiego.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Lepsza połowa dnia w RMF FM, 16:33.

0: Lepsza połowa dnia w RMF FM, bardzo przebojowo na powroty, na jazdę po zakupy i na tankowanie. Wrześnióweczka 2026, oficjalna prezentacja nowego sezonu w RMF FM i moment ważny dla wszystkich fanów muzyki.
1: Słuchacze RMF, złota płyta za singiel Wracam dla Jeremiego Sikorskiego, moi drodzy. Brawo! No moje gratulacje, Jeremi.
2: Kochani, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia RMF FM. Dziękuję wszystkim, którzy tak często lubią wracać do tego singla. Maćku, dziękuję tobie, że mogę od ciebie przyjąć tę złotą płytę. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i cieszę się, że mogłem dzisiaj tutaj akustycznie wystąpić dla państwa. No słuchajcie, mamy to. Złoto zawracam. Dziękuję ślicznie.
1: Brawo, jeszcze raz dziękujemy ci, Jeremi. Do zobaczenia i usłyszenia z kolejnymi singlami.
0: A wiecie, że to dzięki wam? Dzięki wam właśnie Jeremi Sikorski odebrał złotą płytę?
3: A propos takich przebojów, co nowości, poplista w RMF FM. Nowy duet Marcin Jędryk, Darek Maciborek już po 18, a teraz Jeremi.

0: czyje zdjęcie w telefonie przeglądasz? Kto to za facet? Co to jest to jeden?
1: To tylko przeglądam, bo po prostu to, co się dzieje w sieci.
0: Znam, ale... to jest aktor.
1: A ten pan, 77. urodziny Richarda Gira, to do niego wzdychały wasze mamy, ciocie, babcie. To ten pan od Pretty Woman, który do dziś przypomina mężczyznom, tutaj warto robić notatki, że jeśli chcą zrobić romantyczne wrażenie, to powinni przyjechać limuzyną i wykupić pół sklepu.
0: Rozumiem, że bukiet z dyskontu może nie wystarczyć.
1: Może być. Niech będzie.
2: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Lepsza połowa dnia z Pauliną Sawicką i Pawłem Jaworem. Tylko w RMF.

0: Krajowa 79 w Małopolsce. W Trójmieście dokładnie trasy są zablokowane i w Krajowa 7 właśnie w Trójmiasto. To w faktach RMF FM już za moment.
1: Reklama.
2: I jak się sprawdził nowy Changan?
3: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
4: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienie.

0: czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Po reklamie.
7: Jest 17, przenosimy się teraz do studia Faktów RMF FM. Trwają powroty z wakacji, z urlopu. Słuchajcie teraz uważnie. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski.
8: Tragedia na drodze w małopolskich Książnicach Wielkich.
9: Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest tam trasa numer 79.
8: Problemy z ruchem także na obwodnicy Trójmiasta.
9: To efekt zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
8: Wiceprezes za prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
9: Mieczysław Nowicki przejmie obowiązki od Radosława Piesiewicza, aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto.
8: Śmiertelny wypadek drogowy w Małopolsce.
9: Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w Książnicach Wielkich na drodze krajowej numer 79.
8: Trasa jest zablokowana. Lądował tam śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Uwaga, kierowcy na obwodnicy Trójmiasta.
8: W Gdyni po zderzeniu ciężarówki z osobówką zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska. Aresztowany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz powierzył pełnienie swoich obowiązków Mieczysławowi Nowickiemu. To wiceprezes tej organizacji.
9: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
10: Patryku,
9: witaj. Dotarłeś do korespondencji Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
10: Tak.
9: Nowicki wystosował w niej zaproszenie.
10: Dokładnie na spotkanie prezydium zaplanowane na 8 dzień września. To jest 17-osobowe gremium. Celem spotkania miałoby być omówienie bieżącej sytuacji w PKOL-u. Jednak już w piątek słyszałem, że część członków prezydium nie chce rozmawiać w tym wąskim gronie i mówi o konieczności jak najszybszego spotkania całego zarządu. Mieczysław Nowicki to jest prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Może wykonywać uprawnienia prezesa PKOL. Przewiduje to artykuł 50 statutu tej organizacji. Podczas nieobecności prezesa PKOL jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes zarządu. Tak brzmi treść tego artykułu.
11: Fakty, władza, a pieniądze.
9: Polska zasiadła do stołu z największymi gospodarkami świata.
8: W pracach grupy G20 w Stanach Zjednoczonych biorą udział minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
9: W Faktach witamy Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM. Czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu?
12: Przede wszystkim rozmów na temat rozwoju gospodarczego. Polska ma prezentować swoje doświadczenia z tego obszaru, a te ostatnie rzeczywiście uprawniają nas do roli wykładowcy. Wciąż możemy pochwalić się wysokim wzrostem PKB, zgodnie z najnowszymi danymi. Będą też okazje do rozmów z przedstawicielami innych państw. Minister finansów Andrzej Domański spotka się ze swoim brytyjskim odpowiednikiem. Z kolei prezes NBP Adam Glapiński ma podzielić się refleksjami na temat kumulowania złota. Polski Bank Centralny ma w tym doświadczenie i zamierza mieć wkrótce już 700 ton. Obaj przedstawiciele Polski na pewno będą zabiegać o to, by nasz kraj na stałe zasiadł przy stole G20, bo choć w tym roku uczestniczymy w pracach grupy, to formalnie nie jesteśmy jej stałym członkiem.
8: Mural z wizerunkiem Andrzeja Zauchy został odsłonięty w Krakowie przy ulicy Mogilskiej.
9: Niedaleko miejsca, gdzie tragicznie zmarły 35 lat temu artysta, mieszkał z rodziną.
13: Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że tu se to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam. Tutaj mieszkaliśmy niedaleko przez wiele lat, także no tata był obecny w tej dzielnicy.
14: Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
8: Mówili Mateusz Masior, prezes Fundacji imienia Andrzeja Zauchy.
9: A wcześniej Agnieszka Zaucha, córka artysty.
8: To malowidło możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
9: Problemy z pamięcią pojawiają się znacznie wcześniej, niż bylibyśmy skłonni się przyznać. Już w średnim wieku niestety.
8: Najnowsze doniesienia naukowców z Binghamton University przynosi Grzegorz Jasiński.
15: Dzień
8: witamy
15: dobry.
8: Serdecznie.
9: Witamy.
8: Nie wiem, dlaczego Ania tak wzdycha. To raczej nas dotyczy, no dobrze. To ma swoje konsekwencje.
15: Powinno mieć. Do tej pory w badaniach

0: pamięci porównywano raczej osoby starsze i młode. Okazuje się jednak, że wyraźne oznaki zapominania widać już około 50. To choćby zapominanie czyjegoś imienia albo problem ze skojarzeniem, skąd właściwie kogoś znamy. Badanie z udziałem 60 osób w wieku od 18 do 74 lat miało pokazać, jak zmienia się sposób przetwarzania i przechowywania i przywoływania wspomnień. Okazało się, że już w średnim wieku mogą być z tym problemy. Co ciekawe, przy okazji zauważono, że w starszym wieku nasz mózg naprawdę się stara, ale proces intensywnego przypominania sprzyja powstawaniu błędów, myleniu szczegółów czy łączeniu nieprawidłowych elementów. O pamięć trzeba dbać wcześniej i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć.
1: O, tak.
2: Ja stary się staram.
1: Bez komentarza, słuchaczom w każdym wieku. Nie musimy chyba przypominać, że kolejne fakty już o 17.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Szkolny wczesny poranek, tak to będzie jutro właśnie wyglądać, gdy będziecie się zastanawiać, w co się ubrać na rozpoczęcie roku szkolnego. 13, 14, 15 stopni, to najcieplej będzie właśnie na północy, o dziwo, a najchłodniej, czyli tak 12, 11 na południu kraju, to jest godzina 6, 7 rano, czyli już pewnie będziecie wychodzić
5: z domu. Parasolki zdecydowanie zabiera północ kraju, tutaj się jutro parasolki do szkoły bardzo przydadzą, reszta słonecznie.
4: 5 minut po 17, nowa lepsza połowa dnia, Paweł Jawor.
5: Paulina Sawicka, cześć. I w tej godzinie poznamy ostatniego wakacyjnego milionera.
4: Tak, ostatni raz wakacyjne sejfy będziemy otwierać. Będziemy się pytać, który numer sejfu, czy na pewno.
5: I to może być ktoś z was. Już niedługo.
4: Niedługo? Szatujcie, uważajcie, słuchajcie. Wyjątkowa okazja na wejście do gry. Ostatnia.

0: ulubiony kawałek Pawła Jawora, specjalnie dla was Swedish House Mafia.
1: Pamiętaj, na mnie nagrali. Zakończyliśmy oficjalną prezentację ramówki RMF FM w hangarze lotniczym w Warszawie.
2: Ale że to już? Że ta wrześnióweczka 2026, że ten pełen odlot, że to już? Naprawdę?
3: My wam bardzo dziękujemy.
2: To był naprawdę pełen odlot i to było to, co zaprezentujemy wam w nowej ramówce.
1: No właśnie, gwiazdy na scenie, nowości programowe.
0: I po 22:00 taka właśnie nowość. RMF na koniec dnia. Podsumowanie najważniejszych newsów, informacji, o których mówi się cały dzień bez scrollowania. Krótko i konkretnie dziś zaprasza Daniel Dyk.
1: A to, co się nie zmienia, najlepsza muzyka w RMF FM. Za chwilę Damiano Dawid, teraz Vicky Gabor, Superhero. A to was, słuchacze.

0: Ostatnie 13 minut. Ostatnie 13 minut tych wakacji, żeby dać sobie szansę na 1 000 000 złotych. Za chwilę dzwonimy. To jest ostatni moment, żeby wejść do gry w te wakacje.
1: I ostatni moment tego lata tak naprawdę. SMS RMF wysyłacie pod 7474. Przypominamy, 1 000 000 złotych jest w zasięgu ręki. Ostatni raz w te wakacje będziemy was pytać, który safe. I na tej ostatniej prostej wystartowaliśmy wam mega bonus, Paweł.
0: Tak, 1099 losów pada wam za jednego SMS-a. Hasło RMR wysyłacie pod 7474. Za chwilę dowiemy się, kto jest ostatnim milionerem tych wakacji. 1099 losów. Za chwilę dzwonimy, zgłośnijcie telefon. Bardzo was prosimy. Chcemy poznać ostatniego milionera tych wakacji. Ostatnie 13 minut. RMF pod 7474.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Gdańsk, miasto to gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20.30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Koniec lata? Nie.
10: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
11: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
10: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
12: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
13: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Jest 17.30, fakty RMF FM, Anna Bachowska, Bogdan Zalewski.
16: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego.
17: Wzięli w nich udział przedstawiciele władz, powstańcy i warszawiacy.
16: W imieniu rodziny głos zabrała wnuczka Wandy Traczyk-Stawskiej, Nina Kuran.
18: Babciu, nie wiem jak się z tobą pożegnać. Byłaś tak istotną osobą w moim życiu. Byłaś moim przyjacielem i nauczycielem, prawym człowiekiem, patriotką w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu.
17: Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat. Czy ZNP zorganizuje strajk, jeżeli rząd nie zwiększy pensji nauczycielom?
16: Za pół godziny szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
17: Serdecznie zapraszamy w imieniu Grzegorza Stroczyńskiego.
16: Leo Messi kończy z grą w reprezentacji Argentyny.
17: Dosłownie kilkanaście minut temu opublikował post w mediach społecznościowych.
16: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach.
19: Jestem.
17: Witamy. Patryku, co napisał Messi?
19: No przyznam, że to jest bolesna decyzja. Czas nieubłaganie płynie. Pewne rozdziały dobiegają końca, a ten konkretny sprawia mi wielki ból, napisał. Dodał, dałem z siebie wszystko, nie mam nic więcej do zaoferowania. W reprezentacji Argentyny rozegrał 207 meczów, strzelił 125 bramek, debiutował, przypomnę, jako 18-latek i to było latem 2005 roku. Zagrał na 6 mundialach. No, w 2022 roku wywalczył z reprezentacją upragnione złoto mistrzostw świata, a na tamtym turnieju zagrał jedyny raz przeciwko Polsce, no i przypomnę, nie strzelił wtedy bramki, bo jego rzut karny bronił Wojciech Szczęsny.
20: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: Zaprasza Krzysztof Berenda.
21: Dzień dobry. Gospodarka idzie w górę. Ceny niestety także. Pierwsze powakacyjne popołudniowe fakty ekonomiczne zaczynamy od najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stamtąd przede wszystkim płynie dobra wiadomość o tym, że wzrost PKB w Polsce przyspieszył z 3,5% do aż 3,9%. To jest znacznie powyżej prognoz. A tajemnica tego sukcesu tkwi w fakcie, że wystrzeliły u nas inwestycje. Były aż o ponad 8%. 10% większe niż rok temu. Firmy i instytucje państwowe zaczęły skuteczniej wydawać pieniądze na rozwój, a to dobra wiadomość, bo to oznacza chociażby więcej miejsc pracy. I to się nam przyda, bo na razie za nami chude lata i dla wielu chudsze portfele. A jedną z przyczyn tych chudszych portfeli jest rozpędzająca się inflacja. Tu też mamy odczyt powyżej prognoz. Niestety tym razem powyżej prognoz. W sierpniu tempo wzrostu cen przyspieszyło z 3 do 3,4% i powodem były oczywiście drogie paliwa. A przypominam, że z tymi paliwami to będzie jeszcze gorzej, bo o północy rząd przywraca wysoki 23% podatek VAT na paliwa. A to znaczy, że od północy benzyna i diesel podrożeją o 60 do nawet 90 groszy za litr. Paliwa idą w górę między innymi dlatego, że przez wakacje waluty podrożają nam średnio 10 groszy. Euro kosztuje w tej chwili 4,32, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5 zł i 5 groszy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Siedemnasta trzydzieści cztery. Paweł Jaworpa, Paulina Sawicka. Lepsza połowa dnia.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni finał wakacyjnych sejfów. Doczekaliśmy się, czekamy 6 sygnałów. Mam nadzieję, że tu już jest numer kręcony przez reżyserkę. Nie możemy się doczekać, żeby poznać imię tego szczęśliwca, który za chwilę wybierze numer sejfu.
2: Ostatni finał tych wakacji. To jest pierwszy sygnał i kto wie, może poznamy już za moment przyszłego milionera. Tylko niech ten człowiek odbierze telefon. Drugi sygnał. Jest trzeci, pamiętamy, czekamy 6 sygnałów. Jeszcze zostały 3 sygnały, dobra.
3: Halo.
2: Halo, dzień dobry, Paulina Sawicka, Paweł Jabor. Cześć. Lepsza połowa dnia, jak masz na imię?
3: Halo.
2: Halo,
1: wakacyjne sejfy RMF FM. Paweł, Paulina, cześć, jak masz na imię?
2: Halo, halo, słyszymy się?
1: Czy się słyszymy? Czy ktoś się rozłączył? Czy halo?
2: Może wyjechał do tunelu.
1: Chyba
2: szybko,
1: będziemy,
2: szybko, no, odebrał telefon.
1: Jeżeli
2: ale
1: usłyszymy,
2: teraz...
1: będziemy odliczać w takim razie.
2: No.
1: Czy nas halo, słyszysz, halo, drogi
2: halo.
1: Słuchaczu?
2: Powiedział halo, ale nie wybierał sejfu.
1: 10 sekund odliczamy w takim razie, żeby uzyskać to połączenie. Mam nadzieję, że słuchacz się odezwie, bo jak nie, to będziemy...
2: Wyjdź z tego tunelu, odbierz telefon. Halo.
1: Ale tak blisko było. Naprawdę, tak było blisko.
2: Było to halo. Myśleliśmy, że tu przygotowaliśmy się na twarde negocjacje właśnie w tym momencie.
1: Gorący milion złotych czeka w sejfach. Tak trafia 1000 złotych do słuchacza. No dobre to i to. Tak tuż przed pierwszym 1000 złotych, żeby wpadło. Pewnie nie jedna osoba by chciała, także gratulujemy tak czy siak. No ale no tak was nie możemy zostawić. No to z takimi emocjami, z taką sytuacją nie pozwolimy na to z Pauliną. Kończymy wakacje i żegnamy wakacyjne sejfy. No bo tu już panowie czekają w drzwiach.
2: Tak, patrzą na nas przez okienko.
1: Tak, chcą przyjść, odmalować wszystko na złoto. Słuchajcie, podsumujmy wszystko, co się wydarzyło właśnie w te wakacje. W finale lipca Dagmara z okolic Pszczyny wygrała 1 300 000, ustanawiając tym nowy rekord w historii RMF FM i polskiej radiofonii.
2: A pamiętacie, jeszcze w te wakacje wygraliście 6 samochodów. To był czat. Mało tego, podsumowaliśmy wszystko i do was trafiły nagrody o wartości ponad 3 milionów złotych.
1: No
2: to było lato na bogato, naprawdę.
1: I teraz to chyba czas zmienić emocje.
2: Co dalej?
1: Złota kumulacja w RMF FM. O tym mówię właśnie, że panowie tu chcą już wszystko na złoto wejść i przemalować. Ozłocimy was, bo jesteście najlepsi na świecie. Od jutra do sejfów skoczą sztabki złota.
2: I jutro nagroda główna to 1 000 000 złotych. I na początek września mamy dla was 2 finały z sejfami. A w każdym z tych finałów, w każdym z sejfów, poza gotówką, czekać będą prawdziwe sztabki złota.
1: Ej, oni te sztabki złota też niosą tutaj. Ale to
2: ciężkie.
1: Ale to się błyszczy, jakie to jest piękne.
2: To mamy dla was propozycję. Chcecie jako pierwsi zapisać się na liście wygranych złotej kumulacji? Możecie to właśnie teraz zrobić.
1: Otwieramy specjalne zapisy. Specjalne zapisy jeszcze przed startem właśnie jutrzejszego finału. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i zgarniacie 1009 szans w 2 jutrzejszych losowaniach.
2: Gracie też na www.rmf.fm. No to uwaga, czas, start, bonus już dla was działa. I słyszymy się już jutro.
1: Złoto w sejfach, 1 000 000 złotych w sejfach, 9 minut, 1009 szans właśnie teraz. Hasło RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz rzucić palenie,
2: ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Koniec lata. Nie.
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
12: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
13: Po reklamie.
14: Wasze popołudnie tylko z RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22:00.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
9: A jakaś do

0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Paweł Jawor, Paulina Selwicka, dziękujemy za dziś.
3: A teraz czas na fakty. RMF FM o 18:00. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski zapraszają.
4: Poszukiwany pilot śmigłowca po incydencie w Tarnobrzegu.
5: Maszyna zerwała sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol.
4: Różne reakcje rządowej koalicji na wniosek Mateusza Morawieckiego.
5: Były premier wnosi o powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto.
4: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
5: Zapraszamy w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
4: Niezidentyfikowany śmigłowiec zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Dowiedział się reporter RMF FM.
5: Policjanci poszukują pilota maszyny. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co ustaliłeś?
6: O zahaczeniu przez niewielki śmigłowiec sieci energetycznej policję powiadomili świadkowie. Relacjonowali, że po tym, gdy śmigłowiec zerwał linię wysokiego napięcia, wylądował, pilot wyszedł na zewnątrz i ocenił uszkodzenia, a następnie odleciał. Trwa ustalenie, do kogo należała ta maszyna. Sprawdzano jednostki wojskowe oraz policyjne. Ich sprzęt nie był tam wykorzystywany. Wszystko na to wskazuje, że był to cywilny śmigłowiec, najprawdopodobniej Robinson. Kontrola lotu potwierdza, że tylko taka maszyna zarejestrowana poza Polską wykonywała lot w okolicy. Policja szuka pilota i wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo, że nikt w tym incydencie nie ucierpiał.
5: Politycy podzieleni w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto.
4: W porannej rozmowie RMF FM były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki wniosek złoży jego ugrupowanie Rozwój Plus.
5: Z parlamentarzystami na Wiejskiej rozmawiał nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: Kacprze, koalicja rządowa poprze ten wniosek?
7: Decyzja jeszcze nie zapadła, ale zdania w tej sprawie są podzielone.
8: Ja nie powiedziałem, że my jesteśmy przeciw, to też żeby była jasność. Pojawił się ten pomysł, trzeba się nad tym pomysłem zastanowić.
7: Mówi Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Przeciwny tej inicjatywie jest poseł lewicy Andrzej Szejna.
9: Zwykle komisje śledcze służą opozycji do tego, aby zaciemniać obraz, aby mataczyć, robić spektakl polityczny.
7: Dziś wieczorem decyzję co do poparcia wniosku podejmie Konfederacja, jednak według Michała Nieznańskiego poprzednie komisje śledcze nie przyniosły żadnych efektów.
10: To były komisje, na które wydaliśmy masę pieniędzy, a które tak naprawdę nie przyniosły nam żadnych sensownych rozwiązań. Dużo więcej robi niezależna prokuratura.
7: Jak mówił na naszej antenie Mateusz Morawiecki, komisja śledcza do spraw afery Zonda Krypto miałaby badać różne wątki, począwszy od 2019 roku.
4: Polskie siatkarki zaczynają walkę o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
5: W Stambule rusza mecz z Portugalią.
4: Będziemy oczywiście śledzić tę rywalizację na antenie RMF FM.
5: I oczywiście dopingować biało-czerwone.
1: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
5: Grzegorz Sroczyński i jego gość.
4: Witamy i zapraszamy.
11: Witam Państwa serdecznie. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Czy w tym roku szkolnym rodzice mogą się spodziewać solidnego strajku nauczycieli? Będziecie odwoływać lekcje, czy nie?
12: Strajk jest immanentną składową działań każdego związku zawodowego i tego elementu nigdy nie można lekceważyć, ani też...
11: Ważne, żeby rządzący nie lekceważyli, ale pytam, czy rodzice mogą się, czy wasza desperacja jest na tyle mocna, że w tym roku rodzice mogą się spodziewać tego, że po prostu będą jakieś przerwy
12: w momencie, kiedy rozmawiamy, a mamy 31 dzień sierpnia, nie ma klimatu do tego, aby taką radykalną, maksymalnie radykalną formę protestu stosować. Nie tylko dlatego, że nauczyciele dopiero wchodzą w ten rok szkolny i zastanawiają się, jak on będzie wyglądał, ale także dlatego, że nie ma takich przesłanek, które uwidoczniły się i ujawniły się w roku 2019, w momencie, kiedy ministrem edukacji była Anna Zalewska i która miała w sobie ten potencjał konsolidowania środowiska w niechęci do siebie.
11: Znaczy nie tylko wam nie dawała pieniędzy, ale jeszcze was wkurzała, ale wie pan, jak się patrzyło na dzisiejszą demonstrację pod kancelarią premiera, no to naprawdę ten poziom kwasowości i niechęci wobec rządu naprawdę był porównywalny do czasów Czarnka. Takie miałem wrażenie.
12: Bo no to jest wrażenie w pełni uprawnione, uzasadnione. Ja zwrócę uwagę na to, bo zapewne słuchać nas będzie pani minister Barbara Nowacka. Gdy wróciłem z rozmów w KPRM-ie, to były rozmowy z panem ministrem Grabcem i z panią Barbarą Nowacką, to informacja o tym, że w spotkaniu wzięła udział pani minister, została bardzo źle odebrane przez nauczycieli. I to jest coś, co absolutnie rządzących powinno skłaniać do jakiejś refleksji nad działaniami, które realizują. Mimo, że te spotkania i efekty rozmów od 2023 roku do dzisiaj jakby nie dają powodu do tego, abyśmy całkowicie zanegowali kadencję pani minister Nowackiej jako złego ministra.
11: Ale właśnie dlaczego jesteście wściekli? Ja tam widziałem takie hasło Tusk oszukał nauczycieli. Oszukał?

0: Pan premier Donald Tusk dwukrotnie podczas zjazdu Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym wziął udział, zadeklarował, że po pierwsze, inicjatywa obywatelska związku, która sprowadza się do tego, aby wynagrodzenie nauczyciela było porównywalne z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, żeby ta inicjatywa jak najszybciej zafunkcjonowała, dzisiaj miała ponad 1700 dni.
1: To było w czasie kampanii wyborczej, kiedy mieliście na nich głosować przeciwko PiS-owi.
0: I zjazd miał miejsce w roku 2024, ale w 2023 dzisiejsza koalicja pospołu podpisała porozumienie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, że dołożymy wszelkich starań, jeżeli będziemy rządzili, żeby ta inicjatywa zafunkcjonowała. Do dzisiaj to się nie stało. Pan premier mówił, przyspieszymy pracę nad inicjatywą i tutaj trudno byłoby to, co się dzieje, a od półtora roku nic się nie dzieje.
1: Czyli
0: w tej inicjatywie jakimkolwiek przyspieszeniem
1: nazwać. Pan się też czuje oszukany przez Donalda Tuska.
0: Tak, pan premier Donald Tusk niepotrzebnie wprowadził daleko idący konflikt między swoimi deklaracjami a rzeczywistością.
1: Wy się domagacie powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Czyli chodzi o to, żeby nie było tak, że co roku politycy po uważaniu dają nauczycielom albo ich głaszczą po główkach, albo nic im nie dają, prawda? Tylko żeby to był mechanizm w ustawie zaszyty. A drugi wasz postulat, 15% podwyżki wynagrodzeń w 2027 roku. Rząd proponuje 3%. No tak, to się nie widzi za
0: to
1: bardzo.
0: To są te postulaty w kategoriach ekonomicznych, ale zwracam uwagę na potrzebę powrotu do dyskusji o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, bo pan premier również zapowiedział, że ta nie tylko dyskusja, ale działania mające na celu wydłużenie obowiązywania tej ustawy, przynajmniej do roku 2042, że to się zadzieje. Niestety nie zadziało się nic. Zwracam uwagę na to, co jest dla nas problemem od wielu, wielu lat, że do niedawna, bo od niedawna lekarze, ale do niedawna jedyną grupą zawodową, o której sytuacji materialnej dyskutowało społeczeństwo, to byli nauczyciele. Co roku 38 milionów ludzi wypowiada się w sprawach poziomu wynagradzania nauczycieli, tak jakby ci nauczyciele, spadli się z księżyca i nie pracowali wspólnie z dziećmi owych obywateli naszego kraju. To jest dyskusja o tym, czy mamy dołożyć złotówkę nauczycielowi, a może 10 zł więcej i tak dalej. To jest po prostu wręcz obraźliwe.
1: Ale tak czy inaczej na te 15% podwyżki się nie zanosi. Minister Domański mówi, nie ma pieniędzy. Jeśli rządzący nie spełnią waszych postulatów, to co?
0: To scenariusz naszych działań jest rozpisany mniej więcej do wiosny 2027 roku, dlatego że to będzie także okazja do zweryfikowania planów rządzących w kontekście nadchodzących wyborów.
1: To rok wyborczy,
0: czy uznają,
1: najlepszy moment, żeby dymić, przepraszam.
0: No właśnie, czy uznają, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego i tutaj nie ma w moim twierdzeniu odrobiny patosu, że to jest rzecz, która będzie albo popychała, albo ciągnęła ten naród do dołu. Mam na uwadze wysoką jakość naszej edukacji, a jednocześnie, jeżeli nie będzie chęci dyskutowania z nami poprawy sytuacji materialnej, to trudno powiedzieć, że będziemy z tego faktu zadowoleni.
1: Ale to wszystko brzmi tak, wie pan, ja może inaczej zapytam. Zacytuję panu anonimowego polityka KO, który na OFIE coś takiego mi powiedział. Nauczyciele poburczą, a potem i tak na nas zagłosują, bo przecież nie na Kaczyńskiego. Co pan na to?
0: I to jest błędne stwierdzenie. Ono mogło być uprawnione jeszcze w roku 2023-2024, natomiast dzisiaj ten poziom zniechęcenia, choćby wyrażany tak werbalnie, czy poprzez różnego rodzaju emocje wobec pani minister, pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jeżeli dzisiaj, 31 sierpnia, mówimy tak, nie ma klimatu do strajku, to wcale nie jestem przekonany, że jeżeli wiosna 2027 roku będzie niosła za sobą tego rodzaju propozycje zawarte w 3% waloryzacji i nie będzie żadnego ruchu.
1: Jeśli rząd się nie posunie, to was wkurzy i rozumiem, że być może na wiosnę będzie ten strajk.
0: Bierzemy pod uwagę każdą formę zapisaną w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Okej. Jeszcze zapytam o weto prezydenta Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę umożliwiającą uruchomienie bezpłatnego państwowego e-dziennika. To wygląda na działania stricte lobbystyczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. A pan co sądzi o tym wecie?
0: Wydaje się, że pan prezydent w dużej mierze w swoim uzasadnieniu zacytował także uwagi zgłaszane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
1: Czyli to dobre weto, tak?
0: Myśmy nie wnioskowali do pana prezydenta o weto. Mhm. Tu zaskoczę pana. Wydaje się, że żadne weto nie jest elementem sprzyjającym edukacji. Ważniejsze byłoby, gdyby przedstawiciele kancelarii, widząc projekt, rozmawiali z panią minister, rozmawiali na forum Komisji Edukacji i Nauki.
1: Ale minister was nie posłuchała, bo wyście ocenili, że ten projekt jest niedobry i nikt was nie posłuchał. No, poszedł projekt,
0: on jest potrzebny. ale nie w takim kształcie. Bo jeżeli prawdą jest, że rodzice wydają na aplikację dwóch firm ponad 100 milionów złotych, to należy doprowadzić do sytuacji, w której będzie bezpłatny e-dziennik, ale z drugiej strony, o czym my mówimy, że każdy obywatel naszego kraju musi mieć aplikację M-Obywatel. Nie jesteśmy przekonani, że każdy ma. Że cała odpowiedzialność za przechowywanie, bezpieczeństwo owych danych spada na dyrektora szkoły, który nie ma...
1: Czyli rozumiem, że bez pieniędzy, jak zwykle, nowe obowiązki...
0: I zwracamy na to uwagę, że moment wdrożenia to będzie połowa września. Z jednej strony wypełnimy już obowiązujące dzienniki, potem będziemy musieli dokładać kolejne...
1: Czyli rozumiem, część. Że weto prezydenta popieracie.
0: Weto pana prezydenta jakby wpisuje się w te uzasadnienia, które Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłaszał.
1: Sławomir Broniarz, prezes Nauczycielstwa, Związku Nauczycielstwa Polskiego jest naszym gościem. Żegnamy słuchacze RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do radia RMF, radia internetowego RMF24. Zapraszam serdecznie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To już jest ten czas, proszę Państwa, o tej porze poplista. Tak, to jest bardzo dobra pora.
4: Znam nowej ramówki RMF FM. Po 18 zapraszamy do notowania. Wbijajcie sobie w kalendarze, napiszcie karteczkę w Waszych samochodach. Startujemy na 10 Sarsa.
5: Dobry wieczór.

0: 6197 notowanie popliste. Dziś na miejscu dziewiątym Temper City i Self Aware. Witamy wszystkich w popliście właśnie w tym wydaniu. Darek Maciborek
1: i Marcin Jędrek, znowu hit na czterech chwytach gitarowych. I tak można bez końca.
0: Tak, to świetnie brzmi, zwłaszcza że tutaj każdy może się dołączyć i zagrać swoją melodię albo zaśpiewać razem z nami.
1: Albo zagłosować na ciąg dalszy wielkiego zakochania Marisy, nowy singiel.

0: Pop listy w RMF Węcej o godzinie 18. Też wszystko było posprzątane na błysk. To my tutaj dzisiaj jesteśmy i rządzimy właśnie o tej godzinie.
1: Cały w cekinach Dawid podsiadło, tak. Pięknie błyszczy od miłości tej bardzo popowej. No, no niby szybkie, ale balladowe.
0: I właśnie o to chodzi, żeby ta poplista była taka zmienna, żeby coś się działo i za chwilę mamy, patrz, The Bausa i Magnetic.
1: Bądź się z nami.
0: Będzie przyciąganie do odbiorników.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
14: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.

0: w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Poblista w RMF FM. No to lecimy.

0: I od dawna to wiem.
1: Ale głupko to wiesz. Głupko to wiesz, ale w końcu się dogadali. Zresztą będziemy się dogadywać razem z wami po 18:00. Poplista startuje od poniedziałku w nowym sezonie, w nowym otwarciu ramówki RMF FM. Jak zawsze najwięcej nowej muzyki. Co robiłeś w latach 80?
2: Słuchałem muzyki.
1: Taka ballada z lat 80. W nowym, starym brzmieniu. Karol G. Bruno Mars.
2: O, jak ładnie. Proszę bardzo. Karol.
1: Ale to ona.
2: A Bruno?
1: No to

0: Michiko.
1: Jak jesteście w drodze, to będziecie na bieżąco. Podglądamy nasze dziewczyny siatkarki.
0: Właśnie,
1: które grają,
0: Darek komentator się włączył,
1: które grają
0: bardzo.
1: W meczu o ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce z Portugalią. Wynik prowadzimy.
2: Tak, prowadzimy to 8-4 w pierwszym secie, więc czekamy na jeszcze więcej dobrych informacji z tego boiska. Będzie także dzisiaj tenis wieczorową porą, a za chwilę Sylwia Grzeszczak i no, Mango.
1: Wyniki meczu na bieżąco nawet z powtórkami.
2: Tak.
3: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
10: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
11: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
3: Po reklamie.
13: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Poplista.

0: My body isn't ready. Czy moje ciało dziś jest gotowe na poplistę? Zawsze o tej porze z przyjemnością. To Somber dziś na pozycji numer 3 naszego notowania.
1: Nowy kierunek w muzyce alt pop, nie wiem,
0: alt
1: czy
0: pop, a nie słyszałem o tym, nie, ale to fajnie brzmi. Czy to chodzi o ten taki głos jak alt?
1: Nie, to stare z nowym. I to jest nowe.
0: No, a teraz
1: Van Buren, jeszcze więcej nowej muzyki i Sasza, taki słoneczny hymn taneczny, transowy, kończących się wakacji.
0: O, Everlasting. To ładnie brzmi.
1: Miałeś zamrugać do kierowców.
0: A, to kierowcy mrugam do was. Ale tylko mijania.

0: Ważny dzień, ważny tydzień dla Sanach i urodziny, i zakończenie wielkiej trasy Sanach na stadionach już w piątek itp. itd.
1: I nadal go jeszcze na drugim miejscu poblisty, ale to oznacza, że jeszcze, żeby dopełnić tę tabelę, potrzeba jednego nagrania, jednego jedynego, które ma taki bardzo ważny dla nas numerek, a mianowicie...
2: Numer jeden.
3: Panie Darku,
0: a to jest...
3: How does it feel?
0: No to to jest, proszę pana,
3: how
0: najlepszy Blue Monday, jaki mógł kiedykolwiek powstać.

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
6: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
5: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
9: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
11: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
12: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
13: Po reklamie.

0: tego starcia.
1: Bez wątpienia.
0: No właśnie, a czy wywiązują się z tej roli?
1: No, wynik pierwszego seta 25-18. Wydaje się, że Portugalkom brakuje po prostu argumentów. Można nadrabiać ambicją, charakterem, ale widać, że Polki mają zdecydowanie większy potencjał, większe doświadczenie. Zatem wszystko pod kontrolą. Natomiast na początku tego turnieju Polkom w meczach z tymi teoretycznie słabszymi zespołami zdarzały się przestoje i ten pierwszy set też był w wykonaniu biało-czerwonych krótkimi momentami, ale jednak nierówny. Dodam, że w ćwierćfinale na Polki albo na Portugalki czeka już reprezentacja Holandii.
0: Śledztwo w sprawie przestępstwa o charakterze terrorystycznym wszczął po pożarze w zakładach w Skarżysku Kamiennej Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej. W nocy ktoś podłożył ogień w jednym z pomieszczeń fabryki dronów. Szkody oszacowano na 15 milionów złotych. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
2: Kwalifikacja prawna tego postępowania wskazuje, że główną wersją badaną przez prokuraturę i służby jest celowe podłożenie łatwopalnego ładunku na zlecenie obcego wywiadu przeciwko Polsce. Ten czyn traktowany jest jako udział w działalności obcych służb specjalnych, a do tego jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Sprawcy grozi nawet dożywocie. Na razie jednak nie udało się ustalić jego tożsamości. Kamery monitoringu zarejestrowały jedynie postać w kominiarce z plecakiem, która wywołała pożar. Zniszczeniu uległy pomieszczenia magazynowe, w których przechowywane są systemy bezzałogowe, dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Śledztwo prowadzone jest wspólnie przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policjantów Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Szef Świętokrzyskiej Policji powołał w tym celu specjalny zespół.
0: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Cztery samochody dostawcze zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło w pobliżu Strzeganowic między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. I tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku Zgorzelca.
3: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
0: Mieszkańcy budynku przy ulicy Chorzej w Szczecinie wynoszą ostatnie rzeczy ze swoich mieszkań. W sobotnią noc 9 rodzin musiało je opuścić, ponieważ budynek grozi zawaleniem. Mieszkańcy mówią, że zgłaszali problem od lat, a na ekspertyzę o stanie kamienicy wydali z własnych kieszeni ponad 100 tysięcy złotych.
4: Do wszystkich radnych miasta Szczecina napisałam płomienne listy, żeby nam pomogli, żeby nas wsparli, żeby nas ratowali. Nikt nie odpowiedział. To były 4 lata pisania, monitorowania, dobijania się do drzwi, na nic. Teraz dorobek mojego życia pakuję ze ściśniętym gardłem. Muszę się wynieść, mimo że to jest moje mieszkanie.
0: Długo pan tutaj mieszkał?
5: Ja tu się urodziłem, mieszkałem do 5 roku życia. Później po 20 kilku latach to wróciłem i nieprzerwanie od 18 lat. Kawał życia, kawał historii. Nie wyobrażam sobie, że mogę resztę życia spędzić gdzie indziej.
0: Usłyszała od mieszkańców budynku reporterka RMF FM Anna Pałamar. Poszkodowane rodziny czekają teraz na decyzję w sprawie mieszkań zastępczych. Na razie nocują w zaproponowanym przez miasto hostelu pracowniczym. W najbliższy weekend wielki finał 15. edycji Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach 5-osobowe sztafety złożone z pracowników firm i instytucji pobiegną w szczytnym celu.
6: Będziemy biec nieustająco po to samo. Po to, żeby innym się żyło lepiej i dobrze i sprawniej i normalniej. Biegamy od 15 lat dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach. Pomagamy protezować, pomagamy stawiać na nogi, odzyskiwać wiarę w życie i w sens tego życia i w marzenia.
0: Zapowiada Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Dziś ruszyły biegi wirtualne dla tych, którzy nie mogą pojawić się w miejscu zawodów.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jest Marcin Jędrych.
8: Tak.
7: Jest Darek Maciborek.
8: Tak.
7: Jest impreza w RMF FM.
8: Tak, to są fakty.
9: Proszę pana, Powerplay się zaczyna.
10: I nowy program w RMF FM, Powerplay. Zapamiętajcie to nazwę od 19 do 22.
9: Nie jesteście sami, jesteśmy tu z wami.
10: You are not alone.

0: Południowy relaks w towarzystwie programu Powerplay w RMF FM. Dla tych, którzy podróżują, jadą, wracają, być może szykują się na jakąś fajną jazdę, to właśnie była Olivia Dean. A teraz pan Darek z nowością, proszę bardzo. Panie Darku.
1: Najnowszy gwiazdor country, który już jest znany w Stanach Zjednoczonych. Aha. I mistrz tanecznych rytmów, Kygo i Max McNown. Take me back.
0: No i to będzie sygnowane takim oto dźwiękiem. O, właśnie tak.
1: Czyli mocno nowe nagranie. No o tej porze to dla wszystkich kierowców i może kierowniczek.
0: Mhm. Słyszycie to country w głosie?
2: Ja słyszę.

0: niezapomniana, nieodżałowana Bonnie Tyler w utworze Holding Out for a Hero w RMF FM w programie Powerplay. Ważna informacja już za niecałą godzinę u nas na naszej antenie, premiera nowego nagrania, które wspólnie filmują Mrozu i bracia Kacperczyk. Tak będzie, panie
1: Bonnie Dawson. Taylor, była kiedyś taka plotka, że to jest ta sama osoba, tak, jak Rod Stewart.
0: Tak, no teraz już wiadomo, że nie.
1: Teraz już wiadomo, że nie. 1-0 w setach prowadzimy z Portugalgami. 1-8 mistrzostw Europy. Gramy o ćwierćfinał. W drugim secie prowadzimy z Portugalkami.
0: Tak, podać wynik?
1: Proszę bardzo.
0: 19-14, bo pan Darek patrzy poza monitor.
1: Wychodzą naszym paniom, tak powiem, fachowca okiem. I bloki, i ataki. Mijamy bloki Portugalek. Wbicie gwoździa też wychodzi. Taka krótka wystawka i ścinka. Pach.
0: O, i właśnie o to chodzi. A u nas w programie Powerplay za chwilę będzie Rotary i Eminem, a wcześniej o nas.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Powerplay. Już dziś po 19 w RMF FM. Dwóch gości, którzy zrobią ci wieczór.
4: Zabawiamy się przy muzyce.
5: Wchodzisz w to?
6: Marcin Jędrych, Darek Maciborek. Powerplay w RMF FM. 100% radia w radiu.
2: Reklama.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Szkoda, że zaczyna się weekend. I jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
12: O czym marzy każdy uczeń na początku roku szkolnego? O dobrych?
13: O odjazdowych rollercoasterach w Energylandii!
14: Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, opiszcie na www.rmf.fm klasę, której mamy zorganizować wymarzony dzień w Energylandii. Do wygrania wyjazd bajkowym autobusem z wyżywieniem i noclegiem w Western Camp Resort.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Maciborek, Jędrych i klimat, za który nas kochacie. Powerplay w RMF FM.

0: z uczuciem podejdziemy teraz do tego słynnego powiedzenia tankować czy nie tankować,
1: tak,
0: o to jest pytanie.
1: Jesteśmy blisko kierowców z tymi, którzy na przykład dziś jeszcze tankowali. Sam widziałem dzisiaj kolejkę na stacji paliw, ze 6 samochodów stało, bo to są ostatnie chwile programu CPN, czyli ceny paliw niżej.
0: No ale od jutra będzie CPN miał inne rozwinięcie.
1: Tak, proszę bardzo.
0: CPN, co pan narobił, panie ministrze?
1: To ja tutaj dodam, to zupełnie przypadkowo, żeby nie było żadnych skojarzeń.
0: Zupełnie.
1: Dokładamy do tego jeszcze piosenkę zatytułowaną Loser.
0: Tame Impala.
1: O. Oh.

0: programie Powerplay. Nie braknie u nas emocji, nie tylko muzycznych, ale również sportowych. I dzisiaj dużo będzie o tym mowa. Bo po pierwsze US Open, czyli świetny turniej tenisowy, w którym będą grali nasi. Maja Chwalińska już za chwilę zacznie grać z Amerykanką Taylor Townsend. Potem jeszcze Hubert Hurkacz z Bośniakiem. Tutaj pan Darek go sprawdził. To jest Damir Dżumhur, tak?
1: Dżumhur,
0: tak? A jeszcze o pierwszej to z kolei Iga Świątek pierwszej
1: Finką
0: nocy.
1: Wank.
0: Finką Wank.
2: Niebezpieczna tenisiska dla Igi i też kontrolujemy na bieżąco akcję naszych dziewczyn na parkiecie siatkarskim. Prowadzimy w meczu o ćwierćfinał Mistrzostw Europy 2-0 w setach, a teraz gonimy Portugalki ze stratą delikatną 2 punktów.
0: Tak, wrócimy do tego w faktach o godzinie 20, to już za 17 minut.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
13: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
12: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
14: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
15: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000

0: Kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Power Play tylko w RMF FM.

0: Rześki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
3: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
8: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
9: Po reklamie.
10: Pilnujemy dla was najważniejszych wydarzeń i aktualnych faktów. I tak będzie też teraz, bo na zegarze godzina 20.
11: Najnowsze fakty przygotowała i przedstawia Anna Wachowska.
12: Polskie siatkarki mają ćwierćfinał Mistrzostw Europy na wyciągnięcie ręki. To temat numer jeden w faktach i faktach sportowych RMF FM. Potem alarmująca statystyka na Lubelszczyźnie. W co siódmej gminie nie ma syreny, która może ostrzec mieszkańców o zagrożeniu. A na koniec Anne Hathaway w nowej roli. Kończy się trzecia partia meczu Polska-Portugalia w 1/8 Mistrzostw Europy Siatkarek. Nasze zawodniczki prowadzą 2-0 w setach. Rozgrywany w Stambule pojedynek śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
13: Dobry wieczór.
12: Witaj, Patryku.

0: Według Sierpnia 80 polska grupa górnicza chce do prac likwidacyjnych angażować firmy zewnętrzne. PGG zaprzecza i podkreśla, że strajk jest nielegalny. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, jak przebiega ten protest?
1: Górnicy zjeżdżają na dół, ale nie podejmują pracy.
2: Mieliśmy obiecaną sprawiedliwą transformację, mieliśmy obiecane to, że będziemy likwidować to wszystko siłami własnymi, że nie będziemy sztucznie skracać terminów poprzez wprowadzanie innych firm.
1: A gwarantem tego miał być dyrektor odpowiedzialny za likwidację kopalń w PGG, który stracił stanowisko. Mówił mi jeden z protestujących górników z porannej zmiany. Wiceprezes PGG Grzegorz Wacławek powiedział, że zarząd jest zaskoczony protestem w kopalni Wujek.
3: Sam strajk jest strajkiem nielegalnym, ale będziemy dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
1: Wiceprezes odpiera zarzuty związkowców i zapewnia, że udział firm zewnętrznych we wszelkich pracach w kopalniach w ciągu 2 lat obniżył się o ponad 40%.
0: Nawet w co siódmej gminie na Lubelszczyźnie nie ma syreny zdolnej nadać alarm o zagrożeniu. Chodzi o 3-minutowy sygnał modulowany. W Faktach wracamy do ustaleń reportera RMF FM. Dominik Smaga rozmawiał o tym z wojewodą Krzysztofem Komorskim.
4: Ile gmin nie ma syreny?
5: Myślę, że około 30.
4: Kiedy one się pojawią i w jakiej kolejności?
5: Podpisaliśmy umowę z firmą na montaż dodatkowych 326 syren na terenie naszego województwa. W pierwszej kolejności podchodzimy do powiatów przygranicznych i tych, w których jest ich najmniej. Do końca roku planujemy, aby w naszym województwie było około 1000 syren.
4: Czy dojdziemy do sytuacji, że zamiast około 30 gmin, w których nie ma ani jednej syreny, zejdziemy do zera?
5: Nie będę pana publicznie kłamał. Liczę się z tym, że gdzieś zawsze będzie brak.
0: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. W niektórych przypadkach problemem jest umiejscowienie syren z dala od domów. Anne Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM przynosi te informacje. Kogo zagra ta znana aktorka?
6: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę – 2 czerwca 2028 roku.
0: Znacznie wcześniej, bo już za godzinę w Studiu Faktów pojawi się Katarzyna Podraza, za chwilę u nas też fakty sportowe. A ja dziękuję i dobrego wieczoru Wam życzę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: To końcówka trzeciego seta w meczu Polska-Portugalia. Nasze siatkarki walczą w Stambule o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Prowadzą w setach 2-0, ale ten trzeci set, no w nim były problemy. Polki teraz odrobiły straty, o których mówiłem kilka chwil temu. Mamy teraz wynik 21-21, zatem emocjonująca końcówka tej trzeciej partii przed nami. Miejmy nadzieję, że zwycięska. Na zwyciężczynię tego meczu czekają już Holenderki. One wygrały w 1/8 3-2 ze Słowenią. W najlepszej ósemce turnieju także są już Włoszki. Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. 21 lat gry w narodowych barwach, 207 meczów, 125 strzelonych bramek. To była bolesna decyzja i wciąż boli mnie ogromnie, ale rozumiem, że nadszedł ten moment, napisał Messi w mediach społecznościowych. No i może to frazes, ale możemy mówić o końcu piłkarskiej epoki. W dorobku Messiego to oczywiście tytuł mistrza świata, 2 wicemistrzostwa, do tego choćby 2 triumfy w Copa America. Na nowojorskich kortach tenisowe US Open i mecze z udziałem naszych reprezentantów, na które jeszcze czekamy. Niebawem Maja Chwalińska rozpocznie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Hubert Hurkacz i Bośniak Damir Dżumhur na kort wyjdą najwcześniej po 21:00. W nocy z kolei Iga Świątek zagra z Chinką Wang Xiu. A niespełna 100 dni pozostało do Mistrzostw Europy Piłkarek Ręcznych. Polska będzie współgospodarzem tego turnieju. Nasza reprezentacja mecze fazy grupowej rozegra w Katowicach.
9: Każda z nas oczywiście musi pracować dużo indywidualnie w klubach. Fajnie, że miałyśmy możliwość spotkania się też podczas wakacji. Oczywiście, żeby ciężko pracować, ale też wspólnie spędzić czas. Fajnie, że jeszcze będziemy miały te 2 zgrupowania z meczami.
8: Tak mówiła rozgrywająca Monika Kobylińska, a ja sprawdzam, co w meczu Polska-Portugalia. Wynik cały czas remisowy, 22-22.
10: Jak zawsze o tej porze, pan meteorolog Darek Maciborek przedstawia prognozę.
11: We wtorek na Śląsku Opolskim i Górnym oraz Małopolsce raczej nie będzie padać. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu. Na Podlasiu, na wschodzie, po południu zagrzmi. 19 na Warmii, Suwalszczyźnie, 21 w centralnej Polsce. Świetnie. 25 na Podkarpaciu.
10: Bardzo dobrą mi dałeś prognozę. A jest miejscowość, która nazywa się Wakacje?
11: Nie ma miejscowości w Polsce Wakacje.
10: A jeszcze wczoraj była. Co się stało? Została wymazana.

0: Z mapy.
1: Studenci są zainteresowani.
0: Oj tak, bardzo,
1: żeby
0: bardzo,
1: przeciągnąć tak. Jeszcze czas wakacyjny. Start programu Power Play o 20:00 Marcin Jędrych.
0: Darek Maciborek, zapraszamy do 22:00. U nas już niebawem premiera nowego numeru, który filmują Mrozu i Kacperczyk. A oprócz tego jeszcze konkurs, nasz ulubiony.
1: Kultowy czułe ucho i powtórki dobrych akcji z parkietu siatkarskiego naszych dzieci.
0: W tej chwili 23 do 23 nasze od dwóch piłek od zwycięstwa.

0: jest taki siatkarski powerplay. Bardzo lubimy przekazywać takie informacje, bo mecz się już zakończył.
1: Polki są w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Wygraliśmy w setach 3-0 z Portugalkami. Pięknie odbiły, okłamały, przepchały. Mamy to.

0: dla podróżujących, dla odpoczywających, dla kibicujących. Wszystko mamy w programie Power Play, między innymi także świeże nagranie prosto z naszej dzisiejszej wrześnióweczki.
1: Jak zawsze najwięcej nowej muzyki w tej części Europy. Mrozu powraca z nową płytą. Wiemy coś na ten temat.
0: Bardzo proszę, Mrozu.
2: Jest to single z mojej nowej płyty. Wszystko, czego chciałem. Płyta nazywa się również w ten sam sposób, a gośćmi na tej płycie będą bracia Kasperczyk, z którymi miałem okazję.
3: Dzień
2: brawo
3: dobry.
2: Dla braci Kasperczyk.
4: Dzień dobry.
3: Dziękujemy za brawo.
5: A bracia będą gośćmi na trasie Mroza?
3: My tego nie możemy chyba powiedzieć.
5: No nie wiem. Będziemy?
3: Dobra, pomidor.
5: My na pewno będziemy na tych koncertach. Czy będziemy występować, to już tajemnica.
0: No i wiadomo już, co będzie dalej.
1: Premiera wieczorna dla drugiej zmiany, nie wiem, pracującej, gotującej, pędzącej w mobilkach. Mrozu.
0: Wszystko, czego chciałem. Jeszcze powiemy za chwilę o Maji, bo Maja gra z tą Amerykanką. W tej chwili jest 1-1 w pierwszym secie.
1: Mrozu i Kacperczyk.

0: klimat zabawy California Girl. Klimat zabawy w programie Power Play to oczywista oczywistość. Dzisiaj już możemy zaanonsować Czułe Ucho. Kultowy produkt konkursowy radia RMF FM. Bardzo proste zasady.
1: Do zgadnięcia.
0: Można jeszcze raz?
1: No nie, no absolutnie, że zagramy go po piosence. Na razie czekamy na wasze telefony. 12, 2 miliony, kto chce gdzieś grać i wygrać?
0: Do wygrania jest piosenka bardzo wyjątkowa na dobry wieczór.
1: No to proszę, 12, 2 miliony, konkurs Czułe Ucho trwa. Czekamy na wasze kontaktowe telefony.
2: Reklama. Na rondzie trzeci zjazd.
3: Żona mówi drugi.
2: A kto prowadzi?
3: Ja.
2: I jak ci idzie?
4: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
5: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
18: Power Play.
19: Power Play w RMF FM.
20: Niech

0: Chciałem zaśpiewać z Sanią Dąbrowską i mi się udało, widziałeś?
1: Jakaś biologia tu się pojawiła w programie Powerplay. Mm-hmm. Czułe ucho, tak. Serce nie słucha.
0: No właśnie, a propos właśnie konkursu Czułe ucho, no to było wielu chętnych, którzy chcieli w tym konkursie wziąć udział. Kilka osób się dodzwoniło, no i odpowiedzi są
1: efekty
0: następujące. Bardzo prosimy, tutaj zawodnik numer jeden.
2: Dobry wieczór, co to jakaś ten, bo do RNF-u się dodzwoniłem.
3: No. Myślę, że jest to dźwięk przeładowywania pistoletu. Wyrwanego parkietu, jak po wakacjach za skórniaków szukam.
4: Wydaje mi się, że jest to odgłos otwieranej puszki z sardynkami.
0: No i posłuchajmy teraz. Wychać tam puszkę, nawet te sardynki, które gdzieś tam w środku siedzą, prawda?
1: Mieliśmy wątpliwość, czy zadać pytanie, czy to są sardynki dla partnera męża, bo przy kolacji pewnie teraz jesteście. Mm-hmm. Pozdrawiamy smacznego, czy też to była jednak puszka z karmą dla kota?
0: Dodałbym jeszcze jedną rzecz, że zarówno przy puszce z karmą dla kota, jak i przy sardynkach należy zachować szczególną ostrożność przy otwieraniu, bo końce strasznie mogą pociąć paluchy.
1: No i dlatego robimy w Powerplayu wam dobry wieczór. Brawka akustyczne czy sceniczne?
0: Akustyczne, proszę.
1: Akustyczne. No i wygrywa Kasia piosenkę.
0: Tak, jak było obiecane. Ale fajna piosenka będzie dla Kasi.
1: Bankujące wariaty.
0: A wygrałeś kiedyś piosenkę w radiu?
1: No powiem, że nie.
0: A no widzisz, no Kasia wygrała.
1: Ale wygrałem kiedyś bilety na koncert, ale nie Green Day.
0: A ja kiedyś wygrałem płytę. No, kiedy to było, proszę pana, jeszcze płyty się kręciły.

0: A w co pan gra teraz?
1: Ja gram teraz, proszę pana, w tenisa i to na dwóch kortach równocześnie. W związku z tym próbuję jakoś to ogarnąć, ale może zacznijmy od jakichś łagodniejszych spraw. Powerplay, Darek Maciborek i
0: Maja Chwalińska.
1: Przepis, nie. A Maja Chwalińska, no przegrała Maja pierwszego Chwalińska. Seta 6 gra do 6.
0: Tak. Taylor Towson przegrała pierwszego seta 6 do 4.
1: No drugim
0: Hubi,
1: też jest słabo
0: Hubi, rywalizuje z Bośniakiem Dżumhurem. Przegrywa, ale dajmy czas Hubiemu, bo on potrzebuje się rozkręcić. Dopiero jest pierwszy set 2-1 dla Bośniaka. No. Iga Świątek po pierwszej w nocy z Chinką Wang. Będziemy też w nocy kibicować. Natomiast coś w równowadze dla kibiców.
1: Tak, podobno jeszcze są takie rzeczy, które interesują kibiców w trakcie przerwy, na przykład w meczu, czyli
0: litry,
1: czegoś napić,
0: hektolitry.
1: Tak.
0: Tysiące litrów, specjalny drink US Open, specjalny, który nazywa się Honey Deuce.
1: Czyli miodowa równowaga.
0: Trochę Grey Goose z procentami, 3 uncje świeżej lemoniady, likier malinowy i 3 kulki melona miodowego. Nabite na patyczek, żeby wyglądały jak piłki do tenisa.
1: Do faktów dotrwali.
2: Reklama. O czym marzy każdy uczeń na początku roku szkolnego? O dobrych?
3: O odjazdowych rollercoasterach w Energylandii!
4: Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, opiszcie na www.rmf.fm klasę, której mamy zorganizować wymarzony dzień w Energylandii. Do wygrania wyjazd bajkowym autobusem z wyżywieniem i noclegiem w Western Camp Resort.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To już wieczór, tylko z RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22.
2: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szkoda, że zaczyna się weekend. I jeszcze trochę bym popracował.
1: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
16: Słuchacie programu Power Play. U nas na zegarze już godzina 21, to oznacza porę nowych faktów.
17: W studiu faktów pojawiła się Katarzyna Podraza. Zapraszamy.
16: Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór, zapraszam. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonały Portugalię. O tym sukcesie na początku, ale też w faktach sportowych RMF FM. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. W doniesieniach zza oceanu planowane przez USA uderzenia na Iran. Polscy turyści pokochali Islandię.
19: I bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
18: To była łatwa przeprawa polskich siatkarek. Biało-czerwone nie dały szans Portugalkom i wygrały w 1/8 finału Mistrzostw Europy 3-0. Rywalki nawiązały wyrównaną walkę dopiero w trzecim secie, który zakończył się zwycięstwem naszych 25-23. O tym, z kim teraz zagrają Polki, dowiecie się już za chwilę w Faktach Sportowych RMF FM. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, nad takim rozwiązaniem pracują Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe pomysły powstały po incydencie z lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak ma działać nowy system?
20: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie.

0: ostrzelały dwie irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, to nowa odsłona eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Może mieć ona jednak związek ze zbliżającymi się jesiennymi wyborami do Kongresu.
1: Iran, jak się ocenia, będzie prowokował USA, bo wie, że Trump chciał przeczekać wybory, stąd przez blisko miesiąc nie było nowych ataków, a prezydent mówił o zmianie taktyki, czyli naciskach ekonomicznych. Amerykanie, co wynika z badań, krytycznie podchodzą do konfliktu z Iranem. Trump wie, że może się to odbić na wyniku wyborów. Republikanie mogą stracić większość na Kapitolu, a to utrudni Trumpowi sprawowanie władzy. Demokraci mogą nawet wszcząć procedurę usunięcia prezydenta z urzędu. Iran o tym wie i, jak podkreślają komentatorzy, może w najbliższych tygodniach robić wszystko, by Trumpowi nie udało się zrzucić sprawy konfliktu na dalszy plan. Sam prezydent stwierdził dziś nawet, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje. Bardzo chcą się spotkać, powiedział Trump. Po prostu nie wiem, czy można liczyć na porozumienie z nimi, dodał. Teheran za każdym razem zaprzecza słowom Trumpa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Polacy coraz chętniej przelatują na Islandię w celach turystycznych. Liczby nie kłamią, mówi Piotr Wojciechowski, przewodnik z Islandii. Polscy turyści zajmują 8 miejsce wśród narodów najczęściej odwiedzających wyspę lodu i ognia.
2: Po tym sezonie może się okazać, że na przykład jesteśmy już na 6 miejscu, nie? Ale przed sezonem to było 8 miejsce. Jeżeli chodzi o liczby, w 2008 roku, w sezonie letnim, a tutaj lato trwa pół roku, było tutaj 400 tysięcy turystów z całego świata. Przed COVID-em tych ludzi było tutaj już ponad 2 miliony 300 tysięcy, czyli procentowo to jest olbrzymi przyrost. I bardzo słusznie, bo jest przepięknie.
0: I my polecamy turystycznie ciekawą Islandię. Z Piotrem Wojciechowskim rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Biało-czerwone siatkarki z awansem do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Plan minimum wykonany. Polki w Stambule pokonały 3-0 Portugalki. Pierwszy set to pewne zwycięstwo. W drugim nieco problemów, za to trzeci wyrównany, ale zakończony wynikiem 25-23 dla Polek. W czwartek ćwierćfinał i pojedynek z Holandią, ale na razie no nie wiemy jeszcze o której godzinie nasza drużyna wyjdzie na parkiet. Na kort już jakiś czas temu wyszła z kolei Maja Chwalińska. Pierwsza runda US Open i mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Na razie mecz dla Polki no niezbyt udany. Pierwszy set przegrany 2-6, w drugim 1-3 przegrywa teraz Chwalińska. Drugi mecz i drugie zwycięstwo to już reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową. Biało-czerwoni wygrali z Marokiem 5-2. Bradley Barcola zamienia PSG na Liverpool. Francuski skrzydła wyprząść się do Premier League. Transfer za 123 miliony funtów. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na razie w Anglii ligowa piłka i walka o punkty pomiędzy Arsenalem i Aston Villą. Czwarta minuta gry i jak na razie 0-0. W Hiszpanii za to za niespełna pół godziny pojedynek FC Barcelony z Rayo Vallecano. Na szpicy w drużynie Dumy Katalonii ponownie Brazylijczyk Rafinha. Jako dziewiątka zawsze inicjuje pressing i robi to bardzo dobrze. Jest też oczywiście jednym z naszych liderów na boisku. Kiedy podkręca tempo i dynamikę gry, wszyscy wiedzą, jak włączyć się do akcji. No i oczywiście, fantastycznie radzi sobie pod bramką rywali. Tak to wszystko tłumaczył trener Barcelony Hansi Flick. Dawid Kroczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Stanowisko objął na początku maja po porażce Rakowa w finale Pucharu Polski. No, ten sezon częstochowianie rozpoczęli w słabym stylu, odpadli w eliminacjach Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie 4 mecze i 4 porażki.
5: Powerplay do 22. Marcin Jędrych.
6: Darek Maciborek, dobry wieczór.
5: Wampiry z Hollywood, jubileusz poplisty, nowy program na koniec dnia i korki na stacjach benzynowych.
6: No właśnie, skoro o korkach mowa, to nie sądziłem, że kiedyś jeszcze w ogóle to zagramy.
7: Tankowanie nocą, trochę przed północą, tankowanie nocą, bez świadków i gwiazd.
6: Tak to właśnie wygląda na wielu stacjach w Polsce, kolejki po paliwo, bo ostatniej chwile taniej benzyny, taniego diesla. Co to się w ogóle porobiło, proszę pana? Kiedy ostatni raz ja stałem w kolejce po paliwo? Nie pamiętam.
5: Komitet kolejkowy może trzeba ewentualnie zawiązać, gdy ktoś ma w domu dwa, trzy samochody. Bo tak naprawdę na jednym baku 60 literków to tak złotóweczka, 60 złotóweczek w kieszeni zostaje.
6: Powiedzmy sobie szczerze, fajnie, że stoicie w korkach, w kolejkach do stacji, możecie dłużej posłuchać RMF-u.

0: żeby ci coś powiedzieć teraz?
1: Zasada jest teraz jedna. Musisz powiedzieć coś, ale żeby nic nie powiedzieć.
0: Tak, bo chciałem ci powiedzieć coś ważnego, o czym będziemy mówić już najbliższą środę po godzinie właściwie 18, bo to wielkie święto się szykuje w naszym
1: Romantycznie programie. Zacząłeś.
0: Tak, chciałem ci powiedzieć, że to będzie wyjątkowa rzecz, ale ponieważ nie lubię mówić o sobie, a ty pewnie nie lubisz mówić o tobie.
1: To zagrasz.
0: Tak, to zagram to, co jest nagrane, a tu kolega, który to zrobił właśnie stoi i się będzie cieszył, że zagramy.
1: Dziękujemy, Misiek.
2: Ogłoszenie RMF FM. 25 lat.

0: świętujemy 25-lecie poplisty i odliczamy najważniejsze numer 1 programu.
1: Przed nami wyjątkowa podróż przez 25 lat muzyki.
2: Najbardziej zaskakujące momenty w historii poplisty
3: i wasze wspomnienia.
0: 25 lat, 25 numerów 1, jedna poplista. Tylko w RMF FM.
4: Reklama. Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
7: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
0: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
6: Te

0: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Po reklamie.
3: Powerplay, czyli stary dobry RMF FM w nowym brzmieniu.

0: Tu program Power Play, nowe muzyczne otwarcie w RMF FM. Wieczorową porą mamy do przekazania również takie wiadomości, które nie są najlepsze, bo Maja Chwalińska odpada z US Open.
1: Ale zawsze aktualne.
0: Tak, z Taylor Townsend 6-2, 6-3, ale Hubert Hurkacz jeszcze gra, w tej chwili z Bośniakiem pierwszego seta wygrał, a w drugim jest remis, więc jeszcze walczy. A pan Darek teraz ma dla nas muzyczną historię o czterech panach, którzy założyli zespół.
1: Zaczniemy od tego, że Johnny Depp znamy, najpiękniejszy pirat wszechczasów. Człowiek renesansu, artysta, malarz też. Maluje swoje portrety, obrazy, ostatnio sprzedał je w galerii. No, cała kolekcja poszła za 3 miliony funtów, a teraz na pewno znacie jego talent do gitarowania. Wraca ze swoją super grupą Hollywood Vampire 10 września w Łódzkiej Arenie, razem z Alicem Cooperem. Johnny Depp na gitarze i Joe Perry, gitarzysta Aerosmith.
0: Jeszcze tam jest taki gość, nazywa się Tommy Henriksen, a całość możemy podsumować jednym bardzo mocnym nagraniem. Jak jest tam Alice Cooper, no to jest i Poison.
1: Ona zła dziewczyna była.
0: Oj tak, i się tak sączyła jak ta trucizna.
1: A on się nie mógł oprzeć.

0: No i daj już.
1: Po tej bardzo mundialowej piosence rzucamy was na US Open. Mapa Polaków, Hurkacz, Dżumhur. Pierwszy set dla Polaka. Mówiłem, że chłopi potrzebuje dobrze wejść w mecz i rozwinąć swoje skrzydła. Teraz trwa drugi set i też trzymamy kciuki za Hurkacza.
0: A w studiu jest Daniel Dyk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jak mi ręce drżą, bo wiecie, że zaraz to pierwsze historyczne wydanie nowego programu.
0: No właśnie, jak się ten program nazywa i o czym on będzie?
2: RMF na koniec dnia ma być takim zwięzłym, konkretnym podsumowaniem mijającej doby. W każdym programie planujemy przedstawić 5 najgorętszych tematów. Ja właśnie je opracowuję, żeby było konkretnie, bez zbędnych słów. Pojawią się komentarze naszych gości. Zaśniecie po prostu z myślą o tym dniu, wiem co trzeba. A do tego w zależności od dnia będziemy też dla was mieli różne tematy cykliczne. No dzisiaj dogrywka do Ekstraklasy. Ruszamy po faktach o 22.
0: To fajna wiadomość, bo to jest taka refleksja na moja i Darka, że jak będziemy wracać po programie, to będziemy ciebie słuchać i będziemy wiedzieli wszystko, co się wydarzyło.
1: Wszystko w pigułce, nie musisz oglądać telewizji, nie musisz scrollować.
2: Bez scrollowania, dokładnie.
1: Odpalasz RMF FM,
2: jesteśmy na miejscu.
1: Daniel Dyk zaprasza nas. Nowy program w RMF FM.
0: To już o godzinie 22, a zatem za niecałe 20 minut w RMF FM, a u nas program Powerplay jeszcze trwa. Za chwilę odpalimy fajny numer. To będzie Miley Cyrus i Flowers.
3: Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
9: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
11: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Pan Rembiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: ręce kolegi chodzą, chodzą jak słynnego DJ-a Jędrycha, Robin Schulz i Sugar. Chodzą też SMS-y do nas, 3-3-2. Słuchamy, lecimy przez Jędrzejów. Korków nie ma, muza na RMF FM, luz, pozdro.
1: Bardzo dobrze, cieszymy się, że trafiamy zarówno do tych, którzy prowadzą samochody, swoje maszyny, jak i tych, którzy na przykład w domu gospodarzą, szykują wieczorną strawę, że tak się ładnie nazywa.
0: Jakbym cię teraz zaskoczył i zapytał, co ma wspólnego, jaką część kierowca i ktoś gotujący.
1: No, zawsze i u jednych, i u drugich coś się w chłodnicy gotuje.
0: Albo dobrze się prowadzą.
1: O! ITP i TD. Tak powiemy dziś.
2: Zapukał do drzwi moich pół.
1: Powerplay wróci jutro.
0: W Stanach.
1: O 19.
2: Miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.

0: sama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Darek Maciborek, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Zapraszamy jutro o 19:00.
15: 22 przed nami, najnowsze fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
16: Zapraszam. Oblężone stacje na Podhalu, brakuje paliwa. Kierowcy spieszą się przed podwyżką cen. Od jutra zakaz telefonów w podstawówkach. Co na to nauczyciele?
17: To jest trudna sprawa.
16: Leo Messi kończy karierę w reprezentacji. O tym usłyszycie w faktach sportowych. Będą też nowości w jesiennej ramówce RMF FM. Ostatni moment, by zatankować za niższą cenę. Od północy koniec pakietu CPN. Na stacjach ustawiają się długie kolejki samochodów. Na niektórych z nich zaczyna brakować paliwa. Tak jest na Podhalu, gdzie w Zakopanem zamknięto niektóre stacje. Co dokładnie zobaczymy po północy na pylonach, to wie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypak.
18: Powyżej 7 zł za litr benzyny 95 oraz więcej niż 8 zł za litr oleju napędowego. Z pewnością jeszcze wyższe stawki zobaczymy w miejscach kluczowych dla kierowców, czyli przy autostradach i ekspresówkach. Razem z obniżonym VAT-em znika mechanizm wyliczania maksymalnych cen paliw.
19: Podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać od północy na stacjach.
18: Wyliczała w radiu RMF 24 analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. A kolejne dni mają przynieść kolejne podwyżki. Na giełdzie rośnie cena ropy i to niebawem może przełożyć się na stawki przy dystrybutorach.
16: 1 września to także zmiany w szkołach podstawowych. Jutro wejdzie w życie zakaz używania tam przez uczniów telefonów komórkowych. Wdrażaniem przepisu mają zająć się nauczyciele, zaś dyrektorzy szkół mogą wyznaczyć specjalne miejsce do przechowywania telefonów. Jak egzekwowanie tego przepisu wyobrażają sobie nauczyciele z Lublina?
17: To jest trudna sprawa. Kwestia pozostawiania telefonów komórkowych w szafkach szkolnych jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Będę oczywiście rekomendowała szafki.
20: Jeżeli nie będzie jakichś miejsc, gdzie te telefony będą oddawane, to na pewno pilnowanie, aby uczniowie z tych telefonów nie korzystali.
21: Kolejna rzecz, którą będziemy musiały dopilnować.
22: Jak pilnować?
21: Po prostu patrzeć, czy dzieci wyciągają telefony.
23: Najlepszym by było to, żeby telefony pozostały po prostu w domu i to by było najlepsze.

0: Brownem.
1: A może pytania ile? Ile pieniędzy?
0: Wiesz co, pieniądze tak, ale myślę, że bardziej pytania z kim? Z kim te pieniądze? Z kim tą politykę? Generalnie myślę, że o to będziemy najczęściej pytać.
1: Z kim się łączyć? Z kim współpracować?
0: Z kim współpracować, tak. Pytania o koalicję. Z kim ci po drodze?
1: Perspektywa wyborów, która już za rok już będzie dała się usłyszeć.
2: Z całą pewnością będziemy słyszeć się w wyborach, ale będziemy też słyszeć pytania o to, co dalej z państwami bałtyckimi, co się wydarzy z Rosją. Bo pamiętajmy, mamy też wybory w Stanach Zjednoczonych, też zbliżające się połówkowe i one także dla Polski będą ważne.
3: I jutro po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, a godzinę wcześniej gościem Piotra Salaka będzie Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Zapraszamy do słuchania.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: Koniec piłkarski epoki w Argentynie. Leo Messi rozstaje się z piłkarską reprezentacją tego kraju. Dałem z siebie wszystko, nie mam już nic więcej do zaoferowania. To fragment oświadczenia legendarnego piłkarza. 207 meczów i 125 bramek. Z takim bilansem Messi zamyka okres 21 lat gry w drużynie Albiceleste z biało-niebieskich. Taki przydomek ma argentyńska reprezentacja. Maja Chwalińska odpada z US Open. W pierwszej rundzie nie poradziła sobie z Amerykanką Taylor Townsend. Przegrała 2-6, 3-6. Hubert Hurkacz gra teraz z Damirem Dżumhurem. Pierwszy set dla Polaka, w drugim przed chwilą 6-4 dla Dżumhura. W nocy na korcie Iga Świątek i pierwszą rywalką w Nowym Jorku będzie Chinka Wang Xiu. Polka po słabszym okresie w ostatnim czasie odżyła na korcie, wyraźnie odżyła. Jak mówi, pomógł okres bezpośrednio po Wimbledonie. To był czas na odpoczynek, ale też na spokojne treningi i to przyniosło efekty widoczne w grze.
6: To przychodziło już bardziej intuicyjnie i miałam też więcej miejsca w głowie po prostu, żeby po prostu poświęcić to na to, żeby być dobrze skoncentrowaną na korcie i dobrze reagować też na różne sytuacje, jakie przychodzą na korcie i rozwiązywać problemy.
5: Opowiadała Świątek. Robotę na dziś wykonali już nasi reprezentanci w piłce nożnej sześcioosobowej, czyli w Soka. Przypomnę, w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w niemieckim Essen pokonali Polacy Maroko 5-2. Trzy bramki strzelił Norbert Jaszczak.
7: Ja kocham grać tą dyscyplinę, więc mówię, ja chcę się czuć piłką.
8: Pierwsza połowa pod pełną naszą kontrolą, było chyba 3-4-0, potem niepotrzebne nerwy.
5: Podsumował jeden z liderów naszej kadry. Na dużym boisku piłka nożna w klasycznym wydaniu, 11-11. W Premier League Arsenal i Aston Villa do przerwy bez goli. W Hiszpanii FC Barcelona od 33 minut gra z Rayo Vallecano i teraz Duma Katalonii prowadzi 2-1.

0: dnia.
1: I ja dzisiaj niemalże prosto z pociągu Daniel Dyk się kłania, prosto z wrześnióweczki RMF FM, na której mówiłem, że dzisiaj rusza nowy program. Ten program. Mówiłem, że fajny program, że z niego dowiecie się najciekawszych tematów, jakie przyniósł dzień, które się klikały, komentowały. No więc postaram się teraz spełnić te huczne zapowiedzi. Zostańcie przy radiu i sprawdźcie, czy to się uda. Zaczynamy pierwszy program pod nazwą RMF na koniec dnia.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Dziś poniedziałek, 31 sierpnia, ostatni dzień wakacji, choć tak naprawdę kto o nich jeszcze pamięta. Ważna rocznica. Każda okazja jest dobra, by jeszcze raz posłuchać jednego z najlepszych albumów wszechczasów. Bad Michaela Jacksona ma swoją rocznicę. Oczywiście śledzę dla was US Open. Przypominam o ostatnich minutach CPN-u. Zdążycie zalać do pełna przed północą? No i dorzucam tematy, o których było dzisiaj głośno w Polsce, o których wszyscy mówią. 5. Kradzież paliwa w Słupsku. Akcja jak z filmu akcji. 4. Donald Trump i jeszcze więcej Ameryki, przynajmniej na mapach. Jest już jezioro Ameryka, jest Zatoka Amerykańska. Czy będzie Ocean Amerykański? 3. Wrześniu. Weczka, start nowej ramówki RMF FM i stream pełen gwiazd, który rozgrzał dzisiaj internet. 2. Dom za 1 euro. We Włoszech można za niespełna 5 zł zostać właścicielem nieruchomości, ale czy to faktycznie takie proste i takie tanie? 1. Początek roku szkolnego bez telefonów w szkołach, z edukacją zdrowotną. Na te pytania spróbujemy zaraz odpowiedzieć. Od tego dzisiaj zaczynamy. Zostańcie z nami. To jest RMF na koniec dnia.

0: To jest RMF na koniec dnia. I od tego tematu musimy dzisiaj zacząć. Wszyscy mamy w głowach datę, która zmieni rzeczywistość już za nieco ponad półtorej godziny. 1 września. No nawet jeśli nie mamy dzieci w wieku szkolnym, to ta data wywołuje emocje. My z okazji kolejnego roku uczniowskiego umówiliśmy się z panią Agnieszką Kopacz, nauczycielka z Sopotu, która jest nauczycielem roku 2025. Uczy języka polskiego i informatyki w pierwszym LO imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kilka spraw kontrowersyjnych w tym roku. Słyszeliśmy w faktach przed chwilą zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Czy to jest w ogóle dobry, czy to jest realny do wprowadzenia pomysł?
1: Pomysł zasadniczo jest dobry. No badania mówią, że uczniowie są uzależnieni od telefonów, że lepiej koncentrują się, kiedy tych telefonów nie ma. Natomiast inna sprawa jest taka, że ten nasz przepis wszedł i no, nie dał szkołom żadnych narzędzi do tego, żeby zrealizować to. Dlatego, że no, nie ukrywajmy, nie jest żadnym wyczynem aktualnie mieć dwa telefony. W związku z czym nawet te takie saszetki, pudełka czy coś innego, co proponuje ministerstwo, nie rozwiąże problemu, no bo uczeń może mieć drugi telefon w kieszeni.
0: Coś czuję, że młodzieży już ten wariant ma rozpracowany. Kolejny wątek, który rozgrzewa, czy edukacja zdrowotna znowu rozpęta szkolną burzę, czy tym razem przejdzie bez awantury? Obcięto ten kontrowersyjny wątek.
1: No tak, natomiast no, ten wyłączenie tego komponentu seksualnego, który budził największe kontrowersje, tak, no to może załatwić sprawę, no bo reszta treści pojawiała się dotychczas czy na biologii, czy na wychowaniu fizycznym, czy w ogóle na godzinach wychowawczych. No mówię, według mnie przedmiot bardzo potrzebny dzieciom i starszym, i młodszym. Wydaje się, że jakiś ten pomysł akurat jest trafiony, żeby po prostu ten komponent uczynić nieobowiązkowym.
0: A jakie jest zdaniem nauczyciela roku największe wyzwanie dla polskich szkół w tym roku szkolnym?
1: Wie pan co, wydaje mi się, że reforma, ale nie dlatego, że ta reforma nie jest taka, nie ma sensu, tylko dlatego, że jest duży po prostu chaos związany z prowadzeniem tych wszystkich treści. Wydaje mi się też, że nauczyciele nie czują się przygotowani i nie czują się zachęceni do tego, żeby z tymi treściami, z tą reformą pracować. I wydaje się, że to jest największe wyzwanie, żeby to wszystko jakoś połączyć i zorganizować.
0: 1 września. Wydawałoby się, że bycie dorosłym tuż przed tą datą zapewni nam spokój. Jak słychać? Nie do końca. I zaraz kolejny temat u nas. Dom za 1 euro.

no i są dobre wieści z kortu. Hubert Hurkacz właśnie wygrał seta. Prowadzi 2-1. A my kibice bardzo mocno nadal ściskamy kciuki.

0: To jest nowy program RMF na koniec dnia. Najważniejsze tematy, żebyście zostali z poczuciem, wiem, co się wydarzyło. Wysoko na naszej liście oferta marzeń. Znowu można kupić dom we Włoszech za 1 euro. Niecałe 5 zł. No to rozgrzało Polaków na koniec wakacji, bo chcielibyśmy mieć dom na Sycylii, na przykład w malowniczym miasteczku Naro. Z nami adwokat Michał Wyjątek z Domu Italia, agencji oferującej bezpieczny zakup nieruchomości we Włoszech. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: To po kolei. O zakup mogą ubiegać się pełnoletni Włosi oraz cudzoziemcy, w tym my, Polacy. I od razu sobie myślimy o takim domu przy plaży. Trochę to brzmi zbyt bajkowo, żeby było prawdziwe. Gdzie właściwie te domy?
1: Są to często miejscowości, z których młodzi ludzie chcą raczej udać się do większych ośrodków, do dużych miast. I przez to bardzo często te miejscowości wyludniają się. I gminy, które uruchamiają tego rodzaju inicjatywy, ich celem jest to, aby na nowo życie do tych miejscowości powróciło. Stąd chociażby ten wymóg, aby od zakupu nie można było ich sprzedać przez kolejnych 5 lat. To ma też na celu, aby faktycznie nabywcy w jakimś stopniu częściej tam przebywali.
0: A no właśnie, bo wspomniał pan o jednym zastrzeżeniu. Jest więcej haczyków przy zakupie.
1: To prawda. Nazwałbym tą możliwość zakupu nieruchomości za 1 euro jako opcję dla osób raczej żądnych przygód. Jakkolwiek cena nieruchomości jest symboliczna, wynosi ona 1 euro, to oczywiście gmina Naro w tym programie, który ma na celu ożywienie tej miejscowości, stawia liczne warunki, które łączny koszt już staje się niesymboliczny. Oczywiście kupujący będzie musiał pokryć wszystkie koszty około transakcyjne, które należałoby szacować na kilkanaście tysięcy euro. Dodatkowo musi on wykonać prace remontowe w tej nieruchomości i przedstawić projekt budowlany. Te prace musiałyby się zakończyć w ciągu 3 lat od zakupu aktu, a po przeprowadzeniu tych prac remontowych i od momentu zakupu tej nieruchomości nie można zbywać przez kolejnych 5 lat.
0: Dziękujemy za te ważne szczegóły. Może teraz powinniśmy zrobić układ w drugą stronę, żeby Włosi mogli kupić dom za 1 euro w Polsce?
1: Myślę, że liczba Włochów w Polsce i tak wzrasta z roku na rok, więc myślę, że tak, to zdecydowanie miałoby szansę powodzenia.
0: Słyszeliśmy oferta dla żadnych przygód, jakby co, jakby was pociągnęła ta przygoda. Wpraszam się do was na taras na włoskie espresso. Lady Gaga i Bruno Mars.

0: Metcon.
1: To jest muzyka najlepsza pod słońcem w radiu RMF FM, a to jest nowy program w nowym sezonie. RMF FM na koniec dnia. Wrześnióweczka RMF FM. To już stało się tradycją. Co roku prezentujemy nowości antenowe w nowym sezonie. Tym razem pod hasłem RMF pełen odlot. Wrześnióweczka odbyła się w hangarze, na lotnisku. Stewardessy, piloci, gwiazdy wystartowały z nami na scenie. Wyjątkowe piosenki, a niektóre dosłownie wystartowały. Rafał Brzozowski przyleciał swoim samolotem. Możecie to zobaczyć na naszych social mediach. Dla mnie najważniejsze, co koledzy z pracy mówili o nowościach antenowych. Anita Janczak i Maciej Rybak zaczynają najwcześniej.
2: Jesteśmy tutaj w duecie i pijemy z wami pierwszą kawę już od godziny 3:00, czyli można powiedzieć, że kładziemy spać nocną zmianę i budzimy tych, którzy zaczynają.
3: Muszą stać przed 6:00 i to bardzo ważna rzecz. Już przed 6:00 RMF jest z wami. Zapraszamy.
1: Po nich Przemysław Skowron i ekipa przejmują poranek.
4: Człowiek szuka o poranku jakiegoś takiego towarzysza w nieszczęściu, przyjaciela w niedoli. I to jesteśmy my. I my budzimy 7 milionów każdego dnia. Mówimy, cześć, dzień dobry, słuchaj, świat jednak ma sens.
1: Przemek mówił my, czyli też Jacek Tomkowicz, Mariusz Kałamaga i wraca z felietonami Tomasz Olbratowski, ale będzie miał konkurencję, słuchajcie. Felietony Skiby zrobiły furorę w wakacje.
5: Przedłużamy tę współpracę i od września jestem ponownie z cyklem Świat według Skiby na antenie. Tych felietonów będzie chyba sporo. Dwa razy w tygodniu na pewno Skiba się pojawi.
1: Tyle się działo, że i wrześnióweczka jeszcze się pojawi. Wrócimy do niej po 23:00. Zaraz najnowsze fakty, a w nich Wielkopolska i grobowiec sprzed 5,5 tysiąca lat. Mieliśmy swoje piramidy. Zostańcie z nami.

Houston. Kochamy jej wersję, ale pamiętamy zwłaszcza w ostatnich dniach, że pierwsza napisała to i zaśpiewała legendarna Dolly Parton. Roxy Faust.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
3: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
0: Po reklamie.
6: I już prawie godzina 23, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Katarzyna Potrasa.
7: Najpierw Elbląg. Dwóch mężczyzn zatrzymanych po fałszywym alarmie w tamtejszej jednostce wojskowej. To nie Rosja, a Chiny największym zagrożeniem dla USA. Nasz ekspert zdradzi plany amerykańskiej polityki. W faktach także powrót polskich strażaków z Hiszpanii i niezwykłe archeologiczne odkrycie w Poznaniu. Żandarmeria wojskowa w Elblągu zatrzymała dwóch Polaków podejrzanych o wywołanie fałszywego alarmu w jednej z jednostek wojskowych na Warmii i Mazurach. Podjęte działania wyeliminowały zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. W zatrzymaniu mężczyzn uczestniczyli żandarmi i policjanci, a czynności nadzoruje prokuratura w Olsztynie. Podejrzanym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Minister finansów USA Scott Bessent wzywa Rosję do poparcia planu pokojowego Donalda Trumpa, kończącego wojnę w Ukrainie. Amerykanin spotkał się dzisiaj na marginesie szczytu ministrów G20 ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Antonem Siluanowem. Wiceszef portalu Defense24 Mariusz Marszałkowski mówi, że w interesie amerykańskiej polityki jest, by Rosja nie upadła w wyniku wojny na Ukrainie. Prawdziwym zagrożeniem dla USA są Chiny, dodaje ekspert.
8: W polityce amerykańskiej upadek Rosji oznaczał automatycznie znaczny wzrost znaczenia Chin. Stanie się Rosji jako wasalem Chin jest z perspektywy amerykańskiej nieakceptowalne. To jest szerszy interes strategiczny Stanów Zjednoczonych, żeby tak balansować dzisiejszym układem sił na świecie, żeby powodować, że Amerykanie dalej będą hegemonami, natomiast cała reszta świata będzie w jakiś mniejszym bądź większym stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych.
7: O tym, jak może w następnych latach i dekadach wyglądać ta rywalizacja i czy grozi nam globalna konfrontacja, możecie posłuchać w najnowszym odcinku podcastu Wojna Światowa na RMF On i kanale RMF24 na YouTubie. W faktach teraz Wielkopolska. Tamtejszy Związek Lekkiej Atletyki apeluje do władz Poznania o jak najszybsze zajęcie się sprawą budowy zadaszonej hali. W Poznaniu nie ma obecnie takiego obiektu sportowego, na którym mogą odbywać się treningi i zawody.
9: Mistrzostwa Wielkopolski odbyły się raz w Toruniu, a raz we Wrocławiu. Wielkopolski, tak? Wszyscy z Piły też muszą dojechać do Wrocławia.
7: Mówi Jacek Biernacki z Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, który chce wybudowania hali w pobliżu obecnego otwartego stadionu na poznańskim Golęcinie. Przeciwko są mieszkańcy pobliskiego osiedla Sołacz.
10: To nie jest miejsce na halę, to jest Dolina Bogdanki, to jest zachodni klin zieleni, który ma dawać miastu oddech, ma dawać miastu ochłodę, zabezpieczać nas przed zmianami

0: dostarczona zostanie dopiero rano, w godzinach jego pracy. Nauczyciele są z takiej zmiany zadowoleni.
1: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlopie, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Stąd takie odgórne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
2: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia.
3: A zdarzały się takie sytuacje właśnie, że rodzice pisali te maile jakimś późnym wieczorem.
2: W niedzielę koło 22:00. Bardzo często. Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
0: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
0: Wielkopolscy archeolodzy prowadzą badania megalitu, grobowca sprzed około 5,5 tysiąca lat. Prace przeprowadzane są na skraju lasu w okolicy miejscowości Wyrzeka w Wielkopolsce. W zeszłym roku przeprowadzono tam badania inwazyjne.
5: Wiemy na pewno, że to jest to, że nie jest to pomyłka natury, prawda, że jest to dzieło rąk ludzkich. Co więcej, wiemy z dużą pewnością, że właśnie tej społeczności, której są przypisywane te konstrukcje, odkryliśmy ślady.
0: Tłumaczy dr Danuta Żurkiewicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Z kolejnymi faktami wracamy o północy. Wtedy wspólnie z Wami powspominamy tegoroczne wakacje.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Bez klikania, bez scrollowania, bez internetu. Wiecie o czym głośno w Polsce 31 sierpnia. Co wieczór wybieramy dla Was 5 najciekawszych tematów dnia. W tej godzinie zmiany palcem na mapie, czyli jak Donald Trump wymyślił na nowo geografię. Pojawi się stały cykl poweekendowy, w którym będziemy mówili o najciekawszych wydarzeniach ostatniej kolejki Ekstraklasy, a działo się także poza boiskiem. Wrócimy też do wrześniweczki, jak obiecałem, na start nowego sezonu. No i obiecałem jeszcze skok na paliwo. Właśnie, niecała godzina. 54,5 minuty dokładnie, by zatankować do pełna taniej, zanim zniknie CPN. O czym przypomina RMF na koniec dnia i Daniel Dyk, witajcie.

0: RMF FM. Najlepsza muzyka. 14 minut po 23. Czas na kolejny z tematów na naszej liście tych najciekawszych.
1: To wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
0: Niedawno się z tego trochę śmialiśmy. Jezioro Ontario, nazwa starsza niż Stany Zjednoczone, miała zostać zastąpiona pomysłem Donalda Trumpa. Nikt tego nie brał chyba na serio. A proszę, Jezioro Ameryka już pojawiło się w mapach Google'a, tam gdzie kiedyś było Ontario. Prezydent USA mówi teraz, że chce Oceanu Amerykańskiego. Paweł Żuchowski w Waszyngtonie, a więc najbliżej i pewnie najlepiej wie, skąd to się wzięło.
2: Przede wszystkim ze sporu prezydenta Stanów Zjednoczonych z Kanadą, ale kwestia oceanu to był żart, mam nadzieję oczywiście. No ale rzeczywiście dokonał zmiany nazwy jeziora Ontario. Tyle tylko, że w mapach Google'a ta zmiana widnieje przede wszystkim tutaj dla użytkowników Stanach Zjednoczonych, by pewnie w pewien sposób zadowolić amerykańskiego przywódcę, by widział, że rzeczywiście wykonano jego polecenie, bo na świecie wyświetla się to różnie. Zazwyczaj jest nazwa Ontario, ewentualnie w nawiasie Ameryka, tak więc to tylko użytkownicy tutaj w Stanach Zjednoczonych widzą przede wszystkim nazwę Jezioro Ameryka.
0: Czekaj, bo wspomniałeś, że to się wzięło ze sporu Trumpa z Kanadą. Musimy sprecyzować, jak to się stało, bo to się bardzo rozrosło.
2: Bardzo, dlatego, że Trump nazwał Douga Forda, czyli premiera prowincji Ontario, klaunem, a ten mu odpowiedział, żeby pocałował go wiadomo w co. No i się zaczęło. No, postanowił Donald Trump zmienić nazwę jeziora.
0: Jeśli prezydent chce też zmienić nazwę oceanu, to ja się pytam, czy Pacyfik, czy Atlantyk domagał się pocałowania wiadomo w co.

0: RMF FM na koniec dnia. Tylko najważniejsze newsy.
1: Oto pierwsza runda dla Huberta Hurkacza. 6-4-6 pamiętamy, było po jeden, a później to już koncert Polaka 6-1-6-1. Witamy w rundzie drugiej.

0: będę podkreślał, skoro zaczyna się nowy rok szkolny, to zaczyna się też nowa ramówka w RMF-ie. Ja obiecałem wrócić do wrześnióweczki, czyli do odlotowej prezentacji tej naszej najnowszej ramówki. Hangar, lotnisko, samoloty, wyobraźcie to sobie, no pełen odlot. Zobaczcie zresztą relacje, stream jest zapisany na YouTubie, na kanale RMF FM, jesteśmy także na social mediach. Wrócę jednak do moich kolegów z pracy, którzy pięknie wyglądali, słuchajcie, na ściance nie odbiegali od influencerów, aktorów, gwiazd muzyki. Mówiliśmy już, jak zacznie się dzień, od 9:00 zmiana w byle do piątku, przede wszystkim w paśmie Mateusz Opyrchał.
1: Ja się kąpię w blasku kolegów z poranka, czyli po 9 do 14. To jest wielki przywilej w ogóle być ze słuchaczami przez 5 godzin. Towarzyszę wam w zakupach, w pracy, w załatwianiu spraw na mieście i przede wszystkim łączę się też z naszymi cudownymi dziennikarzami z redakcji Faktów RMF FM, bo jesteśmy na bieżąco i ja bardzo bym chciał, żebyście wy byli na bieżąco z każdą minutą, bo właśnie po to powstał między innymi RMF FM, żeby was informować, a słuchając RMF-u jesteście najlepiej poinformowani. No i oczywiście przez te 5 godzin kąpiemy się też w cudownej muzie, w samych nowościach, bo RMF ma najlepszą muzykę.
0: Oddajmy głos również Olkom, które skradły nasze serca.
2: Lepsza połowa dnia należy od środy do piątku do Olków. Towarzyszymy wam w bardzo ważnych chwilach, kiedy to wychodzicie z roboty, jedzicie po swoje dzieci.
3: Musimy tak zapamiętać, skąd odebrać wasze dzieci i czego jeszcze potrzebujecie dorzucić do swojego koszyka na zakupach. Więc cokolwiek będziecie robić w godzinach popołudniowych, my będziemy robić to razem z wami. Odciążymy was trochę, a przy okazji damy trochę humoru, uśmiechu, a Olek obiecał, że nauczy się obsługiwać stół.
0: Ola Filipek, Olek Sikora, na zmianę z duetem Paulina Sawicka, Paweł Jawor. O innych programach będziemy jeszcze mówili. Na pewno polecam również RMF na koniec dnia. To tak z nowości.
4: To wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec.

0: pierwszego usłyszenia w tej nowości się pokochaliśmy. To jest program RMF FM na koniec dnia. No właśnie, w poniedziałki zwykle będzie kończyła się kolejka Ekstraklasy, a my w RMF-owej wersji tego spotkania mamy dla was ekstraklasową dogrywkę. O najważniejszych wydarzeniach weekendu z piłką nożną rozmawiam tym razem z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM. Jak zaczniemy, Patryku? Chronologia czy sensacja?
1: Dobrze, to pójdźmy sobie tak chronologicznie. Dla tych, którzy lubią derby, derby Śląska, Piast Gliwice, GKS Katowice w piątek. Okej, to nie są te najważniejsze derby na Śląsku, ale derby to zawsze derby. Do tego w sobotę mecz Motor Lublin Legia Warszawa. To o tyle ciekawe, że te drużyny już jutro, we wtorkowy wieczór, zagrają ze sobą w Pucharze Polski, a po kilku dniach zmierzą się ponownie w meczu Ekstraklasy. Natomiast jeżeli szukamy już takiego mocnego meczu, ciekawego, to myślę, że musimy poczekać na niedzielę. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Często się mówi, że kiedy przychodzi ta nowa miotła, nowy trener, to piłkarze wstępuje dodatkowa energia, zatem może Lech będzie miał problem z tym odrodzonym, odmienionym Rakowem, z nowym trenerem.
0: A no właśnie, nowa miotła, nowy trener. Kto do Rakowa? Bo tutaj media trąbią, że zarząd Rakowa widzi Jerzego Brzęczka jako nowego trenera pierwszej drużyny.
1: Myślę, że to scenariusz, który się nie ziści. No, Jerzy Brzęczek świetnie radzi sobie z reprezentacją U21, która ma przed sobą finały Mistrzostw Europy. Za chwilę koniec eliminacji. Myślę, że w takiej sytuacji Jerzy Brzęczek, który, no umówmy się, ta przygoda z seniorską reprezentacją jako selekcjonera nie poszła za dobrze, on będzie chciał coś udowodnić, że potrafi z tymi biało-czerwonymi barwami osiągać świetne wyniki, osiągać sukcesy. Będzie chciał poprowadzić drużynę na Euro, a w piłce nożnej nie wyobrażam sobie łączenia funkcji selekcjonera nawet drużyny młodzieżowej z pracą w piłce klubowej.
0: Dużo się działo, będzie się też dużo działo. Może w takim razie jeszcze jeden tylko punkt w naszej dogrywce, Patryku. Kanonada w niedzielę.
1: 17 bramek w niedzielę w trzech meczach. No to rzeczywiście brzmi imponująco. Co więcej, walka o zwycięstwo do ostatnich minut. No to jest to, co lubimy chyba najbardziej, tak? Kiedy to wszystko zmienia się w ostatniej chwili. Myślę, że takim numerem jeden jednak mecz Widzewa z Lechem Poznań. Kiedy to w ostatniej minucie doliczonego czasu gry bramkarz Widzewa popełnia błąd, no kosztujący drużynę remis. I ostatecznie Lech wygrywa po błędzie Drągowskiego. Myślę, że to taki numer jeden tego weekendu, jeśli chodzi o emocje.
0: Po takich emocjach Ekstraklasa, wiemy, jest ekstra. Dzięki za dzisiaj.
1: Dziękuję. No i co mogę powiedzieć? Oglądajcie Ekstraklasę, ona jest pasjonująca.

0: jeszcze raz niech zabrzmi ten
1: mój nowy, ulubiony dżingiel w RMF-ie. Obiecałem 5 tematów, które podsumowują ten dzień. Nasz subiektywny ranking zamyka dzisiaj akcja, jak z filmu akcji. Słupsk żył dzisiaj tą sprawą. Ktoś zatankował na stacji paliw, ale nie zapłacił. To uruchomiło lawinę zdarzeń. Śledził to wszystko Stanisław Pawłowski, pomorski reporter RMF FM, który jest już z nami na linii. To prosimy o szczegóły.
2: To było tak, że policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że około godziny 7 ktoś ukradł paliwo na stacji nieopodal Słupska i uciekł, więc oni, otrzymając to zgłoszenie, zaczęli szukać czarnego Audi, jak się dowiedziałem, które jedzie w kierunku Słupska. Okazało się, że po krótkiej chwili znaleźli to auto, próbowali je zatrzymać, ale kierujący na widok policjantów, już na sam widok, zaczął uciekać. Jechał pod prąd, spowodował stłuczkę. No i mimo to jechał dalej po ulicach Słupska, uciekając. W końcu policjantom udało się zajechać drogę temu młodemu kierowcy i dzięki temu dopiero udało się ich zatrzymać, bo okazało się, że w środku był 18-latek, a na miejscu pasażera 17-latek.
1: To nie jest koniec tej lawiny zdarzeń, to się dopiero rozpędza.
2: Okazało się, że 18-latek z Wielkopolski nie ma uprawnień do kierowania. Przy takich sytuacjach zazwyczaj używa się też testera narkotykowego. Okazało się, że mężczyzna miał wcześniej zażywać narkotyki. No i kolejne problemy były, kiedy policjanci sprawdzili w swoich systemach, że samochód, którym uciekał, było przywłaszczone, tablice założone na pojeździe skradzione, które założyli jeszcze przed tankowaniem.
1: No niektórym to może wydawać się humorystyczne, ale konsekwencje grożą im bardzo poważne.
2: Prawdopodobnie usłyszą zarzuty kradzieży tablic rejestracyjnych, wykorzystanie ich do kradzieży paliwa, posiadania środków odurzających, a starszy otrzyma zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, jazdy bez uprawnień i kierowania pojazdu pod wpływem środków odurzających.
1: Cała ta akcja może uzmysłowić nam wszystkim, że paliwo dzisiaj w cenie, ale patrzę na zegarek, za 8 minut w cenie znacznie wyższej. Pamiętacie?

Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. RMF na koniec dnia to wszystkie tematy, jakie przygotowaliśmy. No może poza jeszcze jednym tematem, który mam dla was. Przed faktami RMF FM o północy pojawi się temat muzyczny Olly Murs i Rizzle Kicks.

0: Już prawie północ, a ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Tak jest. Od północy na stacjach benzynowych znów drożej.
2: Podwyżki w przedziale 60-90%.
1: Donald Trump rozważa zmianę stanowiska USA w sprawie Falklandów. W faktach także dobre informacje z US Open w Nowym Jorku. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT. Jak mówiliśmy w faktach, przed północą na stacjach ustawiały się potężne kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć przed podwyżką. Były miejsca, gdzie zabrakło paliwa, jak na przykład w Zakopanem czy w Kielcach. Od północy na stacjach już wyraźnie wyższe stawki. Jakich cen mogą spodziewać się kierowcy?
2: Będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyn, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Pewnie nie na wszystkich stacjach będzie jednakowa podwyżka, ale podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać od północy na stacjach.
1: Mówiła w radiu RMF 24 Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex. Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Donald Trump powiedział, że rozważa zmianę amerykańskiego stanowiska wobec Falklandów, ale nie podał szczegółów. Wyspy są kontrolowane przez Wielką Brytanię, choć rości sobie do nich prawa Argentyna. Zawsze rozważam zmianę naszych stanowisk, a to jest tylko jedno z wielu, mówił amerykański prezydent. Według brytyjskich mediów Waszyngton może wykorzystywać tę kwestię jako nacisk na Londyn w sprawie zwiększenia wydatków obronnych. W 1982 roku o Falklandy walczyły Argentyna i Wielka Brytania. Konflikt wygrało Zjednoczone Królestwo. Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. O tym, jak przebiega taki test, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
3: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska, na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
4: Uważam, że jest to przydatna rzecz dla młodych osób, ponieważ młode osoby często nie wiedzą do końca, co chcą robić i myślę, że taki test jak najbardziej będzie mógł ich ukierunkować.
3: Opowiada Stanisław Olak, student Wojskowej Akademii Technicznej w stopniu kaprala, który rozwiązywał także test wiedzy ogólnej. W ciągu 2 godzin musiał odpowiedzieć na 180 pytań, m.in. z języka polskiego, historii, ale też fizyki czy informatyki. Wynik testu ma wpłynąć na planowanie jego ścieżki rozwoju w siłach zbrojnych.
5: Chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
3: Wyjaśnia pułkownik Tomasz Żak, kierujący projektem wojskowego kwestionariusza kompetencji. Jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
1: Tradycyjny Arsa-Lipe odchodzi do lamusa. Europol ostrzega w najnowszym raporcie, że złodzieje napadają na muzea coraz brutalniej. O szczegółach nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Europol zwraca uwagę, że

0: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. Czekamy na mecz Igi Świątek z Yu Wang, który rozpocznie się o pierwszej. Polka jest zdecydowaną faworytką. Tegoroczne wakacje niestety dobiegły końca. Oto jakie to lato było dla Was? Pytała łódzka reporterka RMF FM.
1: Wakacyjne kierunki w tym roku jakie były?
2: Jak na razie to tak województwo łódzkie, żeśmy sobie objeżdżali różne jeziora, stawy, lasy, co tylko się dało.
3: Intensywne, bardzo intensywne, dużo pracy, dużo odpoczynku, wszystkiego było dużo.
0: To my już teraz zaczynamy odliczać dni do kolejnych wakacji. Zostało ich tylko, uwaga, 298. Ale dużo wcześniej, bo już o pierwszej, nowe fakty RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF FM, a to najważniejsze informacje, które wydarzyły się w ciągu dnia. Mianowicie, nowy rok szkolny przynosi także nowe zasady dotyczące telefonów i innych urządzeń elektronicznych. W szkołach podstawowych uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych, tabletów ani smartwatchów. Część placówek takie zapisy ma już w swoich statutach i jak pokazuje przykład szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie, rozwiązanie to się sprawdza. O tym w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim mówi dyrektorka szkoły Iwona Łapińska. Posłuchajmy.
1: Tutaj mamy ten zakaz już wprowadzony od zeszłego roku. Przez cały rok szkolny mamy to jak przepracowane i wiemy, że to działa i że nie należy się tego bać, nie podchodzić do tego jak pies do jeża, bo naprawdę to bardzo dobrze zrobiło całej naszej szkolnej społeczności, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontakty międzyrówieśnicze. Tak? Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
2: I jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafy?
1: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka lub do szafki, bo dysponują takimi szafkami. Najczęściej właśnie wykorzystują do tego tornistry.
2: A jeżeli chodzi na przykład o smartwatche?
1: W zeszłym roku tego nie skodyfikowaliśmy, natomiast w tym roku wprowadzamy nowy statut i te zapisy dostosowaliśmy do obowiązującego prawa. O smartwatchach też tam będzie. No raczej uczniowie nie będą mogli z tych smartwatchy korzystać.
2: Jak dzieci reagują, a jak rodzice?
1: Rodzice byli bardzo za wprowadzeniem tego zakazu, widzieli tego potrzebę, było to zresztą z nimi konsultowane, więc mieliśmy poparcie i dzięki temu było nam po prostu tutaj na terenie szkoły znacznie łatwiej. A dzieci na początku oporowały, ale się szybko do tego przyzwyczaiły.
2: Jeżeli ktoś chce albo ma potrzebę zadzwonić do rodzica, jest możliwość?
1: Oczywiście pyta wcześniej o zgodę nauczyciela prowadzącego zajęcia lub jeśli nie ma telefonu, przychodzi i korzysta z naszego telefonu stacjonarnego w sekretariacie. Mhm. Także kontakt z rodzicami zawsze jest. Tutaj nie możemy tego po prostu zabronić. No to czasami jest potrzeba chwili, tak? Mhm. Zdrowotna na przykład.
3: To był głos pani dyrektor. A co na to uczniowie?
4: Moim zdaniem zrobili to, co musieli w sumie, no bo do używania telefonów tutaj dużo osób używa telefonu, w sensie moim zdaniem jest okej.
2: Okay. Jak u ciebie?
4: Też, słusznie.
2: A dzięki temu więcej będziecie rozmawiali, nie wiem, wspólnie spędzali czas, a nie siedzieli w telefonach?
4: Myślę, że tak.
2: Ale szczerze, da się to obejść?
4: Da się to. Znaczy, tak, zależy też. Nie, ale my zazwyczaj gadamy na lekcji, nie używamy telefonów, więc raczej.
2: A czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych, czy na przykład smartwatche powinny być dostępne?
4: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio bym. Mm-hmm. No, to tak jakbyś na telefonie grał.
2: A bywa tak, że na przykład dzieci mają smartwatche, żeby rodzice wiedzieli, że są w szkole?
4: Tak, tak, często tak jest.
2: No i tutaj powinny być dostępne, czy nie?
4: Tak. Powinny, ale tak z umiarem.
2: A jakbyście chcieli zadzwonić, to co, idziecie do wychowawczyni tak, i tak. Pozwala?
4: No, zazwyczaj pozwala. Na przerwie zazwyczaj pozwala. Na lekcji tak średnio, ale na przerwie tak.
2: Czyli przepis na plus.
4: Tak, przepis na plus.
0: I takie rozsądne głosy jak najbardziej popieramy. Piotr Bułakowski był z wizytą w szkole podstawowej nr 34 w Olsztynie. Już za kilka godzin uczniowie wstaną, przygotują plecaki i rozpoczną nowy rok szkolny. A co jeszcze wydarzyło się w Polsce i na świecie? Zostańcie z RMF FM. Jesteśmy zawsze z wami.

0: Słuchacie RMF FM, a my przechodzimy do najważniejszych wydarzeń. Temat gorący: Islandia, przepiękna wyspa, której krajobrazy na długo zostają w pamięci. Dziś jednak nie o turystyce, a o islandzkiej polityce i jej relacjach z Unią Europejską. Wszystko to za sprawą wyników referendum. Przypomnę, ponad połowa głosujących opowiedziała się przeciwko wznowieniu negocjacji akcesyjnych z Unią. O tym, co ten wynik oznacza dla Islandii i Europy, rozmawiał Piotr Salak z doktorem Damianem Szacawą z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
1: Pana zaskoczyły te wyniki referendum. Spodziewaliśmy się, że to będzie na żyletki. Rzeczywiście ta różnica nie jest duża, ale czy te wyniki są dla pana zaskakujące?
2: To one nie są zaskakujące, ponieważ faktycznie po pierwsze sondaże, wszystkie sondaże przed referendum pokazywały, że zwolenników i przeciwników dzieli naprawdę niewielka liczba. Ostatecznie to było około 13 tysięcy głosów. Islandia jest małym państwem. Zadecydowała frekwencja, zadecydowało to, że Islandczycy opowiedzieli się za tym, co jest dla nich pewne, czyli o rezultacie przesądziło rybołówstwo, przesądziło przywiązanie tego państwa do tego sektora, który jest niezwykle ważny dla Islandczyków. 40% eksportu towarowego Islandii to są produkty pochodzące z tego sektora. Jest to olbrzymi pracodawca, który, krótko mówiąc, powiedział zdecydowanie nie, jeśli chodzi o wznawianie negocjacji. Negocjacji, które były zawieszone w 2013 roku.
1: A pańskim zdaniem w tym, że Islandczycy nie chcą dalej negocjować z Unią, czytaj, nie chcą do tej Unii wstępować, to jest gorsza informacja dla Unii Europejskiej, czy gorsza informacja dla Islandczyków?
2: Myślę, że dla Islandczycy są po pierwsze podzieleni, więc to jest duże zadanie w tym momencie dla polityków partii, które znajdują się w parlamencie w Altingu, również dla rządu premier Kristrun Frostadottir, do tego, aby tak podzielone, niemalże porówno, tak podzielone społeczeństwo, żeby ponownie zjednoczyć i żeby jedna strona szanowała również to, że jest bliska, podobna wielkość grupy, która ma inne zdanie w tym temacie. Natomiast z punktu widzenia Unii Europejskiej, to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Oczywiście Unia Europejska nie zabierała tutaj takiego zdecydowanego głosu, żeby nie być oskarżoną o to, że wpływa na decyzje Islandczyków. Natomiast nie ukrywała, że potencjalne tak na prowadzenie negocjacji. To oczywiście nie jest jednoznaczne z wejściem Islandii do Unii Europejskiej. Dawałoby taki korzystny moment, jeśli chodzi o w ogóle o rozmowę o rozszerzeniu Unii Europejskiej i podtrzymywałoby taki wizerunek Unii Europejskiej jako struktury, która jest atrakcyjna nie tylko dla państw, które są, powiedzmy, troszeczkę niżej, jeżeli chodzi o poziom rozwoju państwa z Bałkanów Zachodnich, z Europy Wschodniej, ale jest także atrakcyjnym forum dla państw, które są wysoko rozwinięte, a tutaj Islandia jest jednym, gdyby weszła, to byłaby płatnikiem netto, krótko mówiąc, do budżetu Unii Europejskiej.
1: Czyli by nam, czyli wspólnocie, rozumiem, żeby się to w jakiś sposób opłaciło. Natomiast pańskim zdaniem to będzie miało też związek z polityką chociażby Stanów Zjednoczonych wobec Europy, wobec Islandii także.
2: Znaczy, ten wątek bezpieczeństwa pojawił się bardzo mocno w trakcie tej kampanii przed referendum. On nie był w ogóle obecny w 2009-2013 roku, czyli w tym okresie, kiedy Islandia prowadziła te negocjacje. I faktycznie ten wątek bezpieczeństwa wiąże się zarówno z zmianą sytuacji. Mamy wojnę w Europie. Islandczycy sami są przekonani o tym i tego dowodzą różnego rodzaju raporty, publikacje, sprawozdania, że zostaną wciągnięci, jeśli na kontynencie europejskim wybuchnie konflikt. Są członkiem NATO, wprawdzie nie mają sił zbrojnych, a więc polegają na sojusznikach, a tutaj bardzo mocno śledzą też to, co dzieje się w Arktyce. Śledzą politykę administracji Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Sam prezydent w trakcie przemówienia w Davos kilkukrotnie pomylił Grenlandię z Islandią, więc to dodaje takiej niepewności.
1: Tak, to prawda, natomiast pytanie jest teraz takie, co dalej? Czy rozumiem, że po wyniku tego referendum nie ma już w ogóle powrotu do rozmów w sprawie włączenia Islandii do wspólnoty europejskiej? Czy to po prostu tylko odkładamy na kilka kolejnych lat?
2: Myślę, że to o tym oczywiście zadecydują sami Islandczycy, ale już premier Frostadottir zapowiedziała wczoraj w swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników referendum, że temat akcesji do Unii Europejskiej nie wróci na agendę do 2028 roku, czyli do kolejnych wyborów. Raczej nie będzie też tematem tych kolejnych wyborów. Natomiast jak będzie wyglądało to już formalnie, no to o tym zadecyduje parlament. Referendum miało charakter doradczy i teraz w tym momencie parlament zadecyduje o tym, czy ten wniosek akcesyjny Islandii do Unii Europejskiej z 2009 roku, on zostanie utrzymany, czy też zostanie wycofany. Jeśli on zostanie wycofany, jeśli posłowie w parlamencie tak zdecydują, to w przyszłości, tak na dobrą sprawę, ta cała procedura musiałaby się rozpocząć od nowa.
1: Czy to coś zmienia dla dużej mniejszości polskiej w Islandii? Z tego co pamiętam, to chyba Polacy są największą mniejszością narodową, jeśli chodzi o Islandię.
2: Nie, to absolutnie nic nie zmienia, dlatego że generalnie nie zmieniły się same relacje Islandii z Unią Europejską. Znaczy Islandia pozostaje w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest częścią strefy Schengen, uczestniczy w jednolitym rynku, w tym, czyli co oznacza swobodę przepływu osób, towarów, usług i kapitału, i w systemie dublińskim. A więc te wszystkie korzyści, z których korzystali Polacy, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, są największą grupą taką narodowościową po Islandczykach, na samej Islandii, one się absolutnie nie zmieniają. Tutaj się nic nie zmienia w tym zakresie.
0: Dziękujemy za tę rozmowę. Zostańcie z RMF FM, żeby nic wam nie umknęło i koniecznie dajcie głośniej.

0: teraz kierunek Wielka Brytania. Tutaj Krzysztof Urbaniak, a wysłuchacie radio RMF FM i najważniejszych wydarzeń. Brytyjski rząd zmienia zasady dotyczące przedterminowych zwolnień z więzień. Premier Andy Burnham pod naciskiem opinii publicznej zapowiedział korekty w programie, który miał pomóc w walce z przepełnieniem zakładów karnych. Nie wszyscy skazani będą mogli jednak skorzystać z wcześniejszego wyjścia na wolność. O szczegółach z Bogdanem Frymorganem rozmawiał Kuba Śliwiński.
1: Bogdanie, dlaczego na wyspach jest to gorący temat?
2: Otóż tutejsze więzienia mogą łącznie pomieścić około 90 tysięcy osób, ale 97% miejsc jest już zajętych i aby zwolnić je dla nowych skazanych, rząd postanowił warunkowo objąć amnestią więźniów, którzy odbyli już połowę kary. Ci wyjdą na wolność po odsiedzeniu 3/4 całego wyroku. Decyzja ta wywołała na wyspach falę oburzenia, ponieważ wśród osób objętych tym programem mogliby się znaleźć brutalni mordercy. No i Andy Burnham, który piastuje urząd premiera od miesiąca i to jest taki bardzo poważny i pierwszy dla niego test, ujął się pod presją naporu opinii publicznej.
1: Zawsze w takich przypadkach właśnie opinia publiczna koncentruje się na jednej sprawie. Powiedz, czy tak było również i tym razem?
2: Owszem, taką flagową sprawą, o której głośno było w mediach, była sprawa dwóch więźniów, mężczyzn, którzy doprowadzili do śmierci policjanta w 2019 roku. Szczegóły tej zbrodni były wyjątkowo przerażające, poza tym skazani nie wyrazili skruchy. No i to na tym przypadku skupiły się protesty, które, jak się okazuje, przyniosły skutek. Mężczyźni ci nie zostaną objęci wcześniejszym zwolnieniem, ani oni, ani inni skazani, którzy są za kratkami w podobnej sytuacji. I to dotyczy także osób winnych gwałtów oraz napaści na tle seksualnym.
1: To jeszcze nakreślmy tło tej sytuacji. Powiedz, dlaczego sytuacja w więzieniach jest tak skomplikowana?
2: Zanim odpowiem na to pytanie, muszę zaznaczyć, że przestępczość na wyspach według dostępnych statystyk od kilku lat spada, ale nastąpiło zaostrzenie polityki karnej, no i wprowadzono dłuższe wyroki. Ponadto pojawiły się opóźnienia w budowie nowych więzień. Stare placówki, często z czasów wiktoriańskich, są zamykane, no bo po prostu nie nadają się już do dalszego pełnienia tej funkcji. Stąd też pojawił się pomysł, aby w celu rozładowania tłoku rozpocząć przedterminowe zwalniania z więzień. Jednak nie dla morderców i nie dla gwałcicieli.
1: Bogdan Frymorgan dla radia RMF24. Bogdanie, bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy za tę rozmowę. A my wrócimy do was z najważniejszymi tematami jeszcze tej nocy w radiu RMF FM. Dajcie głośniej i słyszymy się już za chwilę.

0: na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Zakłócenia GPS w Trójmieście coraz większe. Sprawdzimy, jak poważne mogą być ich skutki.
1: Największym problemem mamy z naszym statkiem badawczym.
0: Niebezpiecznie w stolicy Belgii. Chodzi o wojny gangów narkotykowych. Od dziś Blik z dodatkową ochroną. Wyjaśnimy, o jakie dokładnie zmiany chodzi.
2: Będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API.
0: Zakłócenia nawigacji satelitarnej w rejonie Trójmiasta są coraz silniejsze i coraz częstsze, wynika z pomiarów Instytutu Łączności. Jak poważne mogą być ich skutki, widać na przykładzie statku badawczego IMOR Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Gdy GPS traci dokładność, część badań na Bałtyku trzeba po prostu przerwać.
1: Dan Młodzieży czy Horyzont, które gdzieś tam wypływają w rejsy, można sobie z tym poradzić, tak? Mamy jeszcze nawigację terrestryczną, korzystanie z radarów, wizualnej nawigacji. Największym problemem mamy z naszym statkiem badawczym, który robi badania dna morza czy na wrakach. Musimy dokładnie znać położenie statku, żeby wiedzieć, w którym miejscu co badamy. Jeżeli są zakłócenia, to po prostu nam te badania nie wychodzą.
0: Tłumaczy Dariusz Jelonek, dyrektor działu amatorskiego i praktyk morskich. Według Instytutu zakłócenia są związane z działaniem systemu wagi elektronicznej w rejonie Bałtyku i będą się utrzymywać tak długo, jak długo prowadzone będą tam działania obronne i operacyjne. Obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbędą się dziś na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Łódzkiem. W pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Obok przedstawicieli najwyższych władz w uroczystościach wezmą udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze. Uroczystości rozpoczną się o 4:15 rano. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, padnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. Lokatorzy kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie muszą zebrać dobytek z mieszkań. Jak informowaliśmy w faktach, w nocy z soboty na niedzielę 9 rodzin zostało ewakuowanych, bo budynek grozi zawaleniem. Mieszkańcy twierdzą, że od lat alarmowali o problemie. Na ekspertyzy dotyczące stanu technicznego kamienice wydali z własnej kieszeni ponad 100 tysięcy złotych.
3: Do wszystkich radnych miasta Szczecina napisałam płomienne listy, żeby nam pomogli, żeby nas wsparli, żeby nas ratowali. Nikt nie odpowiedział. To były 4 lata pisania, monitowania, dobijania się do drzwi, na nic. Teraz dorobek mojego życia pakuję ze ściśniętym gardłem. Muszę się wynieść, mimo że to jest moje mieszkanie.
4: Długo pan tutaj mieszkał?
5: Ja tu się urodziłem, mieszkałem do 5 roku życia. Później po 20 kilku latach tu wróciłem i nieprzerwanie od 18 lat. Kawał życia, kawał historii. Nie wyobrażam sobie, że mogę resztę życia spędzić gdzie indziej.
0: Usłyszała od lokatorów budynku reporterka RMF FM Anna Pałamar. Poszkodowane rodziny czekają teraz na decyzję w sprawie mieszkań zastępczych. Na razie nocują w zaproponowanym przez miasto hostelu pracowniczym. Bruksela może pobić kolejny tragiczny rekord. Od początku roku do końca lipca doszło tu już do 57 strzelanin. Kto pociąga za spód w Brukseli?
6: Władze wskazują przede wszystkim na walkę gangów o narkotykowy biznes, ponieważ duża część strzelanin ma związek z handlem narkotykami. W pierwszych 7 miesiącach tego roku zginęły 2 osoby, a 21 zostało rannych. Jeśli tempo się utrzyma, liczba strzelanin może przekroczyć ubiegłoroczny rekord, czyli 101 przypadków. W 2025 roku zginęło 8 osób, a 43 zostały ranne. Brukselski prokurator Julien Moignil ostrzega, że ofiarą strzelaniny w Brukseli może stać się każdy mieszkaniec miasta.
0: Te informacje zebrała dla Was nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
7: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Blik z dodatkową ochroną przed nielegalnym hazardem. Od dziś system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana. Jak ta zmiana wpłynie na codzienne korzystanie z Blika?
2: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak

0: 2019 roku i to będzie taki test dla liderów.
1: No właśnie, o to się chciałem dowiedzieć.
0: To taki test dla liderów polskiej klasy politycznej.
1: Ale pytanie, czy rzeczywiście premier Donald Tusk się z panem zgodzi? To znaczy, pana zdaniem, panie premierze,
0: mam nadzieję, jeżeli będzie chciał,
1: poprze tą
0: jeżeli
1: ustawę.
0: Będzie chciał wyjaśnić naprawdę, to poprze tę uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej. Przecież to jest uchwała, która ma wyjaśnić wszystko od 2019 roku, czyli łącznie z całą kadencją, kiedy ja byłem premierem.
1: Tutaj pan się niczego nie obawia?
0: Ja się absolutnie niczego nie obawiam.
1: Bo ja czytam na
0: wręcz przeciwnie. Uważam, że tutaj to jest bardzo dobry test dla wszystkich liderów politycznych, czy się podpiszą pod powołaniem uchwały o Komisji Śledczej.
1: A rozmawiał pan z jakimiś
0: liderami? Jeszcze z liderami nie rozmawiałem, bo właśnie dzisiaj wychodzimy z tą uchwałą, zgodnie z moimi zapowiedziami z końcówki zeszłego tygodnia.
1: Ale nawet nieoficjalnie, z nikim? Kogo
0: przez
1: pan...
0: Przez weekend przepracowaliśmy, wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba, jest tutaj wszystko przygotowane i zapraszam również liderów Konfederacji, pana Bosaka, pana Mencena, panów prezesów Bosaka i Mencena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu Komisji Śledczej.
1: A liderów PiS pan zaprasza?
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: A wierzy pan w to? Wielkiej wiary to chyba wymaga, żeby wierzyć, że PiS się podpisze pod tą uchwałą.
0: Mam nadzieję, że się podpisze, bo jestem przekonany, że podstawowe pytanie, panie redaktorze, szanowni państwo, które tutaj powinniśmy zadawać, jest następujące. Dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Czy, albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać i musi to paść tutaj na tej antenie, czy był ktoś, kto może powstrzymywał służby specjalne przed tym, żeby ostrzegały obywateli przed ryzykami związanymi z tą aferą, z tą oszukańczą machiną
1: Zonda Tyska? Panie premierze, ale pan doskonale wie, że Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że on ostrzegał do odmiary polityków PiS, żeby nie wierzyli ani Kralowi, ani byłemu oficerowi służb specjalnych.
0: Ale kto rządził, panie redaktorze, od 3 lat? Kto miał wiedzę od roku, bo wiemy, że 11 września było spotkanie u UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z ABW, podczas którego to spotkania pracownicy UOKiK-u przestrzegali ABW przed Zonda Krypto. Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
1: No dobrze, ale pytanie do pana, ale pan również sugerował, że i PiS ma się czego obawiać. To no, tak zostało odczytane pana tweet dotyczący prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
0: To jest dzisiaj drugorzędne. Najważniejsze pytanie to jest, kiedy się dowiedzieli, co zrobią, żeby Polacy dostali z powrotem swoje oszczędności. To są pytania, na których się dzisiaj skupmy, bo to jest niebywały skandal, że co najmniej od późnego lata zeszłego roku, czyli równo rok temu, co najmniej, podkreślam, służby wiedziały o oszukańczym mechanizmie, o piramidzie Ponziego, czyli o schemacie Ponziego Zonda Krypto i nie ostrzegły obywateli, to ja, nie wiedząc o tym, ale widząc, co się święci, w różnych wywiadach przestrzegałem w Polsacie, w RMF-ie zresztą wcześniej, porównywałem Zonda Krypto do Amber Gold.
1: No dobrze, ale nie koledzy mając tej wiedzy, pana nie posłuchali.
0: Nie mając tej wiedzy, ponieważ nie dostawałem żadnych informacji ze służb specjalnych,
1: pan
0: rzecz
1: mówi,
0: jasna.
1: Pan nie miał wiedzy, ale ostrzegał pan. To dlaczego koledzy z PiS-u pana nie posłuchali? Dlaczego choćby poseł Moskal fotografował się z Kralem? Dlaczego...
0: Panie redaktorze, tego nie wiem. Natomiast proszę zwrócić uwagę na te kluczowe pytania, na które ja zwracam uwagę. Jest cała machina państwa polskiego. To ona powinna ludzi ostrzegać, ona powinna zapobiegać i leczyć, a nie czekać, aż pacjent będzie chory, będzie umierający i wtedy wchodzi premier Tusk. Tutaj słyszałem przed chwileczką u pana w materiale do gry i mówi, że on będzie wyjaśniał ten serial. Tak, ja chcę wyjaśnić ten serial. Ale tu jest uchwała.
1: Czy to wyjaśnienie dotyczy również polityków PiS-u, polityków Konfederacji? No bo tutaj premier stawia bardzo poważne zarzuty.
0: Czy widzi pan w tej uchwale? Oczywiście nie ma niczego takiego, jakiekolwiek wyłączenie, jakiegokolwiek okresu, polityka. Nie. Bo właśnie wszystko ma zostać wyjaśnione, to znaczy wszystko. Ale najważniejszym pytaniem jest to, jak działały służby państwa polskiego w tym okresie, kiedy mogły jeszcze przestrzec
1: obywateli. Panie premierze, a ja mam do pana pytanie. A są jakieś zdjęcia pana z politykami albo z ludźmi umoczonymi w aferę Zonda Krypto? Bo poseł Bochenek sugeruje ustami, znaczy prezes Jarosław Kaczyński ustami posła Bochenka sugeruje, że pan się też powinien obawiać zdjęć.
0: Nie mam sobie absolutnie nic w tym
1: czyli
0: względzie
1: nie ma żadnych
0: do zarzucenia.
1: Tego rodzaju.
0: Absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii.
1: A nagrania jakieś są? Bo dla odmiany politycy Koalicji Obywatelskiej sugerują,
0: że są nagrania.
1: Nie mam
0: żadnych wątpliwości, że zachowałem się tutaj tak jak trzeba, że mając wiedzę, jaką mam, bo nie mam dostępu do materiałów tajnych, przestrzegałem Polaków. Wtedy jeszcze, kiedy to nie było popularne. Również posłowie

0: Solidarnej Polski, jak pamiętamy, prawda, namawiali do tego, żeby tutaj różne działania w związku z kryptowalutami prowadzić. Ale jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy widział pan materiały, tweety takie widziałem, z których wynika, że ta ustawa, którą forsował obecny rząd, była ustawą de facto na rękę Przemysławowi Kralowi.
1: A będzie następna ustawa, słyszeliśmy, poprzez Stowarzyszenie Zespół...
0: Jeżeli to jest ustawa rozwój... już trzeci czy czwarty raz przepychana przez Sejm, która ma służyć Przemysławowi Kralowi, to oczywiście jej nie poprzemy.
2: No teraz Przemysław Kral jest, dogaduje się, wszystko wskazuje na to, ze służbami, więc może...
0: A to też jest ciekawe, panie redaktorze, kto pomógł uciec panu Przemysławowi Kralowi? Nie wiem właśnie, uciekł do Izraela, a wszystkie służby już wiedziały od co najmniej 8-9 miesięcy, że coś jest nie tak z Przemysławem Kralem. To znaczy, że nie dopilnowano tego odpowiednio. To też są pytania, które będą musiały być wyjaśnione.
1: A pan ma kryptowaluty, jeżeli chodzi o...
0: Absolutnie nie mam żadnych kryptowalut i nigdy nie miałem. Tu jest ta uchwała, szanowni państwo.
1: Będzie oczywiście prezentowana. To jeszcze pytanie. Zna pan, panie premierze, osobiście Grzegorza Brauna?
0: Znam osobiście Grzegorza Brauna, ponieważ Grzegorz Braun jest z Wrocławia. Mam nawet taki bardzo ciekawy epizod współpracy z Grzegorzem Braunem sprzed chyba 15 lat, mniej więcej, może nawet trochę więcej. Kiedy byłem prezesem banku, to staraliśmy się promować różne patriotyczne wydarzenia i produkty, w cudzysłowie.
1: Jednym z takich produktów...
0: Chwileczkę. Jednym z takich produktów były różne bardzo dobre filmy produkowane przez pana Grzegorza Brauna. Na przykład pamiętam taki jeden o spotkaniu się Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu nad Bugiem, drugi o Jaruzelskim. Staraliśmy się pomagać, wspierać produkcję tych filmów.
1: To wtedy, a później pan się spotykał z Grzegorzem Braunem? Na imprezach na przykład wspólnych?
0: Później na wspólnych imprezach nie, ale wcześniej w latach 90., w latach 2000 spotykaliśmy się w różnych wrocławskich, że tak powiem, klimatach. Mieliśmy wspólnych znajomych, myślę, że nawet mogę powiedzieć, mieliśmy wspólnych przyjaciół. Później spotykałem się w okolicznościach parlamentarnych. Na przykład pamiętam takie spotkanie z 23 roku, to chyba był listopad, kiedy rozmawialiśmy jeszcze o możliwości utworzenia koalicji. Tam był pan prezes Bosak, pan prezes Braun.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe fakty RMF FM punktualnie o 2:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: od dawna to wiem.
1: Tutaj Krzysztof Urbaniak, a wysłuchacie radia RMF FM. Przenosimy się teraz w góry. Powodem jest nagranie, które obiegło już chyba wszystkie media społecznościowe. Na Grossglocknerze w Austrii doszło do ostrej wymiany zdań między polskim turystą a miejscowym przewodnikiem. Zakończyło się na szarpaninie. Jak takie sytuacje wyglądają z perspektywy profesjonalnych przewodników i gdzie przebiega granica właściwego zachowania w górach? Z Janem Gąsienicą-Rojem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich, rozmawiał Tomasz Terlikowski. Słuchamy was.
2: Kiedy pan oglądał to nagranie, to co pan sobie pomyślał? Znaczy, co tam się mogło wydarzyć?
3: No, to co się wydarzyło, to jakby trudno to oceniać z takiej perspektywy przewodnika do takiego zdarzenia. No, nie miało prawa dojść. No, przewodnik powinien zachować zimną krew. Mimo że widać na nagraniu, że te emocje wymknęły się spod kontroli z jednej, jak i z drugiej strony. Wiadomo, każdy człowiek, który jest obrażany, jeden ma silniejsze nerwy, drugi słabsze, ale do takiej eskalacji nie powinno dojść. To się nie powinno zdarzyć. No, nic nie mogę więcej powiedzieć.
2: A czy takiej sytuacji powiedział pan, że to się nie powinno zdarzać? Między powinno a zdarza się oczywiście istnieje pewna taka przestrzeń, nazwijmy ją szarą przestrzenią. Czy takie sytuacje się zdarzają, ewentualnie często zdarzają się na szlakach?
3: W skali tego, ilu przewodników codziennie pracuje w górach, to ja bym to określił, że to jest promil, ale przecież jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i no, wiadomo, na drodze się dzieją takie rzeczy, w życiu codziennym się dzieją takie rzeczy. No, wśród ludzi się po prostu takie rzeczy dzieją. Osobiście to jest mi bardzo przykro, że do takiego zdarzenia doszło. Myślę, że wszyscy mają szeroko oczy otwarte, czemu to się aż tak szybko rozwinęło i to w taką agresywną stronę. Natomiast no trudno, to tego się nie da usprawiedliwić. No, to przewodnik powinien zachować zimną krew.
2: Właśnie, proszę powiedzieć, no, każdy, kto jest przewodnikiem, wie, że, czy był nawet niekoniecznie w górach, wie, że to jest trudny zawód właśnie z powodu relacji z ludźmi, którzy czasem są przesympatyczne, a czasem trochę mniej, tak powiedzmy. Ale czy w górach jest jeszcze jakoś inaczej? Czy są jeszcze jakieś dodatkowe elementy, które mogą skłaniać, czy mogą sprzyjać takiej eskalacji, takiej sytuacji?
3: Znaczy, to każdy człowiek, który jest zmęczony, który jest zestresowany, do tego no, dochodzi jakiś taki element może wypalenia zawodowego. No trudno mi to, nie byłem w tamtym miejscu, nie znam tego człowieka. Trudno mi oceniać personalnie, być może no, krótszy ląd, ale no, jednak ten proces szkolenia też się mocno kierunkuje na tym, że no, w pewien sposób, tak mówiąc wprost, no, jesteś dla ludzi jakby takim trochę, musisz starać się zachować profesjonalizm, bezpieczeństwo, ale też no, jakby starać się, żeby ta atmosfera była w ciągu dnia jak najlepsza, żeby ci ludzie wracali z gór zadowoleni, uśmiechnięci i z poczuciem tego, że wycieczka odbyła się bezpiecznie i w miłej atmosferze.
2: Przypomnijmy teraz jeszcze zatem krótko, jak powinniśmy zachowywać się na szlakach górskich, między innymi po to, żeby nie stwarzać okazji do takich niebezpiecznych eskalacji.
3: No, wiadomo jak jest. No, to rów w górach robi się coraz większy. Ludzi w górach jest coraz więcej. To też tak, Grossglockner jest taką górą specyficzną, że tam jest sporo ludzi słabo przygotowanych, takich, którzy tamują ten ruch tam na miejscu. I to w jakiś sposób powoduje, że jeden idzie szybciej, drugi wolniej. No, musimy się nauczyć z tym żyć, że jakoś koło siebie funkcjonować. Na drogach też ruch jest coraz większy, coraz więcej jest nerwowych ruchów. a mimo wszystko no, musimy się jakoś wcale na tych drogach poruszać. No, w górach jest podobnie, no, ale do każdej wycieczki, jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, zarówno kondycyjnie, jak i technicznie, wiemy, co robimy, no to jakby to wszystko powoduje, że to potem idzie płynnie, że tak powiem.
2: A co on właśnie o tym dobrym przygotowaniu? O to też chciałem się zapytać. Jak ocenić, czy my jesteśmy rzeczywiście dobrze przygotowani do wycieczki górskiej? Szczególnie, no, nawet w Polsce mamy takie miejsca, które no, są trudne po prostu. W Tatrach też są bardzo trudne miejsca. Jak ocenić, czy my jesteśmy przygotowani, żeby na nie wejść? Bo jak się czasem ogląda filmiki, no, nie, wiem, że to różnie bywa z tymi filmikami, to wygląda na to, że wchodzący niektórzy przynajmniej na Rysy albo na Orlą Perć przygotowani są, powiem tak ostrożnie, umiarkowanie.
3: To znaczy, edukacja górska to jest proces. To się nie wydarzy oglądając filmiki na YouTubie, czy idąc na zakupy do Decathlonu. To edukacja górska trwa latami. To musi postępować stopniowo. Dopiero jakby, no nie możemy się porywać z motyką na słońce i od razu chcieć wejść na góry na góry trudniejsze. To musi postępować i to jest też takie dla jednego, jednemu to przychodzi łatwiej jak z wszystkim. No, jednemu przychodzi łatwiej, drugiemu trudniej. Trudno tutaj generalizować, bo młodemu człowiekowi sprawnemu, który się nie boi wysokości, taka edukacja powiedzmy jeden sezon i on się będzie świetnie poruszał, za chwilę się zacznie wspinać i jakieś osiągać sukcesy górskie. A człowiekowi, który się boi wysokości, który jest słabiej przygotowany kondycyjnie, to będzie rzeczy dla jednego proste, dla drugiego będą trudne. Osobnicza sprawa.
2: Mierzmy siły na zamiarach, tak powiem krótko, jak rozumiem.
3: No tak. No, ale trzeba dbać o to, żeby jednak wiedzieć, co się robi w tych górach. Czy nas na pewno na to stać, czy lepiej wybrać jakiś mniej ambitny cel i ważne, żeby wracać bezpiecznie i z uśmiechem na twarzy. No, do takich sytuacji na pewno nie powinno w górach dochodzić.
1: Dziękujemy bardzo panowie, a my wracamy do was z kolejnymi informacjami już za chwilę. RMF FM, zawsze z wami.

0: Słuchacie radia RMF FM. Co działo się w polityce? Mateusz Morawiecki chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać sprawę Zonda Krypto oraz działania państwowych instytucji od 2019 roku. Były premier przekonuje, że komisja powinna sprawdzić, czy służby i urzędy działały legalnie, skutecznie i na czas. Morawiecki uważa też, że poparcie dla takiej komisji byłoby testem dla Donalda Tuska. Co na te propozycje mówią politycy i eksperci? Z polskim politologiem, profesorem Olgierdem Anusewiczem rozmawiał Kuba Śliwiński.
1: Czy propozycje Mateusza Morawieckiego powołania Komisji Śledczej do spraw Zonda Krypto można traktować jako taką realną próbę ponadpartyjnego wyjaśnienia tej sprawy, czy przede wszystkim jako polityczny ruch wymierzony w rząd Donalda Tuska?
2: No ja jestem politologiem, więc... Zacznę od tego drugiego wątku, czyli od politycznego ruchu, chociaż szczerze mówiąc uważam, że to jest ruch w dużej mierze najmniej skierowany przeciwko rządowi Donalda Tuska, ale on ma dwa takie wymiary. Jeden wymiar to jest wymiar ja nie mam nic do ukrycia. To znaczy pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki jest premierem, on był tym premierem od 2019 roku. W związku z tym on chce pokazać, słuchajcie, no najlepszym narzędziem, żeby cokolwiek wyjaśnić, jest komisja śledcza, ponieważ ja się nie mam czego bać, to ja ją właśnie tutaj o to proponuję i możemy spokojnie o tym wszystkim rozmawiać, tak? Natomiast druga rzecz jest taka, że moim zdaniem Mateusz Morawiecki zdaje sobie sprawę z tego, że Prawo i Sprawiedliwość ma... No nie do końca czyste sumienie, jeżeli chodzi o kwestie kryptowalut i samego Zonda Krypto, więc jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma nie do końca czyste sumienie, a Mateusz Morawiecki twierdzi, że ma i Mateusz Morawiecki właśnie zbudował nową organizację, czy buduje nową organizację, nową partię polityczną, to najbardziej ta propozycja jest wymierzona właśnie w środowisko Prawa i Sprawiedliwości. A jeśli jeszcze dołożymy sobie do tego takie małe uzupełnienie, że prezes PKOL-u jest protegowanym przyjacielem Jacka Sasina, który to Jacek Sasin był jedną z tych osób, które były w opozycji do Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości, no to ta historia się trochę inaczej zaczyna układać. Tak jak mówię, to jest z jednej strony taki wist, ja jestem czysty, uczciwy, proszę bardzo, możecie to zbadać, ale z drugiej strony to jest wystawienie na trudne pytania, trudne rozmowy, trudne przesłuchania przed komisją sejmową polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogą nie do końca mieć tutaj zupełnie czyste sumienie, plus to też oznacza, że gdzieś tam te osoby, które zeznają przeciwko politykom za zamieszanym Zonda Krypto, będą bardziej widoczne publicznie. No to jest trochę taka szansa, żeby Mateusz Morawiecki ze swoim rozwojem plus zamienił się miejscem z Prawem i Sprawiedliwością na przykład.
1: Ale jeszcze na moment wrócę do postaci Donalda Tuska, bo Mateusz Morawiecki podkreśla i mówi, że komisja ma być testem właśnie dla Donalda Tuska. Króciutko, co tak naprawdę chce tym testem sprawdzić? Czy premier poprze komisję, czy raczej chce stworzyć taką polityczną sytuację, w której ta odmowa będzie mogła zostać przedstawiona jako niechęć do wyjaśnienia tej afery?
2: Ja uważam, może się mylę oczywiście, ale ja uważam, że Mateusz Morawiecki prowadzi taką dość ciekawą grę. To znaczy on ma komunikaty i działania. Jego komunikaty są skierowane niejako przeciwko Donaldowi Tuskowi, ale de facto działania, czy w tym przypadku propozycje pewnych decyzji, są nie tyle na niekorzyść Donalda Tuska, ile na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości i środowiska, na przykład właśnie Jacka Sasina. Więc to, że Mateusz Morawiecki publicznie, wprost, werbalnie nie atakuje polityków Prawa i Sprawiedliwości aż tak mocno, tak, to temu właśnie, czy o tym właśnie ma świadczyć to, że to jest dla premiera, ale mi się wydaje, że akurat taka komisja jest w interesie Donalda Tuska. Znaczy, że tego typu komisja jest w interesie dwóch polityków, Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego, i też oczywiście trochę Konfederacji, bo ona będzie, bo to będzie de facto polegało na tym, że w roku wyborczym, czy rok przed wyborami, będą publiczne przesłuchania najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości i będą to przesłuchania w kontekście pieniędzy, które ci politycy w ten lub inny sposób na swoją działalność przyjmowali. Proszę pamiętać, że już tam Zbigniew Ziobro mówił o tym, że on jakieś pieniądze od Przemysława Krala przyjmował. No, parę innych osób. Krótko mówiąc, Mateusz Morawiecki wystawia środowisko Sasina, środowisko Solidarnej Polski i trochę bez względu na to, co on mówi, ale moim zdaniem wyświadcza przysługę premierowi.
0: Do rozmowy Kuby Śliwińskiego z profesorem Olgierdem Manusewiczem wrócimy już za chwilę, oczywiście w radiu RMF FM.

0: Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy na antenie RMF FM o propozycji Mateusza Morawieckiego powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. W rozmowie z Kubą Śliwińskim profesor Olgierd Anusewicz ocenił, że to nie tylko ruch wymierzony w rząd, ale także sposób na postawienie trudnych pytań politykom PiS. Ale to nie wszystko.
1: No i właśnie, mówi, sprawdzam. I pojawia się to pytanie, czy w sprawie zonda krypto możliwe jest rzeczywiście to ponadpartyjne porozumienie i kto miałby dziś największy interes polityczny w tym, żeby taka komisja powstała, oczywiście pomijając te postaci, o których już pan profesor wspomniał.
2: To największy polityczny interes to mają dokładnie te dwie osoby. Plus, tak jak powiedziałem, Konfederacja. No bo jeżeli to jest afera, która mogłaby utopić część polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to utopić oznacza de facto, że odwrócą się od nich wyborcy prawicowi. Ci prawicowi wyborcy mają dwie ścieżki. Albo znaleźć sobie inne ugrupowanie o podobnych do swoich poglądach, widzę Rozwój Plus, ewentualnie właśnie Konfederacja, bądź też udać się na tak zwaną wewnętrzną emigrację polityczną i nie pójść w następnych wyborach do urn. Pierwszy scenariusz jest korzystny dla Morawieckiego, który jest pretendentem właśnie do tych głosów, albo przynajmniej części z nich, i tak samo Konfederacja. Drugi jest korzystny dla Tuska.
1: To jeszcze na koniec, króciutko, panie profesorze, o tym, o czym pan wspominał i zupełnie być może zostawiając tę sytuację z boku, czy pana zdaniem komisja śledcza jest w tej sprawie rzeczywiście potrzebna, skoro prokuratura już prowadzi śledztwo w tym temacie? Oczywiście pomijając to, o czym pan przed momentem mówił, pana zdaniem.
2: Wie pan co, ja się nie zajmuję kwestiami śledczymi, więc moje zdanie jest tutaj zdaniem prywatnego Polaka i nie sądzę, żebym miał autorytet, żeby się nim dzielić. Mogę powiedzieć tylko, że ta komisja śledcza może z naszego obywatelskiego punktu widzenia być o tyle ciekawa, że pokaże nam pewne procesy. To znaczy, że no, tak jak pan powiedział, no, prokuratura prowadzi śledztwo, ale komunikaty prokuratury najczęściej są komunikatami hiperlakonicznymi, z których niewiele można się dowiedzieć. Natomiast komisje śledcze, zwłaszcza jeżeli się je śledzi i wie, o co tam się pyta i jakie padają odpowiedzi, no, dają społeczeństwu wgląd w kulisy procesów politycznych i to jest na pewno ciekawe i to jest trochę elementem naszych praw obywatelskich, żebyśmy tę władzę za pośrednictwem właśnie takiego narzędzia mogli kontrolować. Ale czy formalno-prawnie albo instytucjonalnie ta komisja jest potrzebna, to na to pytanie nie odpowiem, tu się uchylę.
1: I tu stawiamy kropkę. Profesor Olgierd Anusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
0: I na tym stawiamy kropkę. Jeśli pojawią się nowe informacje i aktualizacje, oczywiście będziemy Was o nich informować. Bądźcie na bieżąco razem z Waszym radiem RMF FM. A teraz dajcie głośniej.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
2: Ola Filipek
3: i Olek Sikora,
2: czyli wasze
3: radiowe Olki.
1: Już oni wam tu dadzą energii
3: na koniec pracy
2: i na powroty do domu.
1: A to nie wszystko, bo będą z wami także
3: Paulina Sawicka
4: i Paweł Jawor.
1: Dwa duety popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia codziennie po 14 w RMF FM.
5: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Kijów pod alarmem. Władze Ukrainy ostrzegają przed atakiem balistycznym. Od tych informacji zaczniemy. Wakacyjny poślizg czy polityczna kalkulacja? Wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pod znakiem zapytania. W faktach także doniesienia ze świata kina. Annie Hathaway zagrał u boku Toma Cruise'a.